0: Agencja. Właśnie rozpoczynasz studia w Lublinie?
1: Myślisz o karierze w mediach?
0: Nie da się lepiej trafić.
1: Przyjdź na nabór i dołącz do ekipy Radia Centrum.
0: Widzimy się już 20 i 21 października w Chatce Żaka.
1: Więcej szczegółów dostępne na naszej stronie internetowej www.centrum.fm i w mediach społecznościowych.
2: Autopromocja. Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście! To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.
1: No właśnie, moi drodzy, rozpoczynamy w tym momencie audycję Głowa do Góry w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota. Musimy się obudzić, bo już minuta po godzinie siódmej. Także, moi drodzy, Sum 41 pomoże nam w tym idealnie. Także posłuchajmy sobie już teraz Still Waiting.

nowość od Royal Blood, Dead Company w waszych głośnikach przed chwilą, a teraz na zegarach mamy 19 minut po godzinie 7, także to pora na przegląd naszych miejscowych mediów. No i co tutaj dla was znalazłam, co się dzieje w Lublinie? Uwaga, nie jest zbyt ciekawie, tyle mogę powiedzieć. Na stronie Dziennika Wschodniego mamy taki artykuł: drzewa kosztem parkingu, czy parking kosztem drzew? Wieniawska walka o zieleń. No i tutaj przeczytać możemy, że mieszkańcy ulicy Skautów w Lublinie nie chcą rezygnować z nowych miejsc postojowych, ale nie zgadzają się na wycinkę drzew. Podczas wtorkowego spotkania z przedstawicielami Rady Dzielnicy Wieniawa domagali się zmiany projektu i rozmowy z władzami miasta. Przewodniczący Rady Tomasz Makarczuk przekonywał, że o szczegółach inwestycji nie wiedział, a teraz obawia się, że przez przedłużające się procedury pieniądze przepadną. No a tutaj mieszkańcy się bardzo mocno denerwują, bo chcą mieć miejsca parkingowe, ale nie chcą wycinać wszystkich drzew dookoła. Także miejsca postojowe można zaprojektować tak, aby ominąć drzewa, tak właśnie mówią niektórzy z uczestników. Jesteśmy za parkingiem, ale bez wycinania drzew. No właśnie, to jest jeden wielki problem, także jeżeli chcecie poczytać o tym więcej, no to odsyłam was na stronę Dziennika Wschodniego. A na stronie Kuriera Lubelskiego mamy taki artykuł. Uwaga, slalomem po Unii Lubelskiej. Duże zmiany w ruchu na remontowanej arterii. No i tutaj jeszcze mniej ciekawie moim zdaniem, bo na Alei Unii Lubelskiej drogowcy biorą się za pracę przy przebudowie warstwy konstrukcyjnej jezdni od strony ogródków działkowych, czyli tam jak jedzie się w stronę Ronda Dmowskiego. To znaczy duże zmiany dla kierowców. Ruch będzie przekładany pomiędzy pasami wraz z postępem robót. Tak właśnie informuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Wszystkie dokładne szczegóły znajdziecie właśnie na stronie Kuriera Lubelskiego, także jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, co dzieje się z drogami w Lublinie, no to jest kilka różnych artykułów, też było coś o chodnikach z tego, co widziałam, także możecie przeczytać sobie na stronie właśnie Kuriera Lubelskiego, a my teraz wracamy do muzyki, to do polskiej muzyki. Obywatel GC, nie pytaj o Polskę.

0: 7.30 na zegarach. Sprawdźmy, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. Już nawet 31 w tym momencie. Uwaga, Aleje Racowickie lekko zakorkowane. Gorzej jest właśnie na Unii Lubelskiej. Tam postoicie sobie już chwilę dłużej. Podobnie Głęboka i Kraśnicka. Ruch nam się tam robi coraz większy. Nie ma jeszcze tragedii Wojciechowska. W miarę przejezdna, podobnie Zana. Na Filaretów zaczyna nam się tutaj robić lekki korek, ale patrząc na to dalej, Aleja Kraśnicka jeszcze przy Jana Pawła II. Tam też możecie postać przez chwilkę. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515 515 982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja. Poranna rozmowa Radia Centrum.
2: Aktualne tematy, interesujące rozmowy i spojrzenie, które wykracza poza nagłówki.
1: Wszystko, co dzieje się w lokalnej społeczności, w polityce, sporcie
2: i kulturze.
1: Zacznij dzień od rozmowy, która ma znaczenie. Poranna rozmowa Radia Centrum od poniedziałku do piątku po godzinie 8.
2: Słuchaj również na Centrum FM oraz w serwisach podcastowych.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów,

0: produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom. Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.pl.
1: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

Cześć, dam na antenie Akademickiego Radia Centrum. No a uwaga, uwaga, takiej dobrej muzyki będziecie mogli słuchać niedługo nie tylko na naszej antenie, ale też w radiu w GTA 6, rozumiecie to? Będzie nowa stacja radiowa, która nazywać będzie się The Chamber 106.6 i na tej antenie właśnie będą brzmiały takie same klasyki muzyki metalowej, a za mikrofonami w roli prowadzących tę całą stację będziemy mieli, uwaga, uwaga, muzyków zespołu Slayer, czyli będzie Kerry King i Toma Areja. Także będzie mega, mega ciekawie. Stacja będzie prezentowała przede wszystkim takie klasyki z lat 80. i kolejnych dekad, także będzie Black Sabbath, Pantera, dużo Slayera, także tutaj będzie naprawdę, naprawdę ciekawie. Już nie mogę się doczekać, no ale kilka miesięcy przynajmniej jeszcze przed nami do premiery właśnie tej gry, także w międzyczasie możecie posłuchać sobie naszej anteny, bo tam na pewno Dream Theater też się pojawi. Another Day już teraz w waszych głośnikach.

Primrose na antenie Akademickiego Radia Centrum, a teraz temat, który nie będzie taki czarno-biały, tylko bardzo kolorowy, bo porozmawiamy sobie o muralach, które teraz pojawiły się w Polsce. Uwaga, uwaga, mamy mural z Chesterem Benningtonem na Śląsku, dokładniej w Pszczynie, a to nie jest jedyny taki mural w sumie w naszym kraju, bo w Warszawie mamy między innymi mural z Korą, z wokalistką oczywiście Manamu. Na Bemowie powstał też mural poświęcony Ozziemu Osbornowi, także Książę Ciemności tam się też pojawia, no a właśnie kilka dni temu wstawiony został w internecie mural, który jest w Pszczynie w województwie śląskim i powstał on w tunelu pod drogą krajową numer 1. No i tutaj możemy właśnie zobaczyć, jest taki artysta, który ma pseudonim Smooks i on tutaj zrobił właśnie przepiękny mural z wokalistą zespołu Linkin Park w trakcie tego, jak Chester śpiewał. Był taki bardzo, bardzo znany koncert w Teksasie, gdzie właśnie Chester dał z siebie wszystko podczas kawałka One Step Closer, no i tam właśnie jest wypisane tak jak w bridge'u potem w tej piosence, jak on tam krzyczy shut up, także za chwilę posłuchamy sobie tego, bo nie mogę się powstrzymać. No a co, zostaje nam tylko chyba pojechać do Śląska i zobaczyć to na żywo, także to jest kawałek, który trzeba usłyszeć w trakcie tego, jak ogląda się to dzieło sztuki.

Evanescence i Who Will You Follow na 98 i 2 FM. My mamy już prawie 5 minut do godziny 8, także moi drodzy, zostańcie z nami, bo 2 minuty po godzinie 8 na naszej antenie poranna rozmowa w Akademickim Radiu Centrum, a o czym to dowiecie się właśnie już niedługo, także zostańcie z nami, bo za dosłownie kilka minut wydarzenia, no a później, tak jak wspominałam, poranna rozmowa. No teraz w głośnikach oddział zamknięty i horror, także dajcie głośniej. Idealna jesienna piosenka.

0: poradzić sobie z wykorzystaniem AI w szkołach? UMCS odpowiada na ten problem. Już jutro na Wydziale Prawa i Administracji odbędzie się konferencja poświęcona edukacji w dobie sztucznej inteligencji. Wydarzenie skierowane jest do nauczycieli, uczniów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych tematem. O zagrożeniach oraz już dziś widocznych problemach związanych z AI mówi dr Karol Kasprowicz, koordynator projektu.
1: Już widać bardzo mocno to wyręczanie się sztuczną inteligencją powoduje regres wielu umiejętności, szczególnie pisania, krytycznego myślenia, umiejętności w ogóle konstruowania dłuższych wypowiedzi. I to są takie na bieżąco elementy, które są widoczne, ale one się biorą właśnie z tego, że AI jest tutaj bardziej zastępnikiem, czymś, co nas wyręcza, a nie nas uzupełnia bądź wzmacnia nasze możliwości.
0: Konferencja będzie zwieńczeniem projektu AIQ, będącego kompleksowym programem edukacyjnym oraz wsparciem dla społeczności szkolnej. Działania obejmują również warsztaty, szkolenia online oraz darmowe materiały dydaktyczne. Zapisy na konferencję trwają, a więcej informacji można znaleźć na stronie projektu. Dzisiaj w naszym województwie odbędą się dwie terenowe akcje poboru krwi. Obecnie szczególnie brakuje grup 0 RH-, AR-, oraz BR-. Pierwszy krwiobóz stanie w Rykach i będzie dostępny w godzinach od 9 do 13 przy dworcu PKS przy ulicy Warszawskiej 7. Z kolei w Białej Podlaskiej ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pojawi się przy hali sportowej przy ulicy Sidorskiej 105. Rejestracja dawców rozpocznie się o 8.30 i potrwa do godziny 12. Należy pamiętać, że dawcą może zostać zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, ważąca co najmniej 50 kg. Nie można zapomnieć także o dokumencie tożsamości. A już teraz zapraszamy na poranną rozmowę Radia Centrum. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi Krystyna Awramienko. Oddaję głos do studia.
2: Poranna rozmowa Radia Centrum.
3: Dzień dobry, przed mikrofonem Krystyna Awramienko. Wraz z październikiem rozpoczął się nowy rok akademicki. To czas, w którym studenci odkrywają przed sobą nowe możliwości rozwoju i angażują się w różne inicjatywy. Dlatego dziś w studiu mam przyjemność gościć Justynę Kubinę, koordynatorkę Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich, z którą porozmawiamy o działalności organizacji. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Witam.
3: Kwiaty przed chlebem, tak brzmi motto stowarzyszenia. Doskonale oddaje ono istotę jego działalności, a więc od przybliżenia Państwa misji chciałbym rozpocząć naszą dzisiejszą rozmowę.
4: Kwiaty przed chlebem, nasza misja, nasze główne hasło podkreślają ważność relacji międzyludzkich. Potrzeby materialne są istotne, są ważne dla drugiego człowieka, natomiast dla osoby starszej i osamotnionej ta relacja z drugim człowiekiem jest ważniejsza. Te kwiaty w naszym motto to są wolontariusze, którzy przychodzą do seniorów, dając swój czas, swoją rozmowę i swoją obecność.
3: Interesująca jest również historia powstania organizacji. Idea założenia stowarzyszenia sięga 1939 roku i przenosi nas do Francji. Z kolei w Polsce organizacja działa już od 2002 roku.
4: Tak, zgadza się. W Lublinie i w Świdniku działamy już ponad 20 lat. Nasze stowarzyszenie działa obecnie w 14 miastach w Polsce i dalej chcemy szerzyć naszą działalność i naszą misję.
3: Jaka jest skala problemu osamotnienia osób starszych? Czy my jako społeczeństwo zdajemy sobie sprawę na co dzień z tego problemu?
4: Myślę, że widać to i na ulicach, i widać to gdzieś w rozmowach i w bardzo różnych sytuacjach, które się dzieją. Nasze społeczeństwo starzeje się i w związku z tym ta obecność drugiego człowieka jest bardzo ważna. Osoba starsza to jest często osoba, która gdzieś zostaje w domu, w czterech ścianach, bez kontaktu z drugim człowiekiem albo tych kontaktów ma bardzo mało. Stąd też nasze stowarzyszenie, które chce przeciwdziałać takiej samotności.
3: Istotnym elementem działalności państwa jest również wolontariat młodych osób, w tym też studentów. Jak można dołączyć do Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich?
4: Tak, nasz wolontariusz to jest osoba powyżej 18 roku życia. Nie mamy granicy, jeśli chodzi o wiek. Natomiast bardzo zachęcamy młode osoby do tego, żeby dołączyły się do nas. Przyszły, zobaczyły jak jest, zbudowały taką relację ze starszą osobą. Tych zalet i takich pozytywów jest bardzo wiele, bo to jest doświadczenie tej starszej osoby. To jest również wszelkiego rodzaju warsztaty, integracje z osobami, które też są naszymi wolontariuszami, więc to jest też bardzo cenne.

0: takie dodatkowe doświadczenie. Jeśli chodzi o przystąpienie do nas i do naszego programu Obecność, to jest to bardzo proste. Trzeba wejść na naszą stronę internetową malibracia.org.pl i tam uzupełnić ankietę i zgłosić się do nas.
1: Pani już w sumie poruszyła ten temat, ale chciałabym bardziej dokładnie zapytać o formy zaangażowania, jakie stowarzyszenie oferuje wolontariuszom.
0: Oprócz tych odwiedzin, bo to jest sedno naszego programu Obecność, czyli wolontariat towarzyszący odwiedziny u starszej samotnej osoby, mamy też dodatkowe atrakcje, dodatkowe wydarzenia, między innymi właśnie, tak jak powiedziałam, integrację, mamy warsztaty, mamy spotkanie z psychologiem, więc można też przyjść porozmawiać o różnych trudnościach, które się w takim wolontariacie również mogą wydarzyć, podzielić się czymś fajnym i fajnym doświadczeniem. Także staramy się zapewnić nasze wsparcie koordynatorów. Taki wolontariat jest objęty naszą opieką, opieką koordynatora. W związku z tym my też staramy się wspomagać.
1: Jak już pani wspomniała, jedną z form pomocy oferowanych przez Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich jest program Obecność. Jest to program autorski?
0: Tak, to jest nasz autorski program polegający właśnie na wolontariacie towarzyszącym. Nasz wolontariusz odwiedza seniora raz w tygodniu 2 godziny. To jest nasze takie podstawowe założenie. Wolontariusz nie wykonuje usług asystencko-opiekuńczych, czyli nie sprząta, nie robi zakupów. On przychodzi, żeby porozmawiać i pobyć z drugim człowiekiem. To jest tylko i aż, bo często ten starszy, samotny człowiek mówi, że to odmienia jego życie. Ma poczucie, że jest komuś jeszcze potrzebny, że ten telefon zadzwoni i ten wolontariusz zapyta, co u pani, u pana słychać.
1: Korzystając z okazji, chciałabym zapytać panią o osobiste doświadczenie. Na co dzień spotyka się pani z osobami zaangażowanymi we wspieranie seniorów. Co taka relacja daje obu stronom, zarówno właśnie wolontariuszom, jak i osobom starszym?
0: My w tym momencie na terenie Lublina i Świdnika obejmujemy opieką około 170 seniorów. To też pokazuje skalę tej samotności i tego, jak te potrzeby są ważne i istotne. Jeśli chodzi o jakieś zalety i takie doświadczenia, ja bardzo często jako koordynator słyszę potem w telefonie od seniora, którego zapoznałam z wolontariuszem, że odmienił mi się świat, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne. Jestem koordynatorem, ale od wielu lat jestem też wolontariuszem w stowarzyszeniu. Mam swoją seniorkę, którą odwiedzam. No i to jest doświadczenie, które nie da się z niczym innym porównać. Moja pani Irenka ma ukończone 100 lat, więc to jest piękny wiek, piękne spotkania, piękne doświadczenia, czy coś, co nie jestem w stanie nigdzie doczytać, przeczytać, a coś, co dzieje się po prostu tu i teraz.
1: Czy mogłaby właśnie pani podzielić się z nami jedną taką historią wyjątkowej relacji, możliwe też właśnie historią pani?
0: Najprościej i najłatwiej będzie mi podzielić się moją. Natomiast tych historii jest bardzo wiele. Rzeczywiście czasami jest tak, że senior potrzebuje, żeby ktoś przyszedł, poczytał książkę. Wydaje się, że to jest bardzo mało, natomiast z powodu, nie wiem, słabszego wzroku nie jest w stanie sam tej książki przeczytać. Wtedy ten wolontariusz jest trochę takimi oczami seniora. Zdarzają się też piękne relacje, na przykład na podstawie wspólnych zainteresowań. Ktoś lubi grać w szachy, senior bardzo chciałby w te szachy pograć. Przychodzi wolontariusz, mówi, chętnie się nauczę i chętnie pogram. Mamy też piękne doświadczenie spotkań świątecznych. 2 razy do roku takie spotkania organizujemy dla naszych seniorów i wolontariuszy. I to jest taki czas, kiedy jest wiele wzruszeń, wiele uśmiechów i to jest też bardzo istotne dla naszych seniorów. W wakacje mamy program Wakacje jednego dnia, gdzie wolontariusz zabiera swojego seniora i jadą gdzieś na taki wakacyjny moment, gdzie senior często wspomina, że kiedyś jeździł, zwiedzał różne zakątki Polski, natomiast teraz z powodu różnych też swoich fizycznych niemożności nie jest w stanie jakby pokonać różnych sytuacji.
1: Właśnie wróciłabym tutaj do pytania o tym, jak przebiegała ta relacja pani z panią Ireną.
0: No ja jako wolontariuszka zostałam z panią Ireną zapoznana przez moją tamtejszą koordynatorkę. No i tak, i te spotkania już później były w gronie moim i mojej seniorki. Piękny czas, robiłyśmy wspaniałe rzeczy, robiłyśmy wyprawy. No teraz z powodu wieku jest trochę mniej takich aktywności poza domem. Natomiast nadal spotykamy się, żeby wypić wspólną herbatę, kawę. Jakby rytuał picia kawy przez moją seniorkę jest też bardzo skrupulatnie pilnowany. I to jest piękne doświadczenie. To jest takie doświadczenie, gdzie ja też mogę w swoim życiu zweryfikować różne rzeczy. Co jest ważne, co jest istotne, że ta druga osoba i ten czas spędzany z drugą osobą jest naprawdę bardzo ważny dla nas wszystkich. I dla mojej seniorki, gdzie ona może się podzielić różnymi i doświadczeniami, przemyśleniami, i dla mnie, że mogę się też tymi swoimi doświadczeniami podzielić z nią.
1: I na tym kończymy dzisiejszą poranną rozmowę. Być może przypomni ona o tym, że pomoc czasem zaczyna się od prostego gestu, od samej obecności, która jest potrzebna każdemu z nas. Naszym gościem była dziś Justyna Kubina, koordynatorka Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Kolejny program już jutro o tej samej porze. Była z wami Krystyna Awramienko. Życzę miłego dnia i do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
4: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
5: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
4: Ciężka?
5: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
4: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
5: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
4: Chyba kumacji.
6: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Brikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.

Lemon i Full Moon na antenie Akademickiego Radia Centrum. No Igor Herbut przed chwilą pokazał, co potrafi. No i pokazuje to też w nowym albumie, który wydał niedawno na początku właśnie października, zatytułowany Jeremie. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się, jak przebiegał cały proces nagrywania tego, co Igor sądzi o tym albumie, no to na naszych platformach streamingowych macie wywiad właśnie z Igorem, gdzie opowiada o tym wszystkim, także polecam bardzo serdecznie przysłuchać sobie tej rozmowy, bo jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. A na wywiadówki zapraszam Was również w każdy poniedziałek i każdy piątek o godzinie 16.40, bo jest to zawsze bardzo fajna rozmowa, także jeżeli ktoś z Was akurat wtedy nie może tego oglądać, no to odsyłam Was właśnie albo na naszą stronę, albo na nasze platformy streamingowe i tam możecie tego wszystkiego posłuchać. No a nam zostaje jeszcze cudowna muzyka. Dzisiaj jest naprawdę pięknie, także Kings of Leon już teraz w Waszych głośnikach.

0: 30 minut po 8. Sprawdźmy, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. Uwaga, Unii Lubelskiej, jeden wielki korek, także tamtędy bym raczej nie przejeżdżała na waszym miejscu. Tak samo leje racławickie. Krakowskie Przedmieście jeszcze nie w najgorszym stanie. Wileńska, Głęboka i Kraśnicka. Tam postojcie sobie trochę dłużej. Tak samo Filaretów, Pagi w stronę Głębokiej nie najlepiej. Podobnie właśnie Narutowicza, okolice Ronda Bohaterów, Monte Cassino. Co tutaj jeszcze mamy? Turystyczna w stronę Grafa. Tam też możecie postać chwilę dłużej, ale nie ma tragedii. No i Jana Pawła II, tam mamy coraz większy ruch. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515-515-982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: Sprawdźmy jeszcze, co dzieje się na dworze. W tym momencie te termometry wskazują 4 stopnie, temperatura odczuwalna to 1 stopień Celsjusza, ciśnienie atmosferyczne 1025 hektopaskali, przez co biometr jest umiarkowany, jakość powietrza jest dobra, a dzisiaj koło godziny 13 może miejscami padać deszcz, także weźcie ze sobą parasolkę.
2: Autopromocja. Klimatyczna godzina w samym środku tygodnia. Elektronika, trip-hop, soul, funk, R&B, jazz, hip-hop i americana. Wiele gatunków i jeden wspólny mianownik. Gram wszystko to, co dobrze brzmi po zmroku. Zakończ z nami dzień i rozpocznij z nami noc. Wieczorynka już dziś o 22 w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszam, Dorota Dudek.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.
4: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bladi Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
3: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Dead Poet Society z kawałkiem Cold. To nowość z ich nowego albumu zatytułowanego Monarch, wydany w październiku 2026 roku, także teraz przed chwilą świeżynka, świeżuteńkie. Bardzo dobry album swoją drogą, moim zdaniem powinniście tego przesłuchać w całości, a panów na żywo będziemy mogli usłyszeć już w lutym, bo 19 lutego w klubie Proxima w Warszawie właśnie Dead Poets Society wystąpią na żywo. Także jeżeli ktoś jeszcze nie ma biletów, no to odsyłam was na stronę organizatora, bo z tego co widziałam, to jeszcze jakieś tam są dostępne, a oni na żywo brzmią po prostu znakomicie i świetnie, bo raz już miałam przyjemność ich zobaczyć, także wydaje mi się, że jeszcze w połączeniu z tym albumem to będzie po prostu jeden krok bliżej do raju na ziemi. Także zaufajcie mi, a my za chwilę porozmawiamy sobie o reszcie koncertów, bardziej o tych, które będą odbywać się u nas w naszym mieście, ale o tych w innych krańcach Polski też sobie porozmawiamy, także zostańcie ze mną na Imprezę FM, a teraz hej z kawałkiem List.

0: 13 minut do godziny 9 pora na imprezę FM, tak jak wam obiecywałam. No i o jakich koncertach sobie porozmawiamy? Najpierw o tych, które odbędą się w innych miastach. Uwaga, uwaga! 17 października w Warszawie, w Expo, odbędzie się koncert zespołu Simple Plan. Możecie ich kojarzyć z takich hiciorów, które lecą ciągle w radiach. Także moim zdaniem koncert, na który warto, naprawdę warto się wybrać. Przypominam, 17 października, sobota, Expo w Warszawie. Moi drodzy, przechodzimy dalej. To jest jeszcze większy hicior. Europe zagra w Torwarze w Warszawie 20 października we wtorek. Final Countdown i inne ich wszystkie hity możecie usłyszeć właśnie wtedy. 20 października, moi drodzy, Warszawa. Nie tak daleko, także moim zdaniem warto się wybrać. No i teraz przechodzimy do naszego miasta. Co tutaj się będzie działo? Boka zagra 15 października. Jest to jeden z najpopularniejszych, najbardziej znanych polskich alternatywnych zespołów na scenie międzynarodowej. Jest to taka muzyka elektroniczna połączona z alternatywą, z rockiem. To jest bardzo ciekawe, niezwykle inspirujące i intrygujące wręcz, powiedziałabym. Także zobaczenie tego na żywo to jest moim zdaniem po prostu obowiązek każdej osoby będącej wtedy w Lublinie. Także 15 października, Fabryka Kultury z Grzyt. Musicie tam na pewno być. No a później, uwaga, uwaga, będzie koncert 23 października również w Fabryce Kultury Zgrzyt. Nocny Kochanek wystąpi w Lublinie. Także macie do wyboru Boka 15 października i 23 października Nocny Kochanek. Każdy znajdzie coś dla siebie po prostu.
1: Radio Centrum.

dziwna wiosna i płonę przed chwilą w waszych głośnikach, moi drodzy, a za, no już właśnie w tym momencie 4 minuty wydarzenia na naszej antenie, także zostańcie razem z nami, dowiecie się, co się dzieje na świecie, także poczekajcie, a w międzyczasie kolejna wspaniała piosenka Mr. Big już teraz w waszych głośnikach z kawałkiem Takeover.

0: Mr. Big i Take Cover na antenie akademickiego Radia Centrum, a na zegarach mamy już godzinę 9, także to pora na wydarzenia.
1: Ile zapłacimy dzisiaj za tankowanie? O tym za chwilę. Powiemy także o trwającym lubelskim forum NGO.
0: Przed mikrofonem Maria Monsior.
1: Rozpoczynamy od informacji dla kierowców. Ile zapłacimy dzisiaj na stacji benzynowej? Zgodnie z wczorajszym obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7 zł i 11 groszy, benzyny 98 8 zł i 1 grosz, a oleju napędowego 7 zł i 98 groszy. Następne informacje pojawią się dzisiaj i określą ceny paliw na jutro. Przypomnijmy, że jest to element trzeciej odsłony programu Ceny paliwa niżej. Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 milion złotych. Regionalny sektor społeczny wymienia się doświadczeniami. Wczoraj odbył się pierwszy dzień konferencji inicjatyw pozarządowych. Lubelskie Forum NGO to wydarzenie organizowane wspólnie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Tegoroczna edycja potrwa jeszcze dzisiaj, a jego głównym hasłem jest NGO przyszłości, wyzwania, ludzie, rozwój. Jak podkreśla Małgorzata Romanko, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, organizacja forum jest częścią wspierania organizacji pozarządowych przez samorząd województwa lubelskiego.
2: Dzisiejsze wydarzenie, jak i inne, są temu poświęcone, aby zapraszać przedstawicieli organizacji pozarządowych z całego województwa, żeby przekazać im wiedzę taką podstawową, jakie są trendy, gdzie szukać pieniędzy, w jaki sposób te pieniądze pozyskiwać. No i przede wszystkim, żeby doceniać pracę organizacji pozarządowych i temu celowi będzie służyła gala o godzinie 16:00.
1: Konferencja składa się z wielu wykładów i prelekcji, a także warsztatów, w trakcie których uczestnicy mogą nabyć wiedzę poprzez praktykę.
3: Wymiana doświadczeń na tego typu forach jak dzisiaj jest bardzo cenna, bo te spostrzeżenia, które mają teoretycznie mniejsze organizacje działające trochę na mniejszym lokalnym rynku, są cenne i które możemy przekładać na także nasze, te lubelskie, bo akurat ja reprezentuję Spójnik, który działa na terenie Lublina, ale nie oznacza to, że te doświadczenia są inne i dlatego jest to cenne.
1: Mówi Michał Sieńko z Centrum Wsparcia Aktywności Obywatelskiej Spójnik. Lubelskie Forum NGO realizowane jest w ramach projektu Efektywna Polityka Społeczna w Województwie Lubelskim, współfinansowanego przez Unię Europejską. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przestrzeń wokół Trybunału Koronnego zamienia się w plan filmowy. Wokół budynku pojawiły się ekipy montażowe i drewniane konstrukcje. Historyczny gmach oraz plac rybny zostaną wykorzystane w nowej produkcji realizowanej dla jednej z platform streamingowych. Przestrzeń ma oddać realia XIX wieku. Początek zdjęć jest zaplanowany na 21 października, a zakończenie na 28 października. W tym okresie mieszkańcy oraz turyści muszą przygotować się na czasowe utrudnienia w okolicy Starego Miasta.
4: Julia Kręgiel, witam i zapraszam na sport. Zaczynamy od piłki nożnej. Sensacyjne rozstrzygnięcia i grat bramek w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Za nami pierwszy dzień drugiej kolejki fazy ligowej, który obfitował w niespodzianki. Największy szok przeżyli kibice w Mediolanie. Mistrz Włoch Inter z Piotrem Zielińskim w składzie przegrał na San Siro z belgijskim Club Brugge 3-4, a hat-trickiem popisał się zaledwie 20-letni Nicolò Tresoldi. Do zaskakującego rozstrzygnięcia doszło także w Norwegii, gdzie skazywany na porażkę Viking FK zremisował z Bayernem Monachium 3-3, wyrównując stan meczu w ostatniej minucie gry. Powodów do narzekań nie ma za to FC Barcelona, która pokonała w Stambule Galatasaray 4-1. W pozostałych meczach Arsenal rozbił Lille 3-0, Atletico Madryt pokonał Manchester United 2-0, Villarreal odprawił Napoli wygrywając 3-1, Sporting Lizbona zwyciężył na wyjeździe 2-0 z RC Lens, RB Lipsk wygrał z PSV Eindhoven 1-0, a Sabach Baku Tymoteusza Puchacza pokonał u siebie Slavię Praga 2-0. Zostajemy przy dyscyplinie. Reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej po trzymającym w napięciu meczu wyeliminowała Belgię i awansowała do finału baraży o Mistrzostwa Świata w 2027. Biało-czerwone wygrały w Gdańsku po dogrywce 3-2, odrabiając jednobramkową stratę z pierwszego starcia. Dwa gole dla naszej kadry strzeliła niezawodna Ewa Pajor, a jedno trafienie dołożyła Paulina Tomasiak. Rywalizacja rozstrzygnęła się jednak dopiero w rzutach karnych, w których Polki triumfowały 4-3. Bohaterką serii jedenastek okazała się 19-letnia bramkarka Kinga Seweryn, która w wielkim stylu obroniła 2 strzały rywalek. Podopieczne Niny Patalon są już tylko o krok od historycznego pierwszego awansu na mundial. W decydującym dwumeczu na przełomie listopada i grudnia Polki zmierzą się z Irlandią. Na koniec tenis. Za nami biało-czerwony poranek na kortach w Chinach. Polskie tenisistki awansowały do 3. rundy turnieju WTA i WTA 1000 w Wuhan. W wyczekiwanych krajowych derbach Iga Świątek nie dała szans Magdalenie Frank, odnosząc zwycięstwo 6-2, 6-1. Chwilę później prawdziwy thriller z happy endem zgotowała kibicom Maja Chwalińska. Polka podniosła się po bolesnej porażce w pierwszym secie z Marię Boskową i rozbiła wyżej notowaną Czeszkę w kolejnych 2 setach, wygrywając 1-6, 6-1, 6-1.
0: My sprawdźmy, co dzieje się na dworze. W tym momencie temperatura wynosi 5 stopni, a ta odczuwalna to 2 stopnie Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1025 hektopaskali, przez co biometr jest umiarkowany, jakość powietrza jest dobra, a temperatura wzrośnie dziś do 11 stopni. Po godzinie 13 może miejscami padać, także w razie czego weźcie ze sobą parasolkę.
5: Reklama. Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin.

Tilt i runął już ostatni mur na antenie Akademickiego Radia Centrum. No a was, moi drodzy, od pójścia na scenę w Centrum dzieli tylko jeden SMS, także słuchajcie mnie teraz uważnie, bo tutaj skończyły się żarty. 28 października, wyjątkowo w środę, w ostatnią środę tego miesiąca, odbędzie się scena w Centrum u nas. I teraz się skupcie, bo to będzie bardzo, bardzo ważne. Zagra u nas zespół Penthouse. Jest ich aż 7, rozumiecie to? W zespole są 2 damskie wokale, 1 męski, brzmi to po prostu świetnie, robią taką atmosferę na scenie. Są to takie lata 60., 70. wymieszane ze sobą, ale to jest takie w bardzo dusznej oprawie. Jest to trochę mroczne, trochę dziwne, ale w taki przyjemny sposób dziwne. Brzmi to wszystko po prostu cudownie na żywo. Tak samo na albumie. Za chwilę sobie zresztą przesłuchamy, co stworzyli podczas tworzenia swojego drugiego albumu. No ale właśnie, 28 października zagrają u nas na żywo. I teraz, uwaga, uwaga, co trzeba zrobić, żeby przyjść pod scenę, podczas sceny w Centrum, pierwszej w ogóle w tym sezonie, także wszyscy się cieszymy. Uwaga, musicie pod numer 515-515-982 odpowiedzieć na moje pytanie, bo 28 października w środę będziemy mieli Dzień Miłośników Pluszaków. I była kiedyś taka bajka o takim misiu brązowym, który był właśnie taki pluszowy i żył sobie w domku i miał tam takie łóżeczko u siebie w sypialni. I to była bardzo, bardzo fajna bajka, jeszcze chyba z lat 70. albo 80., która, nie wiem, czy do tej pory nawet nie leci w telewizji, także polska bajka. Moi drodzy, pod 515-515-982 musicie napisać mi, jak nazywał się właśnie ten miś. Wiecie bardzo dobrze pewnie, o jakim mówię. No i kto odpowie dobrze, ten zgarnie ode mnie wejściówki na właśnie koncert zespołu Penthouse, którzy przyjeżdżają do nas z Puław. Założyli ten zespół kilka lat temu i naprawdę tworzą świetną, cudowną muzykę. Także, moi drodzy, posłuchajcie już teraz razem ze mną zespołu Penthouse i Strawberry Truck, bo powiem wam, że w życiu nie pomyślelibyście, że jest to zespół z Puław, oczywiście nie umniejszając im, ale zespół z Puław, który brzmi tak dobrze na albumie, a jeszcze lepiej na żywo, także wysyłajcie. 515 515 982.

0: No mówiłam wam, że będą najlepsze kawałki. No właśnie, taki jesienny dzień. The Cure i Never Enough w waszych głośnikach przed sekundą. A teraz razem ze mną w studiu Maria Monsior. Dzień dobry.
1: Cześć.
0: Mamy 30 minut do godziny 10, także to idealna pora na przegląd naszych ogólnopolskich, ogólnoświatowych mediów. Marysia, co znalazłaś?
1: Ja mam temat, można powiedzieć, kosmiczny, bo na Rzeczpospolitej czytamy, że NASA sprawdza wielką dziurę w Księżycu i skieruje nowoczesny sprzęt badawczy w stronę szybu Marius Hills Pit. I jeśli naukowcy potwierdzą istnienie tunelu, może on w przyszłości posłużyć jako schronienie dla astronautów, a także cenne źródło wiedzy o wulkanicznej przeszłości naszego satelity. Badacze skupią się na właśnie ogromnym otworze zlokalizowanym w jednym z najbardziej kiedyś aktywnych wulkanicznie regionów Księżyca, a do tej pory obiekty tego typu można było obserwować głównie z orbity, ale sprawdzenie tego tunelu nie będzie takie proste, bo żeby zajrzeć pod powierzchnię Księżyca, misja połączy kilka zaawansowanych technologicznie metod pomiarowych i między innymi planowane jest wykorzystanie czujników sejsmicznych, radarów penetrujących grunt i grawimetru. A więcej informacji przeczytacie na stronie Rzeczpospolitej.
0: Matko Jezana, to my dzisiaj mamy takie naukowe te artykuły dla naszych słuchaczy, bo ja mam artykuł ze strony National Geographic, no i tutaj mamy taki artykuł. Super lód o trwałości betonu. Naukowcy uzyskali materiał 10 razy trwalszy i pochłaniający 70 razy więcej energii niż zwykły lód. Został on wytworzony przez uczonych z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Jest wyjątkowo odporny, nie wymaga betonu ani stali, a głównym składnikiem jest właśnie lód i celuloza pochodzenia roślinnego. Właśnie zdaniem naukowców to mogłoby stać się takim nowoczesnym, ekologicznym i biodegradowalnym materiałem budowlanym o niewielkim śladzie węglowym. Także historia tego niezwykłego materiału rozpoczęła się od projektu budowy lodowego lotniskowca, rozumiesz to? Tutaj będą jakieś szalone rzeczy się działy. No i w tym artykule właśnie opisują to wszystko, jak to powstało. Może nie będę już tutaj o tym wszystkim opowiadać, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, no to zapraszam was na stronę National Geographic, ale jest to moim zdaniem naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Jak lotniskowiec z lodu? Tutaj zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także to były informacje dzisiaj bardzo, bardzo naukowe. A teraz wracamy do muzyki, bo ile można gadać o takich poważnych rzeczach. Red Hot Chili Peppers już teraz w waszych głosach. Z Higher Ground.

0: Autopromocja.
1: Istnieją piosenki, których nie da się przesłuchać tylko raz. Godzina poświęcona muzyce pozostającej z tobą na dłużej. Co siedzi nam w głowie? Czego słuchać w zapętleniu? Rezonans. W każdą środę o 21 na 98,2 FM oraz centrum.fm. Zapraszam, Agnieszka Piechota.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
4: Ale że już?
3: No już.
4: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
3: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
4: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
3: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trim Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
5: Najwięcej roka w mieście.

Stained i Believe na antenie Akademickiego Radia Centrum. Moi drodzy, niedawno pytałam się was, jak nazywał się taki pluszowy miś, o którym była bajka właśnie w latach 70-tych, 80-tych w telewizji. Leci do tej pory nadal. No i oczywiście chodziło mi o misia Uszatka. Po 28 października, poza tym, że zespół Penthouse będzie występował podczas sceny w centrum, no to mamy Światowy Dzień Miłośników Pluszaków. Także każdy, kto napisał mi SMS-a Misiuszatek, widzicie? Kto napisał mi SMS-em Misiuszatek, niech czeka na telefon ode mnie. A jeżeli wy jeszcze nie macie wyjściówek na koncert zespołu Penthouse 28 października, no to co ja wam poradzę? Musicie brać udział w konkursach, bo wydaje mi się, że nie może was po prostu zabraknąć na tym koncercie. Szkoda nie skorzystać, a teraz dajemy głośniej, bo klasyczek wlatuje Toto i Afrika w waszych głośnikach.

0: Jak myśli większość, a jak jest naprawdę? Przydatna wiedza z luźnym podejściem. Fakty i mity w świecie nauki. Wątpliwości rozwiewa dr Artur Nowak. Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Biologii i Biotechnologii UMCS.
1: Jaki jest największy organizm na Ziemi? Większość ludzi odpowiada: płetwal błękitny. Ktoś bardziej oczytany powie: sekwoja. Obie odpowiedzi są niepoprawne. Rekordzista rośnie w lesie w stanie Oregon. Nie da się go zobaczyć, ponieważ jest grzybem. Zacznijmy od pewnego nieporozumienia. Kiedy mówimy grzyb, myślimy o kapeluszu w koszyku. Tymczasem kapelusz to tylko owocnik, organ rozmnażania. Tak jak jabłko nie jest jabłonią, tak borowik nie jest grzybem. Właściwy organizm to grzybnia. Sieć cienkich nitek rozrastająca się w glebie albo w drewnie. Zbierając grzyby, zbieramy tak naprawdę owoce, drzewo zostaje pod ziemią. W latach 80. badacze w stanie Michigan natrafili na opieńkę, która zajmowała kilkadziesiąt hektarów lasu. Sprawdzili genetycznie i okazało się, że to nie kolonia wielu grzybów, tylko jeden osobnik. Aktualnie uważa się, że ten osobnik ma nawet już 75 hektarów wielkości. Grzybnie znaleziono w Oregonie w Lesie Narodowym Malheur. Zaczęło się od problemu praktycznego. Na ogromnym obszarze zamierały drzewa iglaste. Leśnicy chcieli wiedzieć, co je zabija. Pobrano próbki z wielu miejsc, oddalonych od siebie o kilometry, porównano ich materiał genetyczny i wyszło, że wszystkie należą do tego samego osobnika opieńki ciemnej. Ten jeden grzyb zajmuje ponad 9 km kwadratowych, to mniej więcej 300 boisk piłkarskich. Szacunki wieku są ostrożne i bardzo rozstrzelone. Mówi się od 2 do blisko 9 tysięcy lat. Nawet ta dolna liczba oznacza, że kiedy powstały pierwsze egipskie piramidy, ten grzyb już rósł i rośnie dalej. Jak coś takiego się rozrasta? Opieńka ma sprytne narzędzie – ryzomorfy. To czarne, szczurowate pasma grzybni, wyglądające trochę jak kabel od ładowarki do telefonu. Dzięki nim grzybnia nie musi przeciskać się przez każdy centymetr gleby, przesuwa się od korzenia do korzenia, wnika pod korę, zabija drzewo i zjada je od środka. Potem idzie dalej. To jest pasożyt powolny i konsekwentny. Tu pojawia się pytanie, które lubią zadawać filozofowie nauki. W jakim sensie jest to jeden organizm? Nie ma mózgu ani serca, nie ma środka. Duża część tej grzybni od dawna nie żyje. Żywe jest głównie obrzeże. A mimo to wszystkie te nitki mają identyczne DNA i pochodzą z jednego zarodnika. Z punktu widzenia biologa to wystarczy, żeby mówić o jednym osobniku. Z naszego punktu widzenia to organizm bez kształtu, bez granic i bez wieku. Jaki umielibyśmy sobie wyobrazić? Na koniec rzecz najbliższa. Opieńka nie jest gatunkiem egzotycznym. Rośnie w polskich lasach, jest u nas znanym szkodnikiem żywostanów i jednocześnie bardzo popularnym grzybem jadalnym. Nasze osobniki są mniejsze, ale ta sama zasada obowiązuje. Więc kiedy pójdziesz jesienią do lasu i zobaczysz opieńki wyrastające kępą przy jednym pniu, a potem przy następnym kilkadziesiąt metrów dalej, jest spora szansa, że to nie są dwa grzyby. Idziesz po jednym, po prostu nie widzisz, gdzie się kończy.
0: Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

jak słyszycie w tle. A na zegarach mamy 4 minuty do godziny 10, także to pora, żebym się już z wami pożegnała. Dziękuję wam bardzo za spędzenie ze mną tych 3 ostatnich godzin. Przed mikrofonem była Agnieszka Piechota. Gratuluję wszystkim, którzy zgarnęli wejściówki na październikową scenę w centrum. A jeżeli wam dzisiaj się to nie udało, no to moi drodzy, próbujcie później. Od 13 do godziny 18 może w końcu wam się uda. Dzięki i do usłyszenia.

0: przełom w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie. O tym za chwilę. Powiemy także o nowej inicjatywie na Dworcu Lublin. Wybiła 10:00, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Mąsior. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie wykonano pionierski zabieg endoskopowy. Dzięki niemu pacjentka uniknęła rozległej operacji. 72-letnia kobieta została skierowana do placówki z objawami żółtaczki. Okazało się, że ich przyczyną był guz naciekający na przewód żółciowy. Zmiana ta blokowała odpływ żółci do jelit. Lekarze zdecydowali się na zastosowanie nowatorskiego rozwiązania. Pod kontrolą ultrasonografii odnaleźli odseparowaną podczas operacji bariatrycznej część żołądka. Między nią a ścianą obecnego stworzyli następnie sztuczne połączenie, które po zagojeniu umożliwiło specjalistom dotarcie endoskopem do miejsca zablokowanego przez guz i udrożnienie przewodu żółciowego. Pacjentka po zabiegu opuściła szpital i czuje się dobrze. Prawdopodobnie był to pierwszy tego typu zabieg w regionie. Nie wiesz, co zrobić z książkami, które kurzą ci się na półce? Możesz umilić innym podróż. Dworzec Lublin uruchamia nowy punkt dla swoich pasażerów. W poczekalni na pierwszym piętrze znajduje się miejsce book crossingu, wymiany książek. Jest to specjalny regał, na którym znajdzie się księgozbiór dla wszystkich pasażerów i odwiedzających dworzec.
1: Podróż to nie tylko droga do celu, ale również okazja, by zwolnić na chwilę i odpocząć, a także przenieść się do świata literatury. Niezależnie od tego, czy podróżujemy komunikacją miejską, zamiejską, czy koleją, czas spędzony w drodze lub w oczekiwaniu na odjazd można wykorzystać przyjemnie z lekturą. Z myślą o pasażerach i miłośnikach książek na dworcu Lublin uruchomiony został punkt book crossingu.
0: Mówi Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Akcja ma przyczynić się do popularyzacji czytelnictwa oraz promowania dzielenia się i zachęcania do odkrywania nowych autorów i gatunków literackich. Poczekalnia jest otwarta codziennie od 6 do 22. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Miasto finansuje preparaty zapobiegające niebezpiecznym bakteriom. To ważny element profilaktyki dla osób starszych. Seniorzy z Lublina mogą skorzystać z darmowych szczepień przeciw pneumokokom. W tym celu mogą udać się do dowolnej z 16 wyznaczonych placówek. Nie ma znaczenia, do jakiej przychodni zapisani są w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
2: Pneumokoki są najczęstszą przyczyną bakteryjnych zakażeń układu oddechowego, w tym m.in. zapalenia zatok oraz zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli i zapalenia ucha środkowego. Są one szczególnie groźne dla osób starszych, które często zmagają się z chorobami przewlekłymi oraz obniżoną odpornością organizmu.
0: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Lek nie wymaga dawki przypominającej. Warunkiem przyjęcia szczepienia jest pozytywne przejście badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań. Program dostępny będzie do 13 listopada lub do wyczerpania zapasów. A teraz pora na dawkę wiadomości kulturalnych. Zamiast zestawienia suchych faktów historycznych, emocjonalny portret wybitnej noblistki. Przed nami spektakl Maria Skłodowska-Curie – Doświadczenie. Reżyserka Justyna Łagowska oraz autor tekstu Piotr Rowicki zrezygnowali z budowania kolejnego pomnika. Głównym motywem monodramu w wykonaniu Agnieszki Przepiórskiej jest odwaga i prawo do samostanowienia w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Jest to osadzony w nurcie herstorii manifest kobiecego geniuszu i determinacji, w którym Skłodowska-Curie przeciera szlaki nie tylko na uczelniach, ale także w życiu codziennym. Najbliższe spektakle odbędą się 23 października o godzinie 19 oraz 24 października o godzinie 16 oraz 19 w Teatrze Starym w Lublinie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Koncert z cyklu Muzyka Ucha Trzeciego po raz kolejny zapewni przestrzeń do dźwiękowych eksperymentów. W Lublinie zagrają artyści z Argentyny, Meksyku i Polski. Na uczestników 18. edycji czekają trzy premierowe sety. Podczas pierwszego z nich wystąpią Marco Sbaggiani, Piotr Bukowski i Tomasz Piątek. Drugi współtworzyć będą Emilio Gordoi, Paweł Szamburski oraz Władysław Kosendiak. Więcej szczegółów na temat trzeciego seta zdradza Grzegorz Lesiak z Fundacji Listening and Sounding.
3: Wyjątkowo w najbliższą środę będą to trzy sety, ale to tylko dlatego, że postanowiłem zrobić dodatkowy set, gdyż mój przyjaciel, z którym prowadzimy fundację, Piotr Damasiewicz, będzie w trasie z hinduskim tablistą i akurat tego dnia mają wolne i poprosiłem ich, żeby utworzyć taki dodatkowy ekstra set na zakończenie tego całego sezonu.
0: Tego wieczoru zabrzmią między innymi saksofon, gitara, perkusja i klarnet. Wykonawcy ukażą magię muzycznej improwizacji.
3: Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do muzyki, która wykonywana jest w tradycyjny sposób, no to może być pozytywnie zaskoczony, że można wygenerować dźwięki i kompozycje troszeczkę inaczej. Specjalnie robię to w taki sposób, żeby tej muzyki nie nazywać, bo jej się nazwać do końca nie da, gdyż każdy z tych twórców pochodzi jakby z różnych światów muzycznych. To jest pozagatunkowe.
0: Dodaje Grzegorz Lesiak. Koncert z cyklu Muzyka Ucha Trzeciego odbędzie się już dzisiaj o godzinie 19 w Centrum Kultury w Lublinie. Wstęp wolny. Patriarchalny mit o zjeździe czarownic staje się fizycznym manifestem siostrzeństwa i buntu. Przed nami premiera spektaklu Bolt. Publiczność zobaczy na scenie 8 tancerek. Bohaterki, w które się wcielają, spotykają się, by przeprowadzić kolektywny rytuał odcięcia od społecznych oczekiwań, gorsetów oraz ról narzuconych przez otoczenie. Widowisko stanie się przestrzenią szczerości i zaufania. Za choreografię w spektaklu odpowiada Michał Adam Góral. Na premierę pójdziemy już w ten piątek na godzinę 19 do sali widowiskowej przy ulicy Pełwiaków 12. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum Choreograficznego w Lublinie. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 7 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
4: Reklama.
5: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bladi Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
4: Reklama.
6: Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.

0: Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
1: W każdą środę o godzinie 19:00. Zaprasza Filip Lech.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
5: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
4: Ciężka?
5: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
4: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
5: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
4: Chyba kumacji.
6: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
7: Radio Centrum.
8: Gospodarczy Lublin. Historie, które zbudowały miasto. Zapraszają dr Ilona Skibińska-Fabrowska oraz profesor Mirosław Łoboda.
9: Anastazy Lubomił Suligowski. Postać, myślę, że dla wielu mieszkańców Lublina tajemnicza, a jednak niezwykle ważna w tym rozwoju gospodarczym naszego miasta.
10: Zdecydowanie tak. Myślę, że jest to postać znana, ale nie do końca doceniana, bo był to człowiek wielu talentów i wiele dla miasta zrobił i wiele dla miasta znaczył.
9: Urodził się Anastazy Suligowski w całkiem licznej rodzinie w 1846 roku. Ta data pozwoliła, też mówiąc w pewnym cudzysłowie, Suligowskiemu wziąć udział w powstaniu.
10: Tak, tak rzeczywiście. On uczył się w gimnazjum lubelskim i to w czasach, kiedy dyrektorował temu gimnazjum dziadek Marii Curie Skłodowskiej, Józef Skłodowski. Natomiast dzień po swoich 17 urodzinach, 3 stycznia 1863 roku, Suligowski zaciągnął się do Legionów, do oddziału kierowanego, dowodzonego przez generała Mariana Langiewicza. Cały czas jesteśmy na miasteczku akademickim. Langiewicza, Skłodowska.
9: Sami swoi, chciałoby się powiedzieć.
10: No właśnie, ale żeby się nam kojarzyło. Suligowski u tego Langiewicza właśnie od ulicy był w oddziale i to walczył. To nie była jakaś pokazówka czy parada, tylko uczestniczył w 4 bitwach pod Szydłowcem, Wąchockiem, Małogoszczą i Pieskową Skałą. To wszystko w ciągu 2 miesięcy. W bitwie pod Pieskową Skałą 4 marca 1863 roku został ciężko ranny w nogę, przewieziony do szpitala Potockich w Krzeszowicach. Tam kurował się, znalazł bardzo dobrego lekarza, który się nim zajął i go wykurował. Rodzina, licząc na to, że uniknie represji popowstaniowych, wysłała go czym prędzej
9: na studia zagraniczne
10: do Gandawy, gdzie studiował w Instytucie Inżynierów. Te studia, które robił w latach 1864-68, były dla niego ogromnym takim otwarciem ogromnego okna na świat, bo on tam nabył najnowszą wiedzę z dziedziny inżynierii, a również poszerzył swoje horyzonty. Zresztą studia w Gandawie ukończył w 68 roku z odznaczeniem, uzyskał pierwszą lokatę.
9: I tytuł inżyniera cywilnego budownictwa lądowego i wodnego. Był więc wszechstronnie wykształconym inżynierem.
10: Na dodatek z pobytu w Belgii przywiózł do kraju liczne materiały pomocnicze do projektowania, plany, szkice urządzeń, mostów, budynków. Kiedy władze carskie ogłosiły amnestię dla uczestników powstania w 1868 roku, wykorzystał tą możliwość i wrócił do Królestwa Polskiego, zamieszkał w Warszawie. prace inżynierskie już w Królestwie Polskim rozpoczął od projektowania wałów przeciwpowodziowych Wisły od strony Pragi.
9: Pracował też przy projektowaniu, przy budowie kolei, linii kolejowej, kolei odesko-bałtyckiej i kolei brzesko-kijowskiej. Projektował tam mosty, przejazdy nad rzekami, stacje kolejowe, samo ułożenie torów, więc tą wiedzę, którą zdobył w Belgii, wykorzystywał w praktyce. Zresztą było to wpisywanie się w szerszą politykę ówczesnych władz Rosji, która chciała Polaków przekonać do Rosji, zdając sobie sprawę, że będą się buntować, jeśli tylko nie będą mieli możliwości rozwoju, szansy rozwoju. No i Suligowski był tego przykładem, jak te szanse rozwoju można było wykorzystać. Projektował dla Warszawy, projektował nie tylko budowę wałów w Warszawie, ale przygotował też dla Warszawy na zlecenie prezydenta Starynkiewicza projekt wodociągów i kanalizacji, a dla jednej z francuskich firm, która ubiegała się o koncesję, projekt linii tramwajów konnych warszawskich, które zresztą nie zostały zrealizowane.
10: Tak, ale w 1879 roku zainteresował go projekt budowy gazowni w Lublinie i oświetlenia gazowego dla miasta Lublina. Startował w konkursie, który został ogłoszony przez miasto Lublin i wygrał ten konkurs, pokonując Francuzów, pokonując firmy z Galicji. No i w 1879 roku spółka komandytowa Suligowskiego otrzymała koncesję na oświetlenie gazowe miasta Lublina na okres 40 lat. Otóż ta koncesja, ta umowa koncesyjna bardzo dokładnie określała obowiązki firmy, która to oświetlenie gazowe ma zapewniać. Ustalała ilość, wyjściową ilość latarni gazowych na 250. Ustalała również, w jakich godzinach te latarnie w konkretnych miesiącach roku miały być zapalane i gaszone, a nawet był tam po prostu taki zapis, że latarnie mają się palić przez 3036 godzin w roku. Zapalane i gaszone mają być według tablicy sporządzanej corocznie, z wyłączeniem trzech nocy podczas pełni księżycowych.
9: Bardzo oszczędny magistrat był i władze miasta szukały oszczędności wszędzie, gdzie się dało je znaleźć.
10: Myślę, że Suligowski również szukał tych oszczędności.
9: Panie profesorze, ale dla Suligowskiego budowa gazowni była wyzwaniem. Tym się do tej pory nie zajmował. Zajmował się projektami budowli inżynieryjnych, takich komunikacyjnych, mówiąc w pewnym cudzysłowie. Gazownia to było jednak co innego.
10: Tak, ale dość sprawnie i szybko mu to poszło. W ciągu 2 lat gazownia została wybudowana na placu, który został w ramach tej umowy koncesyjnej udostępniony Suligowskiemu. Postawiono 16 budynków, w których po prostu cały proces technologiczny przebiegał, no i zaplecze dla tego po prostu zakładu. Dla osób, które nie znają topografii Lublina sprzed nowego, wspaniałego dworca kolejowego, powiem, że ta gazownia była zlokalizowana przy ulicy notabene Gazowej. To jest tej uliczki, która prowadzi w tej chwili w stronę Parku Ludowego od Placu Dworcowego i cały ten kwartał po lewej stronie, stojąc twarzą do parku, był właśnie zajęty przez gazownię i te budynki gazownicze, no ja jeszcze pamiętam ze swojego dzieciństwa i młodości, stosunkowo niedawno, bo w latach 70. zostały rozebrane.
9: Suligowski nie tylko miał pomysł na gazownię, stworzył gazownię i zarządzał gazownią.
10: No tak, on potem objął kierownictwo tej gazowni, zresztą był po prostu właścicielem tej gazowni, bo to była spółka komandytowa i on pełnił funkcję po prostu
9: głównego posiadacza
10: głównego
9: akcji,
10: właściciela akcji.
9: Tak, Suligowski miał większościowy pakiet akcji, ale chciałabym na to zwrócić uwagę, że był nie tylko właścicielem, ale menadżerem i zarządzającym. To połączenie funkcji własności z zarządzaniem było czymś charakterystycznym dla tych przedsiębiorstw z początku XX wieku. Suligowski radził sobie z tym świetnie?
10: No cóż, potem się okazało, że miał kłopoty finansowe głównie. Suligowski chciał, żeby spółka, którą kieruje, ta gazownia była pod całkowitą kontrolą, jeśli nie jego osobiście, to szeroko pojętej rodziny Suligowskich. Więc akcje w tej spółce komandytowej dzielił, żeby zadowolić wszystkich swoich najbliższych. Co nie do końca było z punktu widzenia ekonomicznego dobrym pomysłem, bo ta spółka wymagała jednak inwestycji. Postęp techniczny się tutaj dokonywał szybko i trzeba było nadążać za tym postępem. Gazownia Lubelska trochę tutaj odstawała. Suligowski zmarł nagle w 1906 roku w wieku lat zaledwie 60. Jego akcje przejął natychmiast jego młodszy brat Adolf Suligowski, prawnik z Warszawy, który wynalazł Feliksa Bańkowskiego, inżyniera ze Lwowa, gazownika, który pracował najpierw w gazowni lwowskiej, a ostatnio, na początku XX wieku, założył i kierował gazownią w Jarosławiu.
9: Bańkowski pojawił się już w naszej opowieści o Eugeniuszu Kwiatkowskim, to ta postać, która Kwiatkowskiego do Lublina ściągnęła.
10: Tak jest. Natomiast Bańkowskiego ściągnął do Lublina Adolf Suligowski. Żeby jednak się zabezpieczyć w 100% przed jakimikolwiek tutaj
9: niespodziankami,
10: rok po zainstalowaniu Bańkowskiego na stanowisku dyrektora gazowni w Lublinie, ożenił go ze swoją córką, czyli uczynił go swoim zięciem, dzięki czemu
9: wciągając go do spółki rodzinnej
10: zostało w rękach Suligowskich
9: szeroko rozumianej rodziny Suligowskich. Tak, Anastazy jest. Suligowski, czyli osoba, która założyła gazownię, bohater naszej dzisiejszej opowieści, jest uhonorowany w Lublinie rondem, ale ma też piękny, przepiękny nagrobek na cmentarzu lubelskim.
10: Tak, ma przepiękny nagrobek. Tu trzeba powiedzieć, że Suligowski był oczywiście również bardzo zaangażowany w życie społeczno-kulturalne Lublina. Wchodził w skład m.in. Komitetu Budowy Teatru Polskiego, czyli Teatru tego miejskiego Lublina. Należał do członków założycieli kasy pożyczkowej przemysłowców lubelskich, tego wspaniałego budynku na rogu Krakowskiego i Kołłątaja. I również był jednym z założycieli Lubelskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego i Resursy Kupieckiej, czyli był naprawdę zaangażowany w sprawy miasta. I na płycie nagrobnej w związku z tym znajduje się taki oto napis: Anastazy Lubomir Suligowski, założyciel i dyrektor gazowni w Lublinie, inżynier nieugięty w zamiarach, wytrwały w czynach, gotowy do poświęceń dla kraju. Zmarł 30 sierpnia 1906 roku, przeżywszy lat 60. Bolesław Prus, który był kolegą Suligowskiego i jego brata zresztą.
9: Kolegą w czasach szkolnym.
10: Gimnazjum, tak. Napisał w swoich kronikach, określił go jako jednego z najenergiczniejszych i najrozumniejszych działaczy społecznych. Można powiedzieć, szkoda, że żył tylko 60 lat.

0: Reklama.
1: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bloody Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

0: Kino ze schowka. Taśmę wyciąga Jakub Gryz.
1: Qu'il mange de la brioche, czyli niech jedzą ciastka. Wypowiedź, którą tradycyjnie przypisuje się Marii Antoninie, jednak w rzeczywistości wywodzi się z wyznań Jeana Jacquesa Rousseau z 1765 roku. Przyszła królowa Francji miała wtedy 9 lat i nie wiedziała jeszcze, co doświadczy w przyszłości. Ale jesteśmy tutaj, żeby rozmawiać o kinie, więc po co o tym wspominam? Od początku. Sofia Coppola kariery aktorskiej może nie zrobiła, czego przykładem jest słynna Złota Malina dla najgorszej aktorki drugoplanowej w trzeciej części Ojca Chrzestnego, ale zdecydowanie w krwi ma talent reżyserski, po swoim ojcu oczywiście. Otrzymała Nagrodę Akademii Filmowej za scenariusz do filmu Między Słowami z 2003 roku i oczekiwano, że jej kolejny film będzie równie dobry. Jednak nowa produkcja została wygwizdana na festiwalu w Cannes. Dziś zmierzymy się z Marią Antoniną z 2006 roku. Jeżeli ktoś oczekuje, że ten film będzie formą przedstawienia nowych prawd historycznych, to może się srogo rozczarować. Trzeci film Sofii Coppoli to kolejna produkcja w jej dorobku, której kluczowym motywem jest samotność, jednak w przebraniu filmu kostiumowego. Film o młodej dziewczynie, która zostaje wrzucona w wir sojuszy politycznych, konwenansów dwornych, które najpierw bawią, a potem smucą. To film o próbie buntu, wynikającego z konieczności zachowania równowagi psychicznej. Buntu, który ostatecznie prowadzi do autodestrukcji. Brzmi to trochę, jakby Sofia Coppola próbowała wybielić postać Marii Antoniny. Jednak to byłoby dalekie od prawdy. Niejednoznaczność to kluczowy element tego filmu. O historii nie będę opowiadał, to musicie sprawdzić sami. Ale co takiego jest wyjątkowego w Marii Antoninie? Bardzo ciekawym zabiegiem estetycznym jest świadome wykorzystanie anachronizmów. Weźmy na przykład kostiumy. Te na pierwszy rzut oka wyglądają, jakby rzeczywiście zostały wyrwane z XVIII wieku. Jednak diabeł tkwi w szczegółach. Kolory mundurów i sukni zostały nie dość, że ujednolicone, to również mają bardzo pastelowe barwy. Projektantka kostiumów na etapie preprodukcji miała dostać pudełko z makaronikami i kolor tych ciastek miał być podstawą każdego kostiumu. Miał to na celu podkreślenie, że bohaterka oraz osoby z jej otoczenia to właściwie nastolatkowie. To świadomy zamysł estetyczny reżyserki, a główną inspiracją był okres dorastania Coppoli w latach 80., a konkretnie w czasach słynnego New Romantic. Jak już jesteśmy przy 80-sach, warto powiedzieć, że kino kostiumowe zwykle ma to do siebie, że gdy widzimy akcję z czasów dawnych, no to wypadałoby, żeby muzyka była do tego dostosowana. Akcja omawianego filmu jest utrzymana pod koniec XVIII wieku, więc z głośników musi nawalać Bachem albo Mozartem, tak? Nie za bardzo. Zamiast klasyki mamy też klasyki, ale post-punka oraz indie rocka. Od otwierającego film Gang of Four przez New Order, The Strokes na The Cure kończąc. Utwory dobrano idealnie pod konkretne sceny. Celem współczesnej muzyki w filmie jest przesunięcie perspektywy. Pomimo kostiumów oraz scenografii wyrwanej z Francji okresu oświecenia, widz podświadomie odnosi wrażenie, że akcja dzieje się teraz, albo przynajmniej może się dziać teraz. Można powiedzieć, że produkcja zyskuje na uniwersalnym tonie. Kto uwielbia zabawę konwencją, ten na 100% będzie zadowolony z Marii Antoniny w reżyserii Sofii Coppoli. Pamiętajcie tylko o ciastkach przed seansem.
2: Autopromocja.
1: Najważniejsze momenty, największe nazwiska, kultowe płyty, niezapomniane koncerty. Każda data ma swój riff. Dzień w roku. Dzień w roku. Muzyczne kalendarium, w którym każda data ma swoją historię. W każdą środę o 20 sprawdzimy, jakie rocznice obchodzimy w danym tygodniu.
3: Zapraszam serdecznie, Jowita Wójtowicz.
2: Autopromocja.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Właśnie rozpoczynasz studia w Lublinie?
2: Myślisz o karierze w mediach?
1: Nie da się lepiej trafić.
2: Przyjdź na nabór i dołącz do ekipy Radia Centrum.
1: Widzimy się już 20 i 21 października w Chatce Żaka.
2: Więcej szczegółów dostępne na naszej stronie internetowej www.centrum.fm i w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
5: Ale że już?
4: No już.
5: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
4: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
5: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
4: No oczywiście.
6: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trimsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
0: Radio Centrum.
7: Najwięcej lokowniście!

No, dzisiejszy ośrodek rocka zaczęliśmy z przysłowiowego Buta. Chevelle Cell Detractor na 98,2. Na zegarach już niemalże 5 minut po godzinie 13. Z tej strony Kuba Pasieczny. Dzień dobry i zapraszam do samego końca. A już mówię, że do samego końca zostać naprawdę warto, bo poza bardzo dobrą muzyką, m.in. od Alien and Farm, Lady Punk czy Ozziego Osborna, będzie też segment ciekawostkowy. Prosto od ekipy z jego Osborna, czyli oczywiście grupy Black Sabbath. Nieco ciekawostek pojawi się na temat albumu Paranoid, ale czego nowego się dowiecie, no to przekonacie się dopiero wtedy, jak zostaniecie z centrum na dłużej, do czego ponownie zachęcam. A teraz wracamy do muzyki.

Lady Punk i Fabryka Małp. Niemały klasyczek z naszego rodzimego podwórka na 98,2. Pewna 61-latka z Kanady również dała z siebie, ile Fabryka dała, bo, jak czytam, pobiła niebywały rekord. Mianowicie w ćwiczeniu zwanym plank, po naszemu deska, w którym trzeba utrzymać wyprostowaną pozycję ciała w podporze przez jakiś określony czas. I dla pani z Kanady określonym czasem były 4 godziny 30 minut. No wynik naprawdę imponujący, większość zrobi, dajmy na to, te 4 minuty i ma dość, jak nie mniej. A tu mamy ponad 4 godziny, także oklaski pani na pewno się należą. A z drugiej strony, tak sobie człowiek pomyśli, że mamy takiego jamnika, który przez całe życie robi deskę i nikt mu żadnych braw nie bije. Może trzeba zacząć.

No ja liczę, że my wszyscy głośno zaśpiewamy razem pod sceną małej sali widowiskowej Chatki Żaka już 28 października, czyli dokładnie za 2 tygodnie, bo przypominam, że wtedy zagra na niej grupa Penthouse, grająca w mrocznym klimacie lat 60. w rytmach rocka alternatywnego. Rano Agnieszka Piechota pytała was o pewnego misia, o misia Uszatka. Ja chciałbym teraz wspomnieć o innym misiu, mianowicie o Kubusiu Puchatku, który dzisiaj obchodzi swoje 100. urodziny. No jest to idealny dowód, że trzeba jeść jak najwięcej miodu, skoro takiego wieku dzięki temu można dożyć, ale może nie o tym teraz, bo w ramach konkursu cofnijmy się do waszych czasów dzieciństwa. Dajcie znać pod 515-515-982, jaka była wasza ulubiona bajka z czasów dziecięcych. Ja tak sobie myślę, że dla mnie to byłyby albo Gumisie, albo ta Baluga, choć dzieci o imionach Jakub no nie miały łatwo w szkole, kiedy ta bajka była na topie. Ale wracając, jaka była wasza ulubiona bajka z czasów dzieciństwa? Pod 515-515-982 zamawiam dla was bilety na scenę w centrum. A muzyka grupy Penthouse już teraz w waszych głośnikach.

0: Promocja.
1: Klimatyczna godzina w samym środku tygodnia. Elektronika, trip-hop, soul, funk, R&B, jazz, hip-hop i americana. Wiele gatunków i jeden wspólny mianownik. Gram wszystko to, co dobrze brzmi po zmroku. Zakończ z nami dzień i rozpocznij z nami noc. Wieczorynka już dziś o 22 w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszam, Dorota Dudek.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bladi Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
2: Reklama.

0: Największe utwory, największe legendy, najwięcej rocka. To jest Płyta Tygodnia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Z tej strony Jakub Gres, kolejny dzień i kolejne wydanie Płyty Tygodnia Akademickiego Radia Centrum. Co tydzień sprawdzamy i omawiamy najważniejsze albumy w historii muzyki rockowej. Przypominam, że aktualnie sprawdzamy legendarny krążek Black Sabbath z 1970 roku, czyli Paranoid. Dziś na tapet bierzemy czwarty utwór z tej płyty, czyli Iron Man. Kim jest człowiek z żelaza? Ozzy Osbourne, po tym jak usłyszał jeden z najbardziej charakterystycznych riffów muzyki metalowej, za który odpowiedzialny był oczywiście Tony Iommi, powiedział, że, uwaga, że brzmi jak kroki wielkiego, żelaznego faceta. Dlatego robocza nazwa tego utworu to Iron Bloke, jednak z czasem zmienili na tytuł, który wszyscy znamy. Podobnie jak w przypadku niemal wszystkich utworów z tej płyty, riff był efektem luźnych jamów Tony'ego Iommiego. Jak powiedział gitarzysta, większość riffów, które stworzyłem, wymyśliłem na poczekaniu. I to był jeden z nich. Po prostu to wyszło. Zobaczyłem w mojej głowie osobę, która powoli i stopniowo się podkrada. To riff, który uosabia Black Sabbath. Prosty, ale miażdżący. Według Billy'ego Warda Iron Man to marzenie każdego perkusisty. Gdy tylko usłyszysz ten złowieszczy początek, wiesz, że narasta jakieś napięcie. Co ciekawe, perkusja była elementem najtrudniejszym do nagrania. Wyposażenie, a konkretniej mikrofony z 1970 roku, nie były w stanie wyłapać pełnej głębi bębna basowego. Na szczęście producenci podołali wyzwaniu. Za tekst ponownie odpowiada Geezer Butler, który uważa, że Iron Man to utwór wizytówka Black Sabbath, kawałek, który jest prosty, ale ma bardzo dużą głębię. Natomiast jeśli chodzi konkretnie o treść utworu, Iron Man ponownie porusza temat nadchodzącej zagłady, jednak w sosie science fiction. To historia człowieka, który podróżuje w przyszłość i widzi na własne oczy apokalipsę, dlatego powraca do teraźniejszości, aby ostrzec ludzkość przed tragedią. Ten jednak jest wyśmiany za swoje słowa i zostaje przekształcony w człowieka z żelaza w wielkim polu magnetycznym. Przez ten element sci-fi, jak i również sam tytuł, można byłoby pomyśleć, że inspiracją Butlera były komiksy Marvela oraz postać Ironmana, jednak sam muzyk w 1970 nie czytał komiksów i nie miał pojęcia o takim zbiegu okoliczności. Już bardziej prawdopodobne jest to, że inspiracją była krótka powieść Teda Hughesa z 1968 roku, czyli The Iron Man – A Children's Story in Five Nights. Iron Man to kamień milowy metalu, ale również kawałek, który odcisnął swoje piętno na popkulturę i myślę, że możemy go przesłuchać już teraz. Black Sabbath w Radiu Centrum.

Świeżynka prosto Death From Above za nami, Private Lives na 98.2. No muzycy często utrzymują swoje życie prywatne w tajemnicy, ale to muzyczne jest już powszechnie znane. Ale czy wiedzieliście, że lider Ghost Tobias Forge zaczynał w zespole death metalowym? Bo tak się składa, że postanowił on wrócić do korzeni i wskrzesił swój death metalowy projekt Repugnant. Jednak we wskrzeszonym zespole Tobias nie śpiewa jak wcześniej, a tym razem gra tylko na gitarze. Obowiązki wokalne przejął Eric Danielson, czyli lider black metalowej formacji Vatain, którą zresztą będzie okazja zobaczyć na przyszłorocznym Mystic Festival. Jakbyście chcieli posłuchać, jak brzmi stara, nowa ekipa Tobiasa Forge'a, no to w sieci można już posłuchać odświeżonej wersji utworu Premature Burial.

Kawał przyjemnego grania prosto od grupy Editors, Escape the Nest na otwarcie drugiej godziny Ośrodka Rocka. I mam bardzo ważne informacje przypominające dla fanów brytyjskiej grupy. Otóż zbliża się premiera ich najnowszego krążka, Surface Echo and Sound, która odbędzie się 30 października. Oraz przypominam także, że grupa Editors w naszym kraju się pojawi, konkretnie w przyszłym roku, 10 lutego w warszawskim klubie Stodoła. I specjalnie sprawdziłem, bilety jeszcze są dostępne, także jakbyście byli zainteresowani, no to śpieszcie prędko, łapać za komputer i kupować bilety, póki jeszcze są.

Foo Fighters i Wheels w Radiocentrum. Za to teraz powiemy sobie co nieco o tym, co dzieje się w Lublinie. Mianowicie trwa budowa Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w naszym mieście. Powstaje ona w dawnym Domu Kultury Kolejarza przy Kunickiego 35. I jak czytam, będzie tam miejsce m.in. na teatr, na bibliotekę i miejsce do edukacji artystycznej. Budynek ma zostać ukończony do maja 2028 roku i prace, jak doczytałem, nabrały tempa dzięki dofinansowaniu, które miasto ostatnio dostało na realizację tego projektu. Jakbyście chcieli poczytać więcej na jego temat, to odsyłam na stronę internetową Lublin 112. Można tam zobaczyć m.in. wizualizację, jak budynek będzie wyglądał z zewnątrz, jak i w środku.

ataki i chroń to, co masz za nami. No ja dziś dla was mam bilety na scenę w centrum, na której, przypominam, zagra grupa Penthouse i nie mam zamiaru ich chronić i chętnie się tymi biletami z wami podzielę. Koncert, który dla was organizujemy, odbędzie się 28 października na małej sali widowiskowej Chatki Żaka. Pozostało do niego jeszcze 2 tygodnie dokładnie, ale dobrze już zawczasu sobie bilet zarezerwować. Za to dziś przypominam, że świętujemy 100. urodziny Kubusia Puchatka, ulubionej bajki wielu osób, ale obstawiam, że nie wszystkich. Dlatego pytam was dziś, jaka jest wasza ulubiona bajka z dzieciństwa? 515 515 982, jaka jest wasza ulubiona bajka z dzieciństwa, którą oglądaliście najczęściej i najchętniej? W zamian rozdaję bilety na koncert w ramach sceny w centrum.

0: emocja.
1: Istnieją piosenki, których nie da się przesłuchać tylko raz. Godzina poświęcona muzyce pozostającej z tobą na dłużej. Co siedzi nam w głowie? Czego słuchać w zapętleniu? Rezonans. W każdą środę o 21 na 98,2 FM oraz centrum.fm. Zapraszam, Agnieszka Piechota.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

0: Na zegarach 21 minut do godziny 15, a więc to czas na imprezę FM, czyli taki segment, gdzie sprawdzamy sobie, na jakie koncerty warto się wybrać. Na początek coś dla fanów rocka gotyckiego. Otóż w ramach 30-lecia albumu Cyjan w naszym mieście zagra grupa Kloster Keller. Z tej okazji zespół nie tylko rusza w trasę koncertową, ale także ogłosili Recyjan, czyli na nowo nagraną wersję albumu Cyjan. Także jak słychać, na koncercie na pewno będzie się działo. A ten już 15 listopada w Fabryce Kultury Zgrzyt. Nieco później, 25 listopada, zagra nie kto inny jak pani Małgorzata Ostrowska, czyli jedna z największych ikon polskiej muzyki rockowej. Wyruszyła ona w trasę koncertową z okazji 45-lecia pracy artystycznej i zawita także do Lublina. Koncert pani Małgorzaty Ostrowskiej odbędzie się 25 listopada w Centrum Spotkania Kultur. Jednak jeżeli chcielibyście się wybrać na koncert jakiejś zagranicznej formacji, no to co powiecie na koncert grupy Placebo? Oni także mają co świętować, bo zagrają u nas w ramach trasy promującej 30-lecie swojego debiutu. I z tej okazji zespół zapowiedział, że będzie grał utwory, które nie wybrzmiały na żywo od ponad 20 lat. Także jak jesteście fanami tej formacji, tego zespołu, no to na koncercie pojawić się po prostu trzeba. Ten, przypominam, 18 listopada w łódzkiej Atlas Arenie.
1: To jest Radio Centrum.

0: The Smiths w utworze How Soon Is Now. No właśnie, zbliżamy się do końca dzisiejszego Ośrodka Rocka i już za moment godziny szczytu. Jest tutaj ze mną Kuba Gryz, który nie zabawił się w Morrisseya i zdecydował się jednak przyjść do Radia Centrum. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
0: Jak już sobie wspominaliśmy, Kuba, dzisiaj są setne urodziny Kubusia Puchatka i chciałbym cię zapytać, jaka jest twoja ulubiona postać właśnie z tej bajki?
1: Moja ulubiona postać, przypuszczam, że tytułowy bohater, ale to ze względu na to, że ma bardzo fajny kubraczek, koszulkę taką czerwoną i bardzo chciałbym taką.
0: No to właśnie sobie tak rozmawialiśmy poza anteną, że obaj lubimy Kubusia Puchatka.
1: I ta
0: balugę
1: właśnie
0: dlatego, że i ta balugę. Kuba dlatego, że Kubuś ma bardzo fajną stylówę, a ja dlatego, że lubi dużo jeść. Musielibyście nas zobaczyć, dlaczego właśnie mamy taką opinię. No dobra, to kończymy Ośrodek Rocka. Zostawiam was w rękach Kuby Gryza i dziękuję za ostatnie dwie godziny. Kuba Pasieczny, trzymajcie się i do usłyszenia.

0: Kochajmy długie utwory, bo tak powoli odchodzą. Dream Theater i kawałek Pull Me Under na antenie akademickiego Radia Centrum, a już dosłownie za kilka sekund wybije godzina 15, więc drodzy słuchacze, bez zbędnego przedłużania zaczynamy wydarzenia na 98.2 FM.
1: Prokuratura podsumowała incydenty związane z krwawym piątkiem. O tym za chwilę.
2: Powiemy także o wypadku na ulicy Abramowickiej w Lublinie.
0: Przy mikrofonie Filip Lech i Paulina Czeryna.
2: Lubelska prokuratura podsumowała incydenty z krwawego piątku. Z treści raportu wynika, że w ostatni piątek zanotowano łącznie 14 przypadków gróźb, nawoływania do przestępstw i fałszywych alarmów w szkołach okręgu lubelskiego. Zdecydowana większość winowajców to polscy uczniowie w wieku od 11 do 18 lat.
1: Ulegli oni szkodliwej internetowej modzie i bezmyślnie powielali niebezpieczne treści pojawiające się w mediach społecznościowych. W jednym przypadku sprawcą okazał się obywatel Ukrainy. 21-latek usłyszał zarzuty przygotowań do zabójstwa i trafił do tymczasowego aresztu. Młody wiek większości sprawców spowodował, że prokuratura przekazała materiały do wydziałów rodzinnych i nieletnich sądów rejonowych w celu zastosowania środków wychowawczych i poprawczych.
2: Wypadek na ulicy Abramowickiej w Lublinie. Na wysokości szpitala neuropsychiatrycznego doszło do zderzenia dwóch aut.
1: W wyniku tego zdarzenia jeden z pojazdów wjechał w kobietę z dzieckiem. Jedna osoba trafiła do szpitala. Na miejscu służby wprowadziły ruch wahadłowy. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Miasto finansuje preparaty zapobiegające niebezpiecznym bakteriom. To ważny element profilaktyki dla osób starszych. Seniorzy z Lublina mogą skorzystać z darmowych szczepień przeciwko pneumokokom. W tym celu mogą udać się do dowolnej z 16 wyznaczonych placówek. Nie ma znaczenia, do jakiej przychodni zapisani są w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
3: Pneumokoki są najczęstszą przyczyną bakteryjnych zakażeń układu oddechowego, w tym m.in. zapalenia zatok oraz zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli i zapalenia ucha środkowego. Są one szczególnie groźne dla osób starszych, które często zmagają się z chorobami przewlekłymi oraz obniżoną odpornością organizmu.
1: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.
2: Lek nie wymaga dawki przypominającej. Warunkiem przyjęcia szczepienia jest pozytywne przejście badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań. Program dostępny będzie do 13 listopada lub do wyczerpania zapasów.
1: Nie wiesz, co zrobić z książkami, które kurzą ci się na półce? Możesz umilić innym podróż.
2: Dworzec Lublin uruchamia nowy punkt dla swoich pasażerów. W poczekalni na pierwszym piętrze znajduje się miejsce book crossingu, czyli wymiany książek. Jest to specjalny regał, na którym znajdzie się księgozbiór dla wszystkich pasażerów i odwiedzających dworzec.
4: Podróż to nie tylko droga do celu, ale również okazja, by zwolnić na chwilę i odpocząć, a także przenieść się do świata literatury. Niezależnie od tego, czy podróżujemy komunikacją miejską, zamiejską czy kolejową, czas spędzony w drodze lub w oczekiwaniu na odjazd można wykorzystać przyjemnie z lekturą. Z myślą o pasażerach i miłośnikach książek na dworcu Lublin uruchomiony został punkt book crossingu,
2: mówi Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.
1: Akcja ma przyczynić się do popularyzacji czytelnictwa oraz promowania dzielenia się i zachęcania do odkrywania nowych autorów i gatunków literackich. Poczekalnia jest otwarta codziennie od 6 do 22.
0: A my sprawdźmy, co się dzieje za naszymi oknami, a dzieje się dosyć nieprzyjemnie, pochmurno, deszczowo, 10 stopni Celsjusza na termometrach, w godzinach takich bardziej już nocnych, wieczornych temperatura spadnie do okolic 9, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1023 hektopaskale, biometr na ten moment jest umiarkowany, ale jakość powietrza jest dobra.
5: Radio Centrum. Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: No i również najwięcej przywitań w mieście. 4 minuty po godzinie 15 mamy środę 14 października. Przy mikrofonie Jakub Grys. No i zapraszam Was już na kolejne wydanie godzin szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zaczynamy naszą dzisiejszą audycję, można powiedzieć, odlotowo, bo wskakujemy w odrzutowiec. Już teraz zespół Jet na antenie Radia Centrum, a później sprawdzimy sobie m.in. zespół Interpol, INXS czy też Cool Kids of Death. No musicie z nami zostać.

rozpalone skrzydła, ale biorąc pod uwagę obecne warunki atmosferyczne, no długo podpalone to nie będą. Wings on Fire od zespołu Interpol na antenie akademickiego Radia Centrum, 12 minut po godzinie 15, a zaczynamy naszą dzisiejszą audycję od konkursu, czyli, no, można powiedzieć, zabawy. Drodzy słuchacze, przypominam o tym, że scena w centrum powraca już 28 października po godzinie 19 na małej sali widowiskowej Chatki Żaka. Zagra dla nas formacja Penthouse. Penthouse to jest 7-osobowy skład spół, który specjalizuje się w rock'n'rollu, ale połączonym ze soulem oraz funkiem. No i kwestia taka najważniejsza, jak zdobyć wejściówki na scenę? Już wam mówię, otóż dziś mamy 14 października, Dzień Nauczyciela, ale również Światowy Dzień Normalizacji. Dlatego napiszcie do nas pod numer 515-515-982, co powinno zostać znormalizowane w naszym codziennym życiu.

0: Mieszkańcy Barcelony obawiają się...
1: Wzrost napięcia pomiędzy światami.
2: Przywódcy spotykają się kolejny raz.
0: Rekordowe ceny paliw przez...
2: Doniesienia ze wschodu wskazują na...
3: Niezły Meksyk. Zamiast łapać się za głowę, rozkładamy globalny chaos na części pierwsze. Twarde dane i zero politycznego szumu. Niezły Meksyk. Twój przewodnik po świecie. W każdą środę o 15.20 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Julia Kaproń.
4: Ataki nożowników w kraju rozgrzały dyskusję do czerwoności, udowadniając, jak niewiele trzeba, by zburzyć nasze poczucie spokoju na własnej ulicy. Ale na światowej planszy geopolityczny sztorm sięga znacznie głębiej. Kijów zostaje na lodzie bez ochrony, gdy Ameryka gasi radary nad głową sojusznika. Podpalacze z Karlsruhe trafiają za kraty po zuchwałym sabotażu na Mazowszu. Blisko 30 państw wydaje ostrzeżenie przed potajemną wojną Teheranu, a francuskie supermarkety padają. Dają ofiarą hakera, który zamiast kraść dane, postanowił usmażyć sklepowe chłodnie. Zapraszam na przegląd najważniejszych doniesień ze świata z minionego tygodnia. Zacznijmy od Kijowa, gdzie za kulisami dyplomacji pękła właśnie ostatnia iluzja bezwarunkowej solidarności. Zaledwie 8 dni temu do ukraińskiej stolicy przybył cały komitet wojskowy NATO pod wodzą admirała Giuseppe Cavodragone. Pierwsza taka demonstracja sojuszu od 8 lat. Ale gdy przed kamerami trwały uściski i dłoni, z Waszyngtonu przyszedł lodowaty prysznic. Donald Trump postanowił Kijowi twarde ultimatum, natychmiastowe wstrzymanie dronów ataków na rosyjskie rafinerie. Bo inaczej Ameryka odetnie ukraińską armię od kluczowych danych wywiadowczych i koordynatów satelitarnych. Ukraina ultimatum odrzuciła, podpalając kolejny terminal naftowy w Rostowie. Odpowiedź Białego Domu wyszła poza ramy klasycznego sojuszu. Waszyngton poluzował sankcje na paliwo z Rosji i wszedł w targ naftowy z Kremlem. Wołodymyr Zełenski odrzucił rolę petenta i odpowiedział bezkompromisowo Moskwie.
3: Nie atakujcie nas, nie zabijajcie naszych dzieci, a my przestaniemy atakować wasz diesel i myślę, że to uczciwy układ.
4: Zemsta za brak uległości była jak z czarnego kryminału, gdy nad Kijów nadleciały rosyjskie rakiety, amerykański wywiad po prostu zapomniał podnieść słuchawkę. Ostrzeżenie nie nadeszło, a tłumaczenie Waszyngtonu zwala z nóg, chmury przysłoniły widok satelitom. To był właśnie pokaz tego, jak transakcyjna stała się polityka XXI wieku. Sam reżyser tej sceny, Donald Trump, rozłożył mechanizm tej tłumnej hipnozy na łopatki przed swoimi fanami.
3: To niesamowite, kiedy tu stajesz, to po prostu ta miłość. Mogę powiedzieć najgłupsze rzeczy, a wy i tak klaszczecie. To niesamowite.
4: Puenta pisze się sama, kiedy w Ameryce tłum wiwatuje na cześć absolutnej nieprzewidywalności swojego litera, po drugiej stronie oceanu cena tych oklasków przekłada się na cywilów. Ale cień tej wschodniej wojny nie kończy się na linii frontu. On przenika głęboko na terytorium Unii Europejskiej, wprost w tkankę infrastruktury, która łączy Polskę ze światem.

0: Cofnijmy się na Mazowsze, do miejscowości Wola Krobowska pod Grójcem. To tam znajduje się naziemna stacja łączności Starlink, czyli cyfrowy krwiobieg, dzięki któremu łączność internetowa płynie z Polski wprost do walczącej Ukrainy. Pod koniec września obiekt stanął w ogniu. Śledczy nie mieli złudzeń. To nie była awaria, a bezczelny akt dywersji na zlecenie obcego wywiadu. I oto przełom. W tym tygodniu niemiecka policja w akcji pod Stuttgartem i Karlsruhe skasowała całą szpiegowską szajkę. Za kierownicą miniklubmana na niemieckich blachach, który przywiózł podpalaczy na Mazowsze siedziała 25-letnia Turczynka ze świata przestępczego, a wraz z nią wpadło trzech współpracowników. Szef MSWiA wprost mówi o opłaconym sabotażu, a niemieccy politycy wyzywają Europę, by wreszcie wybudziła się ze słodkiego letargu. Wyłapanie sabotażystów na trasie z Karlsruhe do Warszawy to jednak zaledwie wierzchołek góry lodowej, bo za kurtyną globalnych wydarzeń pociąga się za sznurki reżim, który z podziemnego terroru uczynił swój główny towar eksportowy. Aż 29 państw na czele z USA i Wielką Brytanią wydało bezprecedensowe ostrzeżenie przed Iranem. Teherański wywiad i Gwardia Rewolucyjna zrzuciły maski. Na całym świecie zmontowały siatkę podpalaczy, porywaczy i płatnych morderców, do której rekrutują lokalny gang i przestępczy półświatek. Cel? Dziennikarze, społeczności żydowskie, a nawet obiekty wojskowe. Londyn ujawnił, że podejrzane furgonetki krążące wokół brytyjskiej bazy RAF to bezpośrednia robota agentów z Teheranu. Co ciekawe, na liście sygnatariuszy tego twardego ostrzeżenia zabrakło Polski. Dyplomatyczny letarg czy chłodna kalkulacja? Na to pytanie musicie już odpowiedzieć sobie sami. Zostawmy jednak na chwilę ponury świat służb specjalnych i sztabów generalnych, bo dywersja XXI wieku ma też swoją drugą, wyjątkowo złośliwą twarz. Twarz, która przenosi nas do Francji, wprost na dział z wrożonkami. Anonimowy haker postanowił zrobić francuskiej sieci handlowej prawdziwe piekło. Włamano się do sterowników temperatur w sklepach i zamiast podkręcać chłodzenie, odpalono grzanie. W kilka godzin temperatura w chłodniach podskoczyła z minus 20 do ponad 50 stopni. W efekcie do kosza trafiły tony usmażonych serów, wędlin i mrożonek, a właściciele sklepów liczą straty w milionach euro. Bez czołgów, bez wojska, po prostu kilkanaście linijek kodu, które pokazały, jak łatwo sparaliżować zachodni świat bez wystrzelenia chociażby jednego pocisku. Od szantażu wywiadowczego nad Kijowem przez dywersantów na Mazowszu i irański sabotaż, aż po schakowanie lodówki we Francji. Trzeba przyznać z ręką na sercu, był to po prostu niezły Meksyk. Przed mikrofonem była Julia Kapron. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia już za tydzień, o tej samej porze w Akademickim Radiu Centrum.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Spaliny od zespołu Cool Kids of Death na antenie Akademickiego Radia Centrum i teraz rzeczywiście zaczynamy przegląd informacji drogowych w... no... w powietrzu czuć bez wątpienia spaliny. I dzieje się naprawdę wiele. Zaczynamy od informacji, którą przekazał nam jeden ze słuchaczy, a mianowicie informacja o wypadku na ulicy Podzamcze w stronę Ronda Mochyły i następnie w stronę Alei Tysiąclecia. Jest tam prawdziwy młyn, więc szukajcie już objazdu. Nie ruszajcie w tamte strony, jeżeli jesteście w stanie, bo jest prawdziwy Armagedon. I to samo można powiedzieć o ulicy Lipowej w stronę Krakowskiego Przedmieścia i z Krakowskiego Przedmieścia w stronę Alei Racławickich. Typowe właściwie godziny szczytu, można powiedzieć, jeżeli chodzi o tą porę dnia. Następnie, ale następnie mamy ulicę Głęboką w stronę ulicy Filaretów, jak i również w stronę Wileńskiej, no i też przepotężny młyn mamy w Alei Kraśnickiej w stronę Ronda Krwiodawców. Naprawdę wiele się dzieje na naszych ulicach i przypuszczam, że nie wszystko byłem w stanie powiedzieć, dlatego przypominam jeszcze raz o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hotlap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
3: W każdą środę o godzinie 19:00. Zaprasza Filip Lech.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.
3: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

23 minuty do godziny 16, a to był oddział zamknięty z numerem Ten Wasz Świat. I niestety, ale będę musiał w tym miejscu napiętnować część naszych słuchaczy złą informacją. A jaka to jest informacja? Otóż jutro zespół Bokka miał zagrać koncert w Fabryce Kultury Zgrzyt. No to ta zła wiadomość, jak już możecie się domyślić, jest taka, iż Bokka nie zagra w Zgrzycie jutro. Podaje zespół argument taki, iż z przyczyn zdrowotnych muszą przełożyć swój koncert w Lublinie. Życzymy oczywiście zdrówka, szybkiego powrotu do zdrowia. Z tym pierwszym to oczywiście, a z drugim, no to kiedy powrócą ze swoim koncertem? Spokojnie, koncert nie został odwołany całkowicie, został przeniesiony na 6 lutego 2027 roku. Troszeczkę sobie będziemy musieli, niestety, poczekać na Bokkę w Lublinie. Ale wracając do naszej propozycji muzycznej, ta można powiedzieć, że jest jak pogoda za oknami, czyli brytyjska. The Stone Roses już teraz z numerem I Wanna Be A Dog.

Słuchajcie, nie ma co się gryźć w język. Muzycy tego zespołu robią nas po prostu w balona, bo nazywają się 10 years, a powinni 26 years, bo powstali 26 lat temu. Kawałek The Optimist w Radiu Centrum. Wspominałem wcześniej o tym, że odwołano koncert zespołu Bokka, no to tym razem coś bardziej optymistycznego, a mianowicie organizatorzy Mystic Festival ogłosili kolejnego headlinera, no i tym razem padło na klasyk europejskiego heavy metalu, czyli zespół Halloween, który wystąpi w ramach tak zwanego 40 years anniversary show, czyli występów z okazji 40-lecia działalności zespołu. Przypominam, Mystic Festival odbędzie się w przyszłym roku od 10 do 12 czerwca na Błoniach Areny Gdańsk.

Terrific Sunday i kawałek Amok i wszyscy nasi słuchacze wpadli chyba w jakiś szał, albo czy też tytułowy Amok oczywiście w kontekście naszego dzisiejszego konkursu. Przypominam, do zgarnięcia są bilety na scenę w centrum 28 października o godzinie 19 na małej sali widowiskowej Chatki Żaka. Zagra formacja Penthouse i już wspominam po raz ostatni dziś w ramach naszej audycji ten konkurs, bo w następnej godzinie już sprawdzimy coś innego. No to właśnie, pytanie konkursowe jest takie, przypominam o tym, że mamy

Światowy Dzień Normalizacji, więc napiszcie do nas pod 515-515-982, co powinno zostać znormalizowane w naszym codziennym życiu. Przypominam, do zgarnięcia bilety na scenę w centrum, a już teraz Billy Idol i Rebel Yell.

0: To był Seaver z kawałkiem Rise Above This. Mamy na zegarach godzinę 16, więc drodzy słuchacze, zaczynamy już wydarzenia na antenie akademickiego Radia Centrum.
1: Przełomowa operacja w jednym z lubelskich szpitali. O tym za chwilę.
2: Powiemy również o nowych sekundnikach na lubelskich skrzyżowaniach.
0: Przy mikrofonie Paulina Czeryna i Filip Lech.
1: Wyszkolony zespół endoskopistów wprowadza nowatorskie metody. Był to prawdopodobnie pierwszy tego typu zabieg w regionie.
2: 72-letnia pacjentka z żółtaczką spowodowaną guzem blokującym odpływ żółci uniknęła rozległej operacji dzięki współpracy zespołów USK nr 4 w Lublinie. Pod kontrolą ultrasonografii endoskopowej lekarze utworzyli sztuczne połączenie między odseparowaną częścią żołądka a jego zmniejszoną częścią, co umożliwiło dotarcie endoskopem do dróg żółciowych i ich udrożnienie.
3: W naszej klinice została wykonana procedura bardzo wysokospecjalistyczna, procedura endoskopowa. Wykonanie tej procedury było możliwe dzięki doskonale wyszkolonemu zespołowi endoskopistów. Tego rodzaju procedura wykonana daje nową szansę naszym pacjentom, niejednokrotnie z pominięciem leczenia operacyjnego, co stanowi ogromną rzecz dla tychże pacjentów.
2: Mówi profesor doktor habilitowana Halina Cichoszlach, kierująca klinicznym oddziałem gastroenterologii, hepatologii i chorób wewnętrznych USK nr 4 w Lublinie.
1: Przeprowadzenie po raz pierwszy tak specjalistycznego zabiegu otwiera nowe możliwości leczenia pacjentów bez konieczności rozległych operacji chirurgicznych, co pozwala ograniczyć obciążenie organizmu, skrócić czas hospitalizacji oraz przyspieszyć rehabilitację. Zastosowanie nowoczesnych technologii w endoskopii zabiegowej przynosi ogromne korzyści coraz większej grupie pacjentów, a lekarze przewidują, że ta innowacyjna procedura w przyszłości stanie się standardową metodą wykorzystywaną w diagnostyce i leczeniu chorób dróg żółciowych.
2: Będą kolejne sekundniki na lubelskich skrzyżowaniach. Poznaliśmy lokalizację.
1: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego poinformował o planowanym zamontowaniu sekundników na 3 nowych skrzyżowaniach na terenie miasta. Nowe urządzenia mają pojawić się na styku ulic Armii Krajowej oraz Orkana, Alei Andersa oraz ulicy Walecznych, a także ulicy Poligonowej oraz ulicy Zielone Wzgórze.
2: Łącznie ma się tam pojawić 21 sekundników. Termin składania ofert upływa 19 października. Wybrany wykonawca będzie miał 30 dni na wykonanie pracy, licząc od dnia zawarcia umowy.
1: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Jak poradzić sobie z wykorzystaniem AI w szkołach? UMCS odpowiada na ten problem. Już jutro na Wydziale Prawa i Administracji UMCS odbędzie się konferencja poświęcona edukacji w dobie sztucznej inteligencji. Wydarzenie skierowane jest do nauczycieli, uczniów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych tematem. O zagrożeniach oraz już dziś widocznych problemach związanych z AI mówi koordynator projektu dr Karol Kasprowicz.
4: Już widać bardzo mocno. No, to wyręczanie się sztuczną inteligencją powoduje regres wielu umiejętności, szczególnie pisania, krytycznego myślenia, umiejętności w ogóle konstruowania dłuższych wypowiedzi. I to są takie na bieżąco elementy, które są widoczne, ale one się biorą właśnie z tego, że AI jest tutaj bardziej zastępnikiem, czymś, co nas wyręcza, a nie nas uzupełnia bądź wzmacnia nasze możliwości.
2: Konferencja będzie zwieńczeniem projektu AIQ, będącego kompleksowym programem edukacyjnym oraz wsparciem dla społeczności szkolnej. Działania obejmują również warsztaty, szkolenia online oraz darmowe materiały dydaktyczne. Zapisy na konferencję trwają, a więcej informacji można znaleźć na stronie projektu.
0: A my mamy trochę informacji związanych z pogodą. Prognoza pogody. Sprawdźmy, co się zmieniło za naszymi oknami, a zmieniło się niewiele niestety. Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, temperatura w okolicach 10-11 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne na ten moment wynosi 1023 hektopaskale. Biometr jest umiarkowany, a jakość powietrza jest dobra.
5: Reklama. Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.
6: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bladi Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
5: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 5 minut po godzinie 16, mamy środę 14 października. Przy mikrofonie Jakub Grysny i oficjalnie już zaczynamy drugą część godzin szczytu. Zdradzę wam mały sekret. Już teraz Queens of the Stone Age i kawałek The Lost Art of Keeping a Secret.

Urodzone, żeby być dzieckiem. Ktokolwiek wymyślił ten tytuł, ma z 200 IQ. Born to be my baby, czyli Bon Jovi na antenie akademickiego Radia Centrum. 13 minut po 16. Wspominałem wcześniej o tym, że praktycznie zamykamy nasz konkurs dotyczący sceny w centrum, żeby wprowadzić konkurs na coś innego. A o co chodzi? Już wam, drodzy słuchacze, mówię. Otóż mamy dla was przygotowane wejściówki na koncert grupy, czy też powinienem sprecyzować, supergrupy Drink the Sea. Zagrają w sobotę 17 października w Warszawie w klubie Proxima. No i ta supergrupa nie wzięła się znikąd, bo w jej skład wchodzą m.in. Peter Buck, czyli założyciel, gitarzysta i autor piosenek zespołu R.E.M. Następnie Alain Johannes, czyli chilijsko-amerykański producent, multiinstrumentalista, wokalista i założyciel zespołu Eleven, który współpracował m.in. z Chrisem Cornellem, czy też z Queens of the Stone Age. No i również postać Barretta Martina, to jest nagrodzony Grammy producent, który również był perkusistą i autorem piosenek kapitalnej grupy Screaming Trees, oraz również perkusistą formacji, czy też znowu supergrupy Mad Season, więc ekipa jest naprawdę przepotężna. No i teraz kwestia tego, jak w ogóle zgarnąć te wejściówki. No, pytanie konkursowe jest takie, biorąc pod uwagę, że mówimy o zespole, w którego nazwie jest morze, no to napiszcie do nas pod 515-515-982 wasze najciekawsze, najdziwniejsze, no generalnie historia związana z morzem, którą po prostu warto się podzielić. Wysyłajcie swoje odpowiedzi pod 515-515-982. Przypominam, do zgarnięcia wejściówki na koncert zespołu Drink the Sea 17 października w Warszawie w klubie Proxima. A Drink the Sea, co oni w ogóle grają? No o tym możecie się przekonać już teraz. Kawałek Big Daddy na antenie akademickiego Radia Centrum.

Co tu można dodać? Banger, Łydkę Grubasa z, i Kwiat Jabłoni, czyli numer wzięli, zamknęli mi klub na antenie Akademickiego Radia Centrum, a my tak częściowo możemy powiedzieć, że wzięli, zamknęli nam zamek. Otóż, drodzy słuchacze, jeżeli planujecie spacer w stronę Zamku Lubelskiego, to może tego nie róbcie, albo róbcie częściowo, bo okazuje się, że czyhują się utrudnienia, a mianowicie od wtorku, czyli od 13, od wczoraj do 17 października główne wejście prowadzące przez bramę na dziedziniec zostało całkowicie wyłączone z użytku, więc jeżeli planujecie drogę w stronę zamku, no to musicie skorzystać z trasy południowej, więc suma summarum, zamknęli nam zamek, ale tak tylko częściowo.

0: Yo. Pozdro dla wioślarzy. To był Kult i piosenka Młodych Wioślarzy, a ja mam trochę informacji nie dla wiosłujących, a dla kierujących. Zaczynamy przegląd informacji drogowych i zaczynamy od Alei Tysiąclecia. Problemy, i to naprawdę potężne problemy, jeżeli chodzi o drogę w stronę Ronda Dmowskiego, ale to jest absolutny klasyk już właściwie. Następnie Aleje Racławickie, problemy z przejazdem na Podkacie, w szczególności w stronę Poniatowskiego, ale również w stronę Krakowskiego Przedmieścia oraz w stronę Ronda Krwiodawców. Następnie ulica Głęboka jest całkowicie zakorkowana w stronę Sowińskiego, Filaretów, nad Bystrzycką, w stronę również Wileńskiej, no praktycznie w każdą stronę. Następnie mamy ulicę Diamentową, na której jest, można powiedzieć, no oblężenie. I również oblężenie napotkamy na ulicy Krochmalnej w stronę Jana Pawła II. Tyle, jeżeli chodzi o przegląd informacji drogowych. Przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje prosto pod numer 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja.
3: Właśnie rozpoczynasz studia w Lublinie?
4: Myślisz o karierze w mediach?
3: Nie da się lepiej trafić.
4: Przyjdź na nabór i dołącz do ekipy Radia Centrum.
3: Widzimy się już 20 i 21 października w Chatce Żaka.
4: Więcej szczegółów dostępne na naszej stronie internetowej www.centrum.fm i w mediach społecznościowych.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań. 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.
2: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Rockabilly, jaki to jest wspaniały gatunek muzyczny. T-Love z numerem King na antenie Akademickiego Radia Centrum i my teraz powiemy sobie o mieście królów, bo okazuje się, że Kraków jest również królem w najnowszym rankingu Radical Storage, rankingu, według którego Kraków został uznany za najczystsze miasto na świecie, tylko jest mały haczyk. Pierwszy haczyk jest taki, że mowa tutaj o, że ten ranking powstał w ramach analizy opinii turystów w Google. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, przypuszczam, że tak samo pomyśleliśmy, że chodzi o czystość powietrza. No nie, tu się absolutnie nic nie zmieniło. Tak w ramach podsumowania sobie pozwolę przytoczyć opinię pewnego internauty. Powietrze jest dalej zasyfione.

ile jeszcze gazu mają w sobie Guns N' Roses do grania koncertów. No nie ukrywajmy, przypuszczam, że pewnie dopóki ludzie nie przestaną chodzić na jej koncerty. Ale w ogóle do czego ja zmierzam? No okazuje się, że Guns N' Roses rzeczywiście przestaną grać koncerty. Chyba złapałem was za haczyk w tym momencie. Spokojnie przestaną grać koncerty, ale tylko w przyszłym roku. Zespół robi sobie przerwę, o czym poinformował Slash w ostatnim wywiadzie. A dlaczego? No, muzycy mają swoje własne sprawy do robienia. Przykładowo Slash przecież wydaje swój nowy album Flying Blind 26 lutego. No i zagra też koncert 9 czerwca na letniej scenie progresji w Warszawie. A niestety, tego muzyka możemy tylko usłyszeć na antenie naszego radia. Jimi Hendrix już teraz.

0: to nowość od zespołu Placebo, czyli Helen Keller. I jak już jesteśmy w ogóle przy nowościach, to mamy na zegarach już godzinę 17. Z tej okazji zaczynamy wydarzenia na antenie akademickiego Radia Centrum.
1: Marsz Równości utrudni ruch w Lublinie. O tym za chwilę. Powiemy również o ściekach, które trafiły do wieprza.
0: Przy mikrofonie Filip Lech.
1: Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na utrudnienia. Ma to związek z planowanym 7. Lubelskim Marszem Równości. Odbędzie się on już w najbliższą sobotę, 17 października. Tego dnia w godzinach od 14 do 15 ulica Kołłątaja będzie zamknięta dla ruchu kołowego.
2: Autobusy linii numer 3, 7 i 55 zostają skierowane na objazd. Trasa objazdu w kierunku Głuska Dominowa, Felina, Kalinówki, Dworca, Świdnik, Miasto przez Aleje Racławickie, Lipową i Okopową w kierunku ulicy Dąbrowicy, Zbożowej i Koncertowej. Trasa przejazdu pozostaje bez zmian.
1: Mówi Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Po przejściu uczestników marszu w rejon ulicy Lipowej mogą występować krótkotrwałe utrudnienia w ruchu. Komunikacja miejska będzie oczekiwać na zgodę służb porządkowych na dalszą jazdę. Zakończenie zgromadzenia planowane jest na godzinę 16:30. Zanieczyszczone ścieki trafiały do wieprza. WIOŚ zapowiada mandat. Nieczystości doprowadzane do rzeki Wieprz przez oczyszczalnię w Milejowie okazały się nie spełniać norm środowiskowych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przeprowadził kontrolę. Specjalistyczne badania laboratoryjne potwierdziły przekroczenia dopuszczalnych norm wszystkich wskaźników zanieczyszczeń dopuszczalnych przez pozwolenie wodnoprawne. Przekroczono normy zawiesiny ogólnej, azotu, fosforu, odczynu pH oraz biologicznego i chemicznego zapotrzebowania na tlen. Jak informuje WIOŚ, mimo wysokich ładunków zanieczyszczeń, rzeka Wieprz poradziła sobie z tym strumieniem. Badania przeprowadzone poniżej miejsca zrzutu wykazały, że nie doszło do istotnego pogorszenia jakości wód. Za stwierdzone przekroczenia zostanie nałożony mandat karny.

0: sprawdzimy sobie prognozę pogody może w takim razie. Aktualnie za oknami zrobiły się nam przejaśnienia i też pochmurne pojawiły się okoliczności. 12 stopni Celsjusza na termometrach. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1023 hektopaskale. Biometr na ten moment jest stabilnie umiarkowany, a jakość powietrza jest dobra.
1: Reklama.
2: Randka w księgarni? Spotkanie z przyjaciółmi? Wystawa? Koncert? Niebanalna oferta książek? Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
1: Reklama.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej roka w mieście!
0: Przypominam, że Radio Centrum gra oczywiście na żywo. 3 minuty po godzinie 17, środa 14 października i zaczynamy już ostatnią część godzin szczytu. Jakub Gryz z tej strony i zaczynamy od czego? Od klasyka oczywiście. Linkin Park już teraz i Somewhere I Belong.

A teraz pora na dawkę informacji kulturalnych. Przy mikrofonie Maria Mąsior. Epopeja narodowa w nowej odsłonie. Widowisko muzyczne Pan Tadeusz pozwoli wejść do jego świata. Publiczność zobaczy

0: nazistów to jest to coś, co pozwoliło nam przetrwać zabory, więc to są rzeczy, które musimy po prostu pielęgnować.
1: Mówi Michał Chorosiński, dyrektor Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Scenę wypełni ponad 100 osób, a wrażenia muzyczne zapewnią orkiestra i chór. Widowisko dopełnią efekty AI, które stworzą wielowymiarowy obraz Soplicowa.
2: Pracując nad tym tekstem właśnie odkryłem coś, co się tak często pomija w myśleniu o panu Tadeuszu, właśnie tę jego dramatyczność. Mickiewicz nie napisał takiej znowu sielanki. O życiu szlacheckim napisał traktat o tym życiu, z którym to życiem się jakby poniekąd rozliczał. Widział wady szlachty, widział jej ogromne zalety i kazał swoim bohaterom zmierzyć się z wyzwaniem, jakim były wojny napoleońskie, ustosunkować się do nich, podjąć rękawicę, którą rzuciła im historia.
1: Mówi Antoni Wich, odpowiedzialny za adaptację tekstu. Na premierę pójdziemy 14 listopada na godzinę 18 do sali operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Spektakl będzie można obejrzeć także następnego dnia o tej samej godzinie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Dobra zabawa i pomaganie mogą iść w parze. Przed nami przedstawienie charytatywne Długa kronika rodzinna. Widowisko wywoła nie tylko uśmiech na twarzach publiczności, ale także pozwoli przez chwilę pomyśleć z czułością o najbliższych. Wydarzeniu będzie towarzyszyć kolacja dobroczynna połączona z aukcją organizowaną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie pod nazwą I Ty możesz pomóc choremu dziecku we współpracy z Lubelską Akcją Charytatywną.
3: W tym roku będziemy mogli zobaczyć długą sagę rodzinną, która rozpoczyna się w wieku 13, a kończy się we współczesności. Przygotowania są bardzo intensywne, dlatego że w tym roku spektakl jest w październiku. Zaczęliśmy próby od września. Próby odbywają się 2 razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych i wieczornych. Oprócz nas, aktorów, którzy mamy role mówione, będą też tancerze, będą też występy wokalne.
1: Mówi profesor Magdalena Chrościńska-Krawczyk, kierownik Kliniki Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Dzięki pozyskanym środkom planowany jest zakup aparatów typu Holter EEG oraz specjalistycznych pomp infuzyjnych do podawania immunoglobulin pacjentom z wybranymi chorobami rzadkimi. Mają one trafić na oddział Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.
4: Nad przygotowaniem czuwa nasz reżyser Tomek Skonecki. On obsadza aktorów do roli i tak jest co roku w zasadzie. Ma chyba największy przekrój tego, co kto wnosi i to świetnie funkcjonuje. Zresztą ja od 7 lat uczestniczę w Lubelskiej Akcji Charytatywnej.
1: Mówi Waldemar Dziedzic, prezes zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Wydarzenie odbędzie się 20 i 21 października w godzinach od 19 do 21.30 w sali operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej instytucji.
5: Najwięcej loka w mieście.

14 minut po godzinie 17. To było Royal Blood Inner Dead Company na antenie Akademickiego Radia Centrum. Za nami serwis kulturalny, to przed nami temat związany z konkursem. Po części też można powiedzieć, że kulturalnym. Przypominam jeszcze raz o tym, albo może inaczej powiem wam. Wiecie co? Jeżeli planujecie podróż w ten weekend w stronę stolicy, w stronę pięknej Warszawy i nie macie żadnego pomysłu na ten weekend, co ze sobą zrobić, no to mamy dla was rozwiązanie, bo 17 października w Warszawie w klubie Proxima zagra supergrupa Drink the Sea. No i w składzie Drink the Sea, która... No, można powiedzieć, że jest przemocarny ten skład. Po pierwsze, Peter Buck, czyli założyciel i gitarzysta zespołu R.E.M. Następnie Alain Johannes, czyli wokalista i założyciel zespołu Eleven. I następnie Barrett Martin, czyli oczywiście producent muzyczny, nagrodzony Grammy, ale przy tym również perkusista i autor piosenek kultowych zespołów jak Screaming Trees czy też supergrupy Mad Season. No i właśnie, mamy przygotowane wejściówki na to wydarzenie. I kolejne pytanie, jak w ogóle zdobyć te wejściówki? No, sytuacja jest naprawdę banalnie prosta. Bierzecie swoje telefony, wpisujecie numer 515-515-982, no i napiszcie do nas wasze najbardziej odjechane, najbardziej ciekawe, najbardziej nietypowe historie związane z morzem. W końcu zespół nazywa się Drink the Sea, wypij morze. Czekamy na wasze odpowiedzi, a w międzyczasie będzie trochę o bezsennych nocach. Komety już teraz spadły na antenę Akademickiego Radia Centrum.

Wierzbinie chyba nie uczą w polskich szkołach, chyba że coś mnie ominęło w programie nauczania aktualnym. Iron Maiden, The Wicker Man na antenie Akademickiego Radia Centrum, a o tej w szkole wspominałem, bo dziś mamy przecież Dzień Nauczyciela. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich, oczywiście też i nauczycieli. Pozdrawiamy Was, ale również dziś, 14 października, swoje imieniny obchodzi Małgorzata, Bernard oraz Dominik. Również Wam też życzymy najlepszego. Sprawdzimy sobie teraz klasykę od Budki Suflera. Memu miastu, no do widzenia.

0: tak coś do widzenia jeszcze nie mówiłem, bo zostało nam równo pół godziny do 18 i też z tej okazji zaczynamy ostatni przegląd informacji drogowych. Wieści mam całkiem niezłe, muszę przyznać, bo największe problemy z przejazdem napotkamy na Sobińskiego w stronę Alei Racławickich oraz w stronę Głębokiej i również z Głębokiej w stronę Filaretów oraz Wileńskiej. Takie problemy w centrum miasta. Oprócz tego następnie mamy Aleję Kraśnicką i problem z przejazdem możecie napotkać w stronę Ronda Krwiodawców oraz w stronę skrzyżowania z Bohaterów Monte Cassino. Następnie ulica Krochmalna, małe problemy i to samo dotyczy Jana Pawła II. A poza tym przyznam, że panuje spokój na ulicach naszego miasta. Oczywiście jeszcze możecie wysyłać swoje informacje drogowe, jeżeli o czymś nie wspomnieliśmy. Numer to 515-515-982, a jeżeli nie, no to życzę wam już bezpiecznej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja.
0: Najważniejsze momenty, największe nazwiska, kultowe płyty, niezapomniane koncerty. Każda data ma swój riff. Dzień w roku. Dzień w roku. Muzyczne kalendarium, w którym każda data ma swoją historię. W każdą środę o 20 sprawdzimy, jakie rocznice obchodzimy w danym tygodniu.
3: Zapraszam serdecznie, Jowita Wójtowicz.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bladi Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
4: Reklama.
7: Najwięcej rocka w mieście!
8: Radio Centrum.

25 minut do godziny 18. Jean Loves Jezebel w Radiu Centrum. A mam nadzieję, że słuchają nas miłośnicy świetnego prog rocka. No, pytanie retoryczne, można powiedzieć. A dlaczego o tym wspominam? Bo zespół SBB po raz kolejny zagra w klubie, w którym zaczęła się właściwie tego zespołu muzyczna kariera, czyli w klubie Stodoła, gdzie nagrali swój debiutancki album z 1974 roku. SBB zagra w swoim oryginalnym składzie, czyli Józef Skrzek, Apostolis Anfimos i Jerzy Piotrowski, i zagrają 6 października w Warszawie w klubie Stodoła. No niestety, koncert delicje, bez wątpienia progresywne, ale na delicje, na które musimy sobie poczekać. A o pozostałych koncertach, które już odbędą się w najbliższym czasie, usłyszycie za niecałe 10 minut w ramach Imprezy FM.

0: To był Paszkiewicz z kawałkiem Symbiot, a na zegarach no, mamy prawie kwadrans do godziny 18. Zaczynamy imprezę FM w Akademickim Radiu Centrum i sprawdzimy sobie najbliższe i najciekawsze propozycje koncertowe w naszym mieście. Zaczynamy od wydarzenia, które odbędzie się w ten piątek, 16 października o 19.30 w Akademii Sztuki Nowoczesnej. Zagra dla nas formacja Aleja Słońca. Aleja Słońca to baśnie o miłości, naturze, pamięci, dorastaniu i poszukiwaniu własnej drogi. Świat poezji śpiewanej biorącej ślub z art rockiem. Następnie zagra dla nas formacja Angel Egg, których muzyka jest naprawdę zanurzona w trip-hopie przełomu lat 90. oraz lat zerowych. A trzecia i ostatnia formacja to For Example John, którzy pięknie i zgrabnie łączą brzmienie Midwest Emo z brzmieniem Mafroka. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie organizatora. Kolejna propozycja odbędzie się niewiele później, bo 17 października w Fabryce Kultury Zgrzyt. Zagra dla nas po pierwsze zespół Hańba. W swoim założeniu była fikcyjną orkiestrą uliczną, której bohaterowie przy wsparciu poetów oraz podwórkowego instrumentarium piętnowali zło i nienawiść otaczającego ich świata lat 30. i 40. XX wieku. Hańba gra jak coś folk punk, jeżeli chodzi o ten gatunek muzyczny. Następnie Hiob Dylan, cytując Bart Dziad, który przywdział maskę wilka, aby śpiewać o Polsce, o której nikt już śpiewać nie chce. No i też trzecia formacja, czyli Krischenbaum. W wielkim skrócie, znowu przytaczając słowa organizatora, jak Wyspiański na mefedronie ożywia postfolkowe zgliszcza, wyznacza im świeże kierunki i wrzuca prosto na lupery. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. No i też mamy ostatnią propozycję z Fabryki Kultury Zgrzyt, tylko że 30 października o godzinie 19 zagra dla nas no, jedna z największych formacji alt-rockowych, indie-rockowych Polski, czyli Happy Set. Happy Set świętuje swoje ćwierćwiecze na scenie, aż ten czas szybko zleciał. Więcej informacji na temat tego no, jakże ważnego koncertu możecie znaleźć na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Dire Straits i Sultans of Swing, zespół, który tak praktycznie zamyka dzisiejsze wydanie Godzina Szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. 8 minut do godziny 18, więc pora, żeby się pożegnać. Zostawiam was z pięknym utworem, którym będziecie mogli usłyszeć już teraz. I to jest Długość Dźwięku Samotności od Myslowic, a potem jeszcze Blondie One Way or Another. Zostańcie jeszcze z nami po godzinie 18, wydarzenia oraz serwis sportowy. A z mojej strony to już tyle. Przy mikrofonie był Jakub Gresy, życzę wam miłej środy i do usłyszenia następnym razem. Cześć!

0: Rząd chce wprowadzić nowy system ostrzegania. O tym za chwilę. Powiemy również o konferencji naukowej z cyklu Inwestycje alternatywne. Wybiła 18, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Filip Lech. Telefon zmieni się w syrenę alarmową. Nadchodzi rewolucja w systemie ostrzegania. Informacje o zagrożeniach będziemy otrzymywać bezpośrednio przez nadajniki sieci komórkowych, bez konieczności rozsyłania wiadomości. Rząd porozumiał się z operatorami w sprawie budowy systemu Cell Broadcast. List intencyjny w tej sprawie został podpisany w siedzibie resortu spraw wewnętrznych. Telefon ma w momencie ataku zamienić się w syrenę alarmową. Obecnie otrzymujemy SMS-y, które wpadają do skrzynki wiadomości. Po zmianach pojawi się okno na całym ekranie, które trudno będzie przeoczyć. Co więcej, komunikaty będziemy słyszeć nawet wtedy, gdy telefony będą wyciszone. Według wstępnego planu system ma wejść w życie za rok. Młodzi ekonomiści przyglądają się nowym trendom i wyzwaniom współczesnego rynku. Zbliża się 7. konferencja naukowa z cyklu Inwestycje alternatywne. Dyskusja o współczesnym rynku finansowym i możliwościach, jakie oferują alternatywne formy lokowania kapitału, odbędzie się na Wydziale Ekonomicznym UMCS. W programie znalazły się zagadnienia dotyczące kryptowalut, kryptoaktywów, crowdfundingu i rynku towarowego, a także prawnych i podatkowych aspektów podejmowania decyzji finansowych.
1: Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest odporność inwestycji alternatywnych na zawirowania geopolityczne i wstrząsy rynkowe. Także w trakcie 2 dni konferencyjnych będziemy poszukiwać odpowiedzi na wiele ważnych pytań, między innymi takich: co to tak naprawdę oznacza odporność aktywa inwestycyjnego, czy inwestycje alternatywne są rzeczywiście bezpieczną przystanią.
0: Mówi profesor Teresa Bednarczyk z Katedry Ubezpieczeń i Inwestycji UMCS. Spotkanie stworzy przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń między przedstawicielami nauki a praktykami gospodarczymi oraz pozwoli przyjrzeć się aktualnym wyzwaniom i kierunkom rozwoju rynku. Wydarzeniu towarzyszyć będzie konkurs o nagrodę dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS. Więcej informacji można znaleźć na stronie inwestycjealternatywne.umcs.pl. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. To już finalny dzwonek na zdobycie nowego doświadczenia. 13 listopada ruszy ostatnie 16-dniowe szkolenie podstawowe oraz wyrównawcze do Wojsk Obrony Terytorialnej. Pierwsze przeznaczone jest dla osób rozpoczynających swoją drogę w armii i obejmuje takie umiejętności jak działanie w zespole, reagowanie w sytuacjach kryzysowych, udzielanie pomocy czy funkcjonowanie pod presją. Szkolenie wyrównawcze przeznaczone jest z kolei dla żołnierzy rezerwy.
2: Widzimy, że coraz więcej osób myśli dziś o bezpieczeństwie trochę inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Kiedy ma się rodzinę, dom, pracę, stabilne życie i ludzi, za których czuje się odpowiedzialność, pojawia się potrzeba, żeby wiedzieć, jak zachować się w sytuacji kryzysowej i jak móc realnie pomóc swoim bliskim. I właśnie dla takich osób listopadowy nabór może być dobrym momentem na rozpoczęcie służby.
0: Mówi Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Osoby, które ukończą pełne szkolenie, otrzymają ponad 7 tysięcy złotych, obejmujące uposażenie oraz świadczenie początkowe. Szkolenie wstępne daje możliwość kontynuacji aktywności w ramach 2. Lubelskiej Brygady OT. Zainteresowani mogą zasięgnąć szczegółowych informacji o mobilnych rekruterów.
3: Julia Kręgiel, witam i zapraszam na sport. Zaczynamy od piłki ręcznej. PGE MKS Elwod Lublin poznał rywala w 3. rundzie kwalifikacji do fazy grupowej Ligi Europejskiej. W losowaniu, które odbyło się w Wiedniu, biało-zielone trafiły na rumuńską drużynę SCM Rimiku Vulcea, ćwierćfinalistę ostatniej edycji tych rozgrywek.
4: Jaki to jest rywal, to dopiero analiza przed nami. Na pewno mocny, bo to Liga Rumuńska to na pewno zespół z mocnej ligi, natomiast czas na jakieś tam analizowanie tego zespołu na pewno przyjdzie przed meczem. Natomiast z tego, co tam na gorąco, no to wiemy, że na pewno dużo zmian w tym sezonie porobionych, dużo nowych zawodniczek, budowanie zespołu, który ma tam w Lidze Rumuńskiej walczyć o medale.
3: Mówił trener PGE MKS-u Elwod Lublin Paweł Tetelewski. Pierwszy mecz wicemistrzynie Polski rozegrają na początku listopada. Zostajemy przy dyscyplinie. Polskie drużyny walczą w rundzie rewanżowej fazy grupowej Ligi Mistrzów Mężczyzn. Dzisiejszego wieczoru na parkiecie pojawią się Industria Kielce i Orlen Wisła Płock. Najpierw swoje spotkanie rozegra drużyna z województwa świętokrzyskiego, którą czeka wyjazdowe starcie z SC Magdeburg. Tydzień temu Kielczanie przegrali w hali Legionów 30-35.
5: Na pewno musimy zagrać perfekcyjny mecz z takim zespołem jak Magdeburg. Nie możemy sobie pozwolić na chwilę przystoju, nie możemy sobie pozwolić na swoje proste błędy, bo jak widzieliśmy w ostatnim środowym meczu, taki zespół jak Magdeburg wykorzystuje wszystko, co tylko jest na boisku. Każdy błąd i każde zawahanie, czy każde złe ustawienie od razu jest wykorzystywane.
3: Przyznał drugi trener Industrii Kamil Siedlarz. Początek meczu o godzinie 18.45. Z kolei o 20.35 Orlen Wisła Płock zmierzy się z Wardarem Skopje we własnej hali. Ostatni mecz tej pary zakończył się wygraną nafciarzy 32-26. A na koniec piłka nożna. Przed kibicami piłkarskiej Ligi Mistrzów kontynuacja drugiej kolejki rozgrywek. Rywalizacja rozpocznie się o 18.45. Lask zagra z Liverpoolem, a Feyenoord z Como. O 21.00 startuje seria 7 spotkań, w tym prawdziwe hity. Romy z Realem Madryt i Manchesterem City z PSG. Oprócz tego Szachtar zmierzy się z AEK Ateny, Real Betis z Porto, Slovan Bratysława ze Stuttgartem, a Bordeaux Gliwice z Borussią.
0: Sprawdźmy jeszcze, co w prognozie pogody. Za oknem temperatura wynosi aktualnie 9 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale, biometr jest umiarkowany.
6: Reklama.
7: Randka w księgarni? Spotkanie z przyjaciółmi? Wystawa? Koncert? Niebanalna oferta książek? Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
8: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bladi Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
6: Reklama.
9: Radio Centrum.
10: Najwięcej rocka w mieście!

0: promocja.
1: Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
2: W każdą środę o godzinie 19. Zaprasza Filip Lech.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Randka w księgarni? Spotkanie z przyjaciółmi? Wystawa? Koncert? Niebanalna oferta książek? Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
3: Reklama.
5: Między nami uczelniami.
1: Podsumowujemy wydarzenia, które miały miejsce na największych lubelskich uczelniach. W każdą środę o 18.30 w Akademickim Radiu Centrum. Program powstał we współpracy ze Studenckim Kołem Dziennikarskim UMCS.
6: Wybiła godzina 18.30 i jak co tydzień zapraszamy Was na program Między Nami Uczelniami, a dzisiaj w niezmiennym składzie przy mikrofonach
7: Gabriela Marszał
6: i Jakub Jarzyna.
7: Ja zanim przejdziemy dalej, chciałabym oddać ukłon w stronę słuchaczy, którzy tęsknią za informacjami z lubelskich uczelni i wspomnieć o stypendiach rektorskich na UMCS-ie. Aby się o nie ubiegać, należało dostarczyć zaświadczenia ze średnią ocen z poprzedniego roku akademickiego oraz dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia. Wnioski można było składać do 13 października, także aktualnie pozostało tylko czekać na wyniki. Osoby z największą ilością punktów otrzymają finansowanie w wysokości 1500 zł. Pozostali studenci mogą otrzymać stypendium w wysokości 1300, 1000 lub 800 zł. Słyszałeś o takiej możliwości?
6: No tak się składa, że słyszałem i jak zobaczyłem te liczby na własne oczy po raz pierwszy, no to nie ukrywam, że obudziła się we mnie ogromna chęć, aby takie stypendium uzyskać. I nawet mogę Ci opowiedzieć anegdotę o stypendium rektora UMCS, o której ja również jako ambitny i bardzo przykładny student chciałem się ubiegać.
7: Nie mogę się doczekać.
6: Mianowicie, wczoraj, tak jak powiedziałaś, mijał termin składania wniosków o stypendium rektora UMCS. Zdobyłem wszystkie możliwe dokumenty, wszystkie możliwe zaświadczenia, przeszedłem przez proces składania wniosków, no, jak burza. Po prostu byłem szybki niczym Lewis Hamilton na torach Formuły 1 i tak się składa, że pokonał mnie ostatni krok. Mianowicie na adres e-mail miał zostać wysłany kod weryfikacyjny. No i niestety w tym momencie zawiodła moja skrzynka odbiorcza. Próbowałem, no ale finalnie tego kodu nie uzyskałem i spóźniłem się z czasem wysyłania wniosków. Ale na nasze szczęście w studiu znajduje się osoba, która nigdy się z niczym nie spóźnia, która przez 2 lata trzymała rękę na pulsie komisji wyborczej Parlamentu Studentów UMCS, osoba, która jest również studentką 5. roku na Wydziale Prawa i Administracji, Joanna Kamińska. Witamy Cię, Asiu, bardzo serdecznie.
8: Cześć, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
7: Na początek może na rozgrzewkę zagramy w szybkie strzały.
8: Pewnie.
7: Pierwszy szybki strzał. Obrońca czy oskarżyciel?
8: Obrońca.
6: W garniturach czy Better Call Saul?
8: W garniturach.
7: Przyszła praca w Parlamencie Polskim czy praca w Parlamencie UMCS?
8: W Parlamencie Polskim.
6: Oglądanie programu Anna Maria Wesołowska czy oglądanie rozprawy sądowej na żywo?
8: Oj, zdecydowanie Anna Maria Wesołowska.
7: Aplikacja prokuratorska czy sędziowska?
8: Sędziowska.
7: Super, myślę, że fantastycznie sobie poradziłaś z ogniem wyborów, który Ci zaserwowaliśmy. Jednocześnie nasi słuchacze dostali małą zajawkę tego, o czym dziś porozmawiamy. Ale to po przerwie muzycznej, na którą czas już teraz.
0: Akademickie Radio Centrum.
9: Najwięcej rocka w mieście.

0: między nami uczelniami.
1: Witamy Was po krótkiej przerwie. Przed przerwą również zdążyliście załapać się na dawkę szybkich strzałów, w których mogliśmy się dowiedzieć, że Asia jest wielką fanką kinematografii. Z jednej strony Better Call Saul, z drugiej strony Anna Maria Wesołowska. Mam do Ciebie pytanie, czy oglądałaś kiedyś film o nazwie Adwokat Diabła?
2: Raz.
1: To ja oglądałem wielokrotnie, bo nie będę ukrywał, że moim ulubionym aktorem jest Al Pacino i on tam gra rolę tytułowego diabła, można by powiedzieć. Ale Keanu Reeves wciela się w rolę Kevina Lomaxa i z tego filmu pochodzi też słynny cytat, który brzmi tak. Przegrać? Ja nie przegrywam, ja wygrywam. Jestem adwokatem, taka jest moja praca. Czy utożsamiasz się z tymi słowami? Czy uważasz, że skuteczność w pracy adwokata jest tym, co powinno przyświecać w tej pracy zawodowej?
2: Co do zasad tak, natomiast uważam, że są inne cechy, które adwokaci powinni mieć, na przykład rzetelność, na przykład to, aby dobrze słuchać drugiej osoby, też to, żeby potrafili się postawić na miejscu swojego klienta, czy też innych osób.
1: Powiedziałaś o dobrym słuchaniu i postaram się zachować jak rasowy adwokat, bo z tego co usłyszałem powiedziałaś o rzetelności, więc w jaki sposób skomentowałabyś taką sytuację, w której na przykład adwokat musi bronić osoby XYZ, która popełniła czyn negatywny, która popełniła czyn, który społeczeństwo uważa za obiektywnie zły. Czy w tym momencie ta rzetelność nadal powinna być na pierwszym miejscu, czy jednak adwokatowi powinno przyświecać dobro klienta i to, aby wygrał tę sprawę?
2: Co do zasady, wydaje mi się, że zawód adwokata jest o tyle specyficzny, że nawet jeżeli jako ludzie mamy inne motywy, umotywowania danej sytuacji, czy inne cechy charakteru, jako adwokat musimy patrzeć przede wszystkim na dobro klienta. I nie mówię tutaj o próbie wmówienia społeczeństwu czy nawet sądowi, że dana osoba jest lub nie jest winna. Natomiast bardziej o możliwość przeprowadzenia procesów właśnie w sposób rzetelny.
3: Nie ma wątpliwości, że trzeba się kierować prawem jako prawnik, ale każdy ma też swoje sumienie, jakieś prywatne wartości, którymi się kieruje. Jak często i jak sobie radzą prawnicy, kiedy stają przed takimi dylematami moralnymi?
2: Wydaje mi się, że co do zasady, co człowiek to opinia i co człowiek to różna sytuacja. Wydaje mi się, że adwokaci powinni przede wszystkim przestrzegać przepisów prawa. Natomiast różnie to bywa, jak wszyscy wiemy.
1: A jak ty patrzysz na takie doniesienia medialne, gdzie na przykład ktoś dostał 25 lat, albo jest inaczej, jest oskarżony o czyn przestępczy, który jest obarczony karą 25 lat, na przykład pozbawienia wolności. Czy w tobie uruchamia się taka jakaś moralna potrzeba, żeby jednak nie bronić tego człowieka? Czy uważasz, że ty, będąc na miejscu adwokata, który dostałby taką sprawę, odrzuciłabyś tę sprawę, czy jednak starałabyś się wybronić takiego człowieka?
2: Prywatnie pewnie nie byłabym za taką osobą, natomiast tak jak powiedziałam, zawód adwokata jest o tyle specyficznym zawodem, że trzeba jednak zrobić ten krok w tył i spróbować postawić się w sytuacji drugiej osoby.
1: Mówisz o kroku w tył, więc ja też zrobię delikatny krok w tył. Co było taką twoją pierwszą inspiracją, żeby podjąć studia prawnicze na tym kierunku? Czy było na przykład tak, że w latach młodzieńczych obejrzałaś chociażby polską superprodukcję o nazwie Prawo Agaty i pomyślałaś sobie, ja chcę być jak ta tytułowa Agata, chcę być takim adwokatem, ona mnie zainspirowała?
2: Absolutnie tak nie było. Przyznam szczerze, że prawo to nie był mój ani pierwszy, ani drugi wybór. Raczej była to taka dosyć niespodziewana sytuacja, natomiast jak widać, jestem już na 5. roku, więc spodobało mi się to.
1: Czyli można powiedzieć, że taki nieszczęśliwy, a w zasadzie szczęśliwy splot wydarzeń sprawił, że dostałaś się w to miejsce, w którym teraz jesteś.
3: Ale to nie wszystko, co robisz, prawda? Działasz także w Parlamencie Studenckim UMCS-u. Powiedz, czy ta działalność otwarła przed tobą jakieś nowe, wcześniej niedostępne ścieżki zawodowe?
2: Myślę, że na ten moment nie mogę jednoznacznie wskazać, czy otwarło mi to jakieś ścieżki zawodowe. Co na pewno, to pomogło mi być pewniejszą siebie. Nauczyłam się, jak rozwiązywać konflikty, jak rozmawiać przede wszystkim z ludźmi. I przede wszystkim nauczyłam się cierpliwości, co wydaje mi się, że jest ważną cechą.
3: A w jaki sposób ten parlament splata się z twoim kierunkiem studiów?
2: Na studiach prawniczych uczymy się przepisów, zasad, to jak mamy interpretować dane sytuacje. W parlamencie możemy dotknąć tych realiów, czyli możemy zobaczyć i wykorzystać tą naszą wiedzę, którą zdobyliśmy, załóżmy, na jakimś przedmiocie prawniczym w prawdziwym życiu.
1: Będąc przewodniczącą Komisji Wyborczej Parlamentu Studentów UMCS, widziałaś jakieś różnice w przeprowadzaniu wyborów na uczelni, a w przeprowadzaniu wyborów powszechnych, chociażby do samorządu, parlamentu czy wyborów prezydenckich? Są jakieś duże różnice, czy to jest bardzo zbieżne ze sobą?
2: Co do zasady, bardzo analogiczne, natomiast na UMCS-ie wybory przeprowadzane są drogą elektroniczną i to jest taka właśnie główna różnica pomiędzy wyborami powszechnymi.
1: To teraz chciałbym się jeszcze ciebie zapytać o twoje w zasadzie początki na studiach prawniczych. Ja znam jedną taką słynną paremię o nazwie Lex Retro Non Agit, czyli prawo nie działo wstecz, ale my się cofnijmy wstecz, prześledźmy sobie te całe twoje 5 lat, które już spędzasz na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Czy przez te lata były chwile zwątpienia, w których pomyślałaś sobie, to jednak nie jest dla mnie i przysłowiowo marzyłaś o rzuceniu papierami na stół i odejściu z tego kierunku?
2: Oczywiście, że tak było nieraz. Dziwne by było, gdybym nie myślała i nie miała takich myśli. Wydaje mi się, że ważne jest przede wszystkim konsekwencja i niepoddawanie się. Pamiętam pierwszą sytuację, jaka przychodzi mi do głowy z niezdaną wejściówką z prawa rzymskiego. W tamtym momencie uważałam, że to jest po prostu koniec mojej dopiero co zaczętej kariery prawniczej, a jednak mimo tego, że w tamtym momencie miałam takie, a nie inne myśli, jestem tu, gdzie jestem.
1: No tak się dziwnie składa, że ja też znam pewnego jegomościa, który nazywa się Jakub Jerzyna i kiedyś również podjął studia prawnicze i był bardzo częstym wizytatorem na piętrze numer 6, kiedy uczęszczał na poprawy wejściówek z prawa rzymskiego, także wierzę ci, że to na pewno był ciężki przedmiot. Chciałbym się jeszcze tak na zakończenie zapytać ciebie, co mogłabyś powiedzieć studentom, którzy podejmują teraz studia, którzy podjęli w zasadzie studia na uniwersytecie, czy masz jakąś odezwę dla nich, czy możesz im coś przekazać, dodać im jakieś słowa otuchy?
2: Tak, przede wszystkim, żeby się tak bardzo nie przejmowali nauką. Wiadomo, jeżeli ktoś chce oczywiście dostać stypendium, to jak najbardziej powinien się uczyć.
1: Powinien trzymać terminów dostarczania dokumentów, to przede wszystkim.
2: Tak, natomiast żeby korzystać z tego życia studenckiego, żeby korzystać z niżek studenckich, trzeba je bardzo mocno wykorzystywać, żeby poznawać ludzi, rozwijać nowe pasje i po prostu cieszyć się tymi latami młodości.
1: My się cieszymy, że byłaś dzisiaj z nami. Gościem dzisiejszego odcinka Między Nami Uczelniami była Joanna Kamińska, czyli była przewodnicząca Komisji Wyborczej Parlamentu Studentów UMCS, studentka 5 roku prawa. Dziękujemy ci bardzo, Joasiu, za to, że nas odwiedziłaś. My również dziękujemy wam za uwagę i jak co tydzień zapraszamy o godzinie 18.30 na kolejny odcinek Między Nami Uczelniami. A dzisiaj program prowadzili dla was
3: Gabriela Marszał
1: i Jakub Jarzyna. Do zobaczenia.
4: Program powstał we współpracy ze Studenckim Kołem Dziennikarskim UMCS.
5: Radio Centrum. Radio Centrum.

wyobraź sobie muzyczny bar, do którego ciągle wchodzi ktoś nowy. Amy Winehouse jest kelnerką przy barze Lemmy. Ja kiedyś może też tam pójdę.

istniał miliony lat, bez mnie i bez ciebie. Przychodzimy i jesteśmy tu tylko małą chwilę, zanim znowu odejdziemy na miliony lat.

0: po najświeższych informacjach ze świata motorsportu.
1: Mamy środę, minęła godzina 19, no a to może oznaczać tylko jedno. Rozpoczynamy program Hot Lap w Akademickim Radiu Centrum. Ja nazywam się Filip Lech, audycję realizuje Amelia Sulima. Razem prześledzimy to, co dzieje się ostatnio w świecie motorsportu, a dzieje się naprawdę sporo. Rozpoczynamy od segmentu
0: Motorsportowe Newsy.
1: Formuła 1 powróci do Afryki po ponad 30 latach. F1 oficjalnie ogłosiła podpisanie przełomowego, jak oni to podają, 10-letniego kontraktu, na mocy którego zawody pod szyldem Grand Prix Afryki mają pojawić się w kalendarzu na początku lat 30. XXI wieku, a więc za kilka lat. Będzie to pierwszy wyścig królowej motorsportu na tym kontynencie od 1993 roku, kiedy to po raz ostatni rywalizowano na południowoafrykańskim torze Kialami. Choć w ostatnich latach to właśnie południowoafrykański obiekt był wymieniony jako faworyt do powrotu F1, no to ostatecznie wybór padł na dynamicznie rozwijającą się Rwandę. Dokładnie tak, Rwanda będzie miała swój wyścig Formuły 1, no i przyznam się szczerze, że to był chyba pierwszy raz w historii, kiedy ogłoszono, że jakiś kraj będzie gościł Formułę 1, a ja, żeby dowiedzieć się, gdzie to w zasadzie jest, musiałem poszukać trochę informacji na Google Mapsie. Jest to między Demokratyczną Republiką Konga a Tanzanią. Zmagania mają odbywać się w pobliżu stolicy kraju, a więc Kigali, na całkowicie nowym, permanentnym torze wyścigowym zlokalizowanym w rejonie Bugesera, tuż obok nowego, świeżutko otwartego międzynarodowego lotniska. Za projekt spełniający oczywiście FIA A-Grade odpowiadają Karsten Tilke, a więc syn legendarnego projektanta torów Hermana Tilke oraz, co ciekawe, były kierowca Formuły 1 Alex Wurz. Nitka toru ma mieć około 6 km, no i ma prowadzić je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zaoferować 197 metrów naturalnej różnicy poziomu, więc naprawdę gigantyczne tam będą te różnice. No i przyznam się szczerze, że te rendery, te takie animowane filmiki, zdjęcia, które gdzieś tam pojawiły się w internecie po ogłoszeniu tej decyzji z tym, jak mniej więcej ma wyglądać ten tor, to wygląda fajnie. Ten obiekt może być ciekawy, może być interesujący. Władze Rwandy zdecydowały się na nazwę Grand Prix Afryki.

0: Afryki, czyli to nie będzie Grand Prix Rwandy, tylko Grand Prix Afryki w Rwandzie, coś jak kiedyś mieliśmy wyścigi o Grand Prix Europy, czy Grand Prix Pacyfiku, no to teraz będziemy mieli Grand Prix Afryki. No to się wiąże z tą taką polityką Formuły 1, bo Formuła 1 już od lat gdzieś tam się przymierza do powrotu do Afryki, no bo Czarny Ląd to jest jedyny kontynent, na którym aktualnie Formuła 1 się nie ściga, no i ma się to zmienić za kilka lat właśnie dzięki wyścigowi w Rwandzie. Rwanda była gospodarzem chociażby gali FIA dwa lata temu, czy szczytu FIFA, więc to jest kraj, który, jeżeli chodzi o ten sport na najwyższym poziomie, gdzieś tam przebija się do mainstreamu, no i trzeba gdzieś tam nazwę tego kraju sobie zapisywać pomału w dzienniczkach, bo coś mi mówi, że o tej Rwandzie w kontekście wydarzeń sportowych będziemy słyszeć całkiem często. No i tutaj ciekawa sprawa jest z tą konferencją, na której oficjalnie zapowiedziano powrót Formuły 1 do Afryki. Prezydent FIA Mohamed Ben Sulayem nagle wspomniał o silnikach V8, o tym, że V8, że jego celem jest to, żeby silniki V8 powróciły już w 2030 roku, a więc żeby jak w momencie, w którym tor w Rwandzie pojawi się w kalendarzu, no to żeby ścigały się po nim już bolidy napędzane silnikami V8. Jest to całkiem ciekawe, że akurat ten wątek poruszył na tej oficjalnej prezentacji Mohamed Bin Sulayem. Trzymamy kciuki, żeby tak było. No i cóż, Formuła 1 powraca do Afryki. FIA zmienia zasady obracania skrzydeł od sezonu 2027. Międzynarodowa Federacja Samochodowa podjęła asekuracyjne działania w związku ze skrzydłami a la Macarena. To chodzi o te skrzydła, które w tej chwili możemy oglądać. Najpierw oglądaliśmy je w Ferrari, potem pojawiły się nieco inne w Red Bullu i w McLarenie, czyli takie skrzydła, które kręcą się wokół własnej osi przy otwieraniu, a nie tylko klapa góra-dół, tak jak to było chociażby wcześniej w przypadku DRS-u. No, obrotowe tylne skrzydła stały się jednym z symboli tej nowej ery technicznej. W związku z dążeniem do jak najmniejszego oporu aerodynamicznego na prostych, pionierem w tej dziedzinie właśnie było Ferrari. Chociaż wszystkie te konstrukcje otrzymały zielone światło od FIA, pojawiło się wiele wątpliwości na froncie bezpieczeństwa. Wystąpiły one zwłaszcza po dwóch wypadkach Maxa Verstappena w kwalifikacjach w Austrii i w wyścigu na torze Silverstone, po których Red Bull musiał wprowadzić koniecznie modyfikacje, bo w tamtej pierwotnej wersji to skrzydło Red Bull, ta Red Bullowa Macarena sprawiała, że auto całkowicie traciło docisk, no i nawet Max Verstappen nie był w stanie opanować w tym momencie bolidu. Okazało się, że FIA cały czas obawia się ryzyka w związku z rozwojem tych skrzydeł. No wszakże już inne zespoły szykują się do ich wprowadzenia. FIA wprowadziła istotną zmianę w kontekście sezonu 2027. Czas przejścia między straight mode a corner mode, czyli ten czas, w którym zmieniamy tryb z jazdy w zakrętach, a tryb jazdy na prostej, zmniejsza się z 400 do 300 milisekund. To jako pierwsze tą informację kolportowało The Race. Przyjmuje się, że tegoroczne rozwiązania zmieszczą się w tym zakresie bez konieczności wprowadzania gruntownych modyfikacji. Największy znak zapytania jest w przypadku Ferrari, bo w przypadku Ferrari ponoć to skrzydło obraca się najwolniej, no i tutaj być może Ferrari będzie musiało jakoś przerobić swoje pionierskie skrzydło właśnie Macarena. No i bardzo interesująca jest to sprawa, czyli to w zasadzie nie jest to zakazanie wprowadzania skrzydeł a la Macarena, ale trochę utrudnianie implementowania tego w bolidach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No w tej chwili 3 zespoły korzystają z tego typu rozwiązań. Być może pojawi się ich więcej właśnie w sezonie 2027, ale taka ciekawostka technologiczna od FIA. No i przechodzimy do dosyć grubego tematu. Błąd ludzki podczas kwalifikacji do sprintu. Podczas sprinterskiej czasówki na torze Marina Bay w Singapurze doszło do poważnych zawirowań organizacyjnych, które bezpośrednio wpłynęły na układ sił na torze, czyli to jest drugi weekend z rzędu jakaś kompromitacja regulaminowa. Pod koniec pierwszego segmentu SQ1 wystąpiły dwie niezależne usterki, z których pierwsza dotyczyła opóźnień w lifetimingu i konieczności ręcznego wprowadzania czasów. Znacznie poważniejszym problemem okazał się jednak błąd ludzki w dyrekcji wyścigu związany ze sterowaniem dostępnością trybu wyprzedzania po czerwonej fladze. Po wypadku Sergio Pereza w pierwszym segmencie kwalifikacji pojawiła się czerwona flaga, no i po tej czerwonej fladze nie było. Ktoś tam zapomniał włączyć ten tryb, dodatkowej mocy. Gdy się zorientował, odpalił nagle ten tryb na 27 sekund, no ale po 27 sekundach znowu wyłączył, no i w związku z tym, no z tej dodatkowej mocy w tych najważniejszych przejazdach w SQ1 mogło, nie wszyscy mogli skorzystać. Wynikało to z układu na torze i po prostu, mówiąc szczerze, z czystego farta. FIA wydała oficjalne oświadczenie, w którym przyznała się do niefortunnej pomyłki jej wpływu na osiągi poszczególnych bolidów. Najbardziej poszkodowani okazali się zawodnicy właśnie odpadający w SQ1, w tym Arvid Lindblad, Lance Stroll czy kierowcy Williamsa, no tutaj zwłaszcza Carlos Sainz bardzo ostro tutaj wypowiadał się, że no ten błąd był kosztowny, kosztował być może nawet pół sekundy na okrążeniu. Na pół sekundy na okrążeniu, no to w Formule 1 jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i tutaj właśnie swoją drogą kolejny, to już nawet nie jest kamyczek do ogródka, to jest kolejny gigantyczny głaz narzutowy, który pojawił się przy tych nowych, już nie takich do końca nowych, ale tych tegorocznych regulacjach, no bo oto te bolidy są tak zdalnie, można powiedzieć, kontrolowane. Do tego stopnia wszystko jest w nich zautomatyzowane, że błąd ludzki jakiegoś anonimowego człowieka siedzącego w kontroli wyścigu, to, że czy wciśnie jakiś przycisk, czy nie, może dopuścić lub odciąć dużą część mocy w zasadzie całej stawce, czy połowie stawki, czy jakimś tam bolidom. Jest to absolutnie absurdalna sytuacja. Sytuacja, której nie powinno być w Formule 1. No i no to po raz kolejny wywołało to cały szereg dyskusji odnośnie tych nowych aut. Bardzo kiepsko wyszło, bardzo słabo to wygląda. No i miejmy nadzieję, że jakieś tam po raz kolejny nauczka zostanie wyciągnięta, no ale mówiąc szczerze, no to wiele ludzi już traci cierpliwość z tym, jak to w zasadzie teraz wygląda, no bo no tak jak mówiłem, no sytuacja, w której człowiek w kontroli wyścigów od wciśnięcia guzika bądź nie wciśnięcia guzika w kontroli wyścigów zależne są osiągi wielu maszyn z różnych zespołów, no to tak nie powinno wyglądać, no i to jest już kolejny, nie wiem, który dowód na to, że te nowe regulacje techniczne w Formule 1 no nie były zbyt dobrze przemyślane i tutaj poszli FIA poszła z tym wszystkim w zdecydowanie błędnym kierunku. Tą informacją kończymy segment motorsportowe newsy. Program Hot Lap wróci po bardzo, bardzo krótkiej, jak zawsze, przerwie muzycznej.
1: Hot Lap. Reklama. Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
2: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia między słowami ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia między słowami ulica Rybna 4. Między słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla małych księgarni.
1: Reklama.

0: Hot Lab.
1: Wracamy do programu Hot Lab i przechodzimy do segmentu
0: Ostatni wyścig F1.
1: No a w nim opowiemy sobie o wydarzeniach z Grand Prix Singapuru. Był to weekend sprinterski. Po raz pierwszy w historii w ogóle w Singapurze mieliśmy weekend sprinterski. No to pokazuje, że Formuła 1 eksperymentuje z tym swoim ukochanym już, można powiedzieć, przez działaczy, zwłaszcza formatem. Tor w Singapurze to nie jest takie najbardziej oczywiste miejsce do organizowania sprintu, bo jest to tor, na którym dosyć ciężko się wyprzedza. Nawet George Russell mówił, że chyba trudniejsze do wyprzedzania od Singapuru jest tylko Monako, więc to sporo mówi o tym, jaką charakterystykę ma ten charakterystyczny tor uliczny w Azji Południowo-Wschodniej. A skoro o George'u Russellu mowa, no to po tej awarii bardzo brutalnej silnika w trakcie Grand Prix Bahrainu w Malezji Brytyjczyka po prostu nie dało się już nic zrobić, nie dało się poskładać tych pozostałych komponentów do kupy. No i George Russell właśnie w Singapurze w wyścigu głównym musiał ruszać z końca stawki z powodu wymiany komponentów, więc bardzo, bardzo słabo się to wszystko układa dla George'a Russella. No i to w zasadzie już, biorąc pod uwagę to i te wszystkie inne wydarzenia, to już definitywnie przekreślają one moim zdaniem szansę walki George'a o tytuł mistrzowski z Kimim Antonellim. Porozmawiamy sobie teraz, omówimy sobie wszystkie ważne sesje w trakcie tego weekendu. No a po krótkiej przerwie muzycznej przejdziemy sobie do omówienia tego, jacy kierowcy i zespoły spisali się na plus, a jacy na minus.

wiodł Charles Leclerc. Z dalszej walki odpadli m.in. Fernando Alonso, Esteban Ocon czy Nico Hulkenberg. Decydująca część SQ3 została podzielona na dwa programy przejazdów, w których najlepiej najpierw prowadzenie objął Leclerc przed Lando Norrisem. Ostatnie słowo należało jednak do Maxa Verstappena, który wynikiem 1:31.156 zapewnił sobie pierwsze miejsce do wyścigu sprinterskiego. No i przechodzimy teraz do tego wyścigu sprinterskiego. Początek tej rywalizacji został opóźniony o pół godziny z powodu ulewnych opadów deszczu i stojącej wody na torze Marina Bay Street Circuit, a więc jak wcześniej przez kilkanaście rund nie spadła ani kropla deszczu, tak teraz drugi weekend z rzędu mamy jakieś przygody z tym związane. Po dwóch okrążeniach formujących za samochodem bezpieczeństwa nawierzchnia zaczęła przesychać, co pozwoliło dyrekcji wyścigu na tradycyjny start z pól. Bardzo dobrym ruszeniem z drugiego pola wykazał się George Russell, który na pierwszych metrach wyprzedził startującego z pole position Maxa Verstappena. Pozytywne otwarcie zanotował również Lewis Hamilton, przebijając się na trzecią lokatę przed Charlesem Leclerciem. Wyjątkowo spokojny początek zmagań zakończył się na prostej startowej, gdzie Russell najechał na białą linię i rozbił swój bolid. Absolutnie, no, kraksa, która nie powinna się zdarzać kierowcy, który chce walczyć o Mistrzostwo Świata i który musi walczyć o każdy punkt, już nawet nie o każdy punkt, tylko o każde punkty, które musi odrabiać, żeby w ogóle myśleć o rywalizacji. W tym samym czasie w 17 zakręcie doszło do kolizji Lance'a Strolla i Sergio Pereza, a awarie techniczne wyeliminowały z rywalizacji Isaaca Adjara oraz Franco Colapinto. Po restarcie Verstappen sprawnie utrzymał prowadzenie, a w głębi stawki Oliver Wehrmann wyprzedził Pierre'a Gasly'ego, awansując do punktowanej ósemki. Na kolejnych okrążeniach podwójne zderzenie w dole stawki doprowadziło do wycofania się Gabriela Bortoleto i Walteriego Bottasa. Na czele wyścigu Verstappen stopniowo budował przewagę nad Hamiltonem, wyjeżdżając poza zasięg jego systemu overtake. W drugiej połowie dystansu ostre pojedynki staczali zawodnicy McLarena, goniący spadnącego na zużytych oponach Leclerca. No i teraz na finałowym okrążeniu Lando Norris podjął próbę ataku po wewnętrznej stronie piątego zakrętu, doprowadzając do kolizji ze swoim zespołowym partnerem Oscarem Piastrim. W konsekwencji tego zdarzenia Australijczyk wycofał się z rywalizacji, a Norris spadł na ósmą pozycję. Wściekły był Andrea Stella po tym wszystkim, uważał, że słusznie zresztą, że to, co się stało, było niepotrzebne. No i ten jeden punkcik dodatkowy w sprincie, no, nie pomógł. Nie był chyba tego warty. W związku z tym kolejność tego sprintu to był pierwszy Max Verstappen, drugi Lewis Hamilton, trzeci Charles Leclerc, czwarty Kimi Antonelli, piąty Liam Lawson, szósty Oliver Berman, siódmy Nico Hulkenberg. No i ostatecznie udało się dzięki ósmej pozycji jeden punkcik z tego sprintu wywieźć Lando Norrisowi. Jeżeli chodzi o kwalifikacje, no to tutaj nie będziemy się jakoś za bardzo rozwodzić. Pole position Max Verstappen. Pierwsze pole position Maxa, jeżeli chodzi o tor w Singapurze, z bardzo niewielką przewagą 54 tysięcznych nad Charlesem Leclerciem i nieco ponad dychą przewagi nad Lewisem Hamiltonem, więc tutaj w kwalifikacjach przynajmniej kierowcy Ferrari byli naprawdę bardzo mocni i mogli gdzieś tutaj myśleć o tym, żeby Maxa podgryzać, ale tutaj jak zawsze obiekt w Singapurze nie do końca leżał Red Bullowi. Pamiętamy chociażby sezon 2023, gdzie to był jedyny wyścig, kiedy Red Bull Racing nie wygrało w tamtym sezonie. No to tutaj wszystko wyglądało w zasadzie od pierwszego treningu rewelacyjnie. Max był bardzo mocny, bardzo pewny. Red Bull prowadził się fantastycznie. No i udało się Maxowi wygrać te kwalifikacje. W ropecha miał Arvid Lindblad, który po awarii w sprincie miał również awarię w kwalifikacjach, więc tutaj słabo to się potoczyło. Czwarty był Antonelli, piąty Norris, szósty Russell, który i tak musiał być cofnięty, tak jak już wspominałem, z powodu wymiany elementów silnika. Na koniec stawki Oscar Piastri, Pierre Gasly, Liam Lawson, Arvid Lindblad, no i tą pierwszą dziesiątkę pokaże dla Russella zamknął Nico Hulkenberg z Audi. Przechodzimy do wyścigu. Rozpoczął się on już tym razem na suchej nawierzchni. Z alei serwisowej pokaże ruszyli Fernando Alonso, Isaac Adjar i Lance Stroll. Po zgaśnięciu czerwonych świateł czołowa czwórka utrzymała swoje pozycje, natomiast George Russell i Nico Hulkenberg

0: zyskali po dwie lokaty. Liderujący Max Verstappen szybko zaczął odjeżdżać rywalom, podczas gdy Charles Leclerc trzymał się blisko Holendra. Lewis Hamilton powstrzymywał atakującego go Kimiego Antonellego. W dole stawki Oliver Berman zaprezentował świetne tempo, pokonując po udanych manewrach Estebana Ocona oraz Carlosa Sainza i awansując do pierwszej dziesiątki na 8 okrążeniu. Awaria skrzyni biegów wyeliminowała Gabriela Bortoleto. Wywołało to krótką wirtualną neutralizację, jednak było za wcześnie, żeby ktokolwiek z tej neutralizacji mógł zyskać, a szkoda, bo wyniki Nico Hulkenberga pokazują, że Audi było naprawdę mocne na torze w Singapurze i tam była szansa być może nawet na podwójne punkty. Wraz z upływem dystansu niski poziom degradacji ogumienia pozwolił większości stawki znacznie wydłużyć przejazdy na miękkich oponach. Wyjątkiem okazał się Lewis Hamilton, który z powodu spadku przyczepności i tego, że startował oczywiście na oponach pośrednich, zjechał na pitstop już na 19 okrążeniu, zmieniając strategię, wydawało się na dwa postoje. Kilka okrążeń później swoje wizyty w alei serwisowej zaliczyli Kimi Antonelli oraz Charles Leclerc, przy czym Monakijczyk wyjechał na tor tuż przed swoim zespołowym partnerem. Na 31 okrążeniu usterka układu przyniesienia napędu w bolidzie Alpine zatrzymała Franco Colapinto, doprowadzając do jego wycofania z rywalizacji. Długo potem bezproblemowy postój zaliczył Max Verstappen, utrzymując bezpieczne prowadzenie przed przedłużającymi swój stint zawodnikami McLarena. Do kolejnego zwrotu akcji doszło na 39 kółku, gdy zatrzymanie bolidu przez Lance'a Strolla wywołało drugą neutralizację, wirtualną neutralizację. Okazję tę wykorzystali Leclerc i Antonelli, zjeżdżając po świeży komplet miękkich opon, co dało im wyraźną przewagę tempa w końcówce. Zmiana opon opłaciła się Monakijczykowi, który szybko wyprzedził jadącego na zużytym ogumieniu Hamiltona i powrócił na drugą pozycję. W tym samym czasie lider wyścigu zmagał się z usterką radia. Tutaj komicznie brzmiały te komunikaty Maxa Verstappena, lecz sprawna komunikacja, ten doświadczony duet, który już od dekady ze sobą współpracuje, Max Verstappen, Jean Pierre Lamiaze, poradzili sobie nawet tutaj. Na 10 okrążeń przed końcem Norris zintensyfikował presję na Hamiltona, co doprowadziło do twardej walki koło w koło, no i wyjechania obydwu Brytyjczyków poza tor. Zamieszanie to bezbłędnie wykorzystał Kimi Antonelli, awansując na trzecie miejsce, podczas gdy Hamilton, który nie zjeżdżał pod tą drugą wirtualną neutralizacją, miał gigantyczne problemy, no i dał się pod koniec jeszcze wyprzedzić Oscarowi Piastriemu. Po przejechaniu 62 okrążeń na prowadzeniu Max Verstappen przekroczył linię mety jako pierwszy, odnosząc swoje pierwsze zwycięstwo na torze Marina Bay. Drugie miejsce ze stratą do lidera na poziomie 7 sekund. Charles Leclerc, dalej Kimi Antonelli na podium, jednak pomimo tych problemów z tymi pakietami malezyjskimi Kimi Antonelli. 4., 5. miejsce kierowcy McLarena Norris przed Piastrim. 6. po dziwnej strategii, którą swoją drogą wziął po tym wszystkim na siebie Lewis Hamilton. 7. Liam Lawson. 8. Nico Hulkenberg. 9. George Russell. 10. z jednym punkcikiem Isaac Adjar. Na tym kończymy omówienie wydarzeń z Grand Prix Singapuru. Wnioski będziemy wyciągać po przerwie.
1: Hot Lap. Autopromocja.
2: Klimatyczna godzina w samym środku tygodnia. Elektronika, trip-hop, soul, funk, R&B, jazz, hip-hop i americana. Wiele gatunków i jeden wspólny mianownik. Gram wszystko to, co dobrze brzmi po zmroku. Zakończ z nami dzień i rozpocznij z nami noc. Wieczorynka już dziś o 22 w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszam, Dorota Dudek.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
3: Reklama.

0: Hot Lab.
1: Wracamy do programu Hot Lab i przechodzimy do podsumowania Grand Prix Singapuru. Klasycznie już podzieliliśmy sobie kierowców, no i być może zespoły na te, które w moim przekonaniu spisały się w ten weekend na plus oraz na minus. No i zaczynamy od tych pozytywnych bohaterów weekendu. No tutaj numerem jeden nie mógł być nikt inny niż Max Verstappen. Max Verstappen, który wygrał każdą ważną sesję w ten weekend. Wygrał kwalifikację do sprintu, wygrał sprint, wygrał kwalifikację do wyścigu głównego i wyścig główny. Co prawda, no tutaj łyżką dziegciu trochę był ten start do sprintu, no bo no jednak wyprzedził go z dosyć sporą łatwością tam George Russell, no a patrząc na to, jak ciężko było wyprzedzać, no to gdyby nie to, że Russell rozbił się sam z siebie pod koniec pierwszego okrążenia, no to ciężko by było ten sprint wygrać, no ale Verstappen dostał prezent od Russella i go wykorzystał. No i Max po raz kolejny potwierdza, że jeżeli tylko dostanie odpowiedni bolid, który mu pasuje, bolid, który będzie odpowiednio szybki, no to jest potwornie groźny. Brawa tutaj też dla Red Bulla. No Red Bull w gigantycznych tarapatach był na początku sezonu. No te pierwsze kilka wyścigów było naprawdę bardzo słabych, jeżeli chodzi o byki. No sam Max też tutaj miał pewne problemy z adaptacją, no ale gdy już się zaadaptował po tych kilku wyścigach, no to wiadomo było, że brakuje samochodu. Teraz tego samochodu już nie brakuje też, biorąc pod uwagę, że to jest pierwszy rok, w którym Red Bull ma swoje własne jednostki napędowe, te turbo skomplikowane hybrydowe V6, no to ukłony dla Red Bulla, ukłony dla Maxa Verstappena, no i tylko można powiedzieć, że szkoda, że tak późno, szkoda, że już w zasadzie rywalizacja o tytuł jest rozstrzygnięta, no bo Max, no niby matematycznie szansę jeszcze ma, ale wszyscy wiemy, jak to w praktyce wygląda. 120 punktów, 119 punktów straty do Antonellego, no to jest już na 6 w zależności, 5-6 w zależności od tego, czy ostatnie wyścigi na Bliskim Wschodzie się odbędą, wyścigów do końca, no to jest już nie do odrobienia, ale też patrzymy na to wszystko w kontekście sezonu 2027, no bo potencjalna walka o tytuł Verstappena z Antonellim w przyszłym roku, no to naprawdę może być coś fajnego i coś, na co ja zacieram ręce. Na plus Charles Leclerc zrobił tyle, ile mógł, biorąc pod uwagę tempo Verstappena. Był trzeci w sprincie, drugi w wyścigu głównym. Tutaj no niektórzy mieli pretensje do Leclerca, że pojechał na starcie zbyt zachowawczo, że dał za mało presję, narzucił na Verstappena zaraz po rozpoczęciu rywalizacji, ale szczerze powiedziawszy, patrząc na to, jakie tempo miał Holender w tym wyścigu, no to raczej, cytując naszego pięciokrotnego mistrza świata Strongman, to i tak by nic nie dało raczej. No i nie uważam, że Leclerc miał tempo, żeby wyprzedzić Verstappena. Na plus Kimi Antonelli. Wynik troszeczkę ponad stan, biorąc pod uwagę możliwości nowego pakietu Mercedesa, a ten nowy pakiet Mercedesa z problemami, no pamiętamy chociażby Toto Wolff mówił, że ten ich nowy pakiet wprowadzony w Malezji, zamiast ich przyspieszyć, ich zwolnił. No i faktycznie w kwalifikacjach do sprintu Russell jechał ze starym pakietem, Antonelli z nowym, no i Russell był sporo szybszy od Kimiego, więc coś tam jednak jest nie tak. Gdzieś tam mieli problem z korelacją tych danych. Mercedes twierdzi, że trochę już tego wszystkiego zrozumieli, ale wciąż nie poznali odpowiedzi na wszystkie pytania, więc no ewidentnie ma jakąś tam delikatną zadyszkę zespół Mercedesa, a to w kontekście wyrównanej rywalizacji do końca sezonu oczywiście jak najbardziej na plus. Liam Lawson na plus. Kolejny świetny weekend. On ma 75 punktów klasyfikacji generalnej. Znowu dojeżdża w wysokich punktach. Piąty w sprincie, siódmy w wyścigu. No rewelacja. Bardzo agresywnie jeżdżący, ale tak mądrze agresywnie jeżdżący. Gdzieś tam tego Liama Lawsona z pierwszych sezonów w Formule 1 on Liam zawsze był agresywny, ale był w taki niemądry sposób bardzo często agresywny i mieliśmy tam te jego scysje, czy z Sergio Perezem, czy z Fernando Alonso na samym początku jego przygody z Formułą 1. No ale mam wrażenie, że w tym sezonie Lawson jest agresywny, ale tak pozytywnie agresywny, nie przesadza, no i prezentuje świetne tempo, jest zdecydowanym liderem Racing Bulls, no i mam nadzieję, że Lawson nie straci miejsca w Formule 1, bo patrząc na to, jak że no, to jest najlepszy sezon w karierze Liama Lawsona, no i Nowozelandczyk nie zasłużył na to, żeby tracić fotel w F1. Na plus Nico Hülkenberg, również podwójne punkty i w sprincie, i w wyścigu głównym, no to pokazuje tylko, że ten Bortoleto ma jednak ostatnimi czasy problemy z niezawodnością swojego auta, bo tempo w tym Audi jakieś jest. Isaac Adjar, największy pechowiec, w zasadzie on mówił, że tylko trening, ten pierwszy, jedyny w Singapurze, odbył się bez żadnych problemów, tak cały czas miał jakieś mniejsze lub większe problemy z samochodem, no i ten jeden punkcik na osłodę zdobył, zajmując 10. miejsce, ale Adjar nie był jakiś za bardzo zmartwiony tym, co się działo, mówił, że bolid prowadził się bardzo dobrze i czeka na kolejne rundy. Na minus George Russell oczywiście, no co tu dużo mówić, George nie ma już szans na tytuł mistrzowski, trzeba to sobie powiedzieć prosto, no i na miejscu George'a bardziej bym się martwił o to, żeby obronić drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, no bo tam jest kilku kandydatów, którzy mogą gdzieś tam się na tytuł wicemistrzowski w tym roku zasadzać. No, zrobił wszystko, co powinien zrobić na starcie sprintu, wyprzedził Verstappena, prowadził, no ale sam własny nieprzymurzony błąd po raz kolejny doprowadził do rozbicia bolidu i utraty wszystkich punktów. No słabo to wygląda u George'a. Lando Norris na minus, to tak jak mówiłem już wcześniej, głupia w ogóle sytuacja z tym wjazdem w Oscara Piastriego. No ten jeden punkt w sprincie bardzo wiele nie zmieniłby w jego sytuacji, no a tak no trochę kwas pozostał. No i można powiedzieć znowu, że takich kierowców nie powinno być w Formule 1, a więc ta klątwa Franco Colapinto już drugi weekend z rzędu trochę się ciągnie za Norrisem, ale na minus również McLaren, bo to jest kolejny weekend, gdzie McLaren nie ma za dużego tempa, no i o tym mówił Andrea Stella, że w miarę wprowadzania tych kolejnych pakietów poprawek bolid McLarena zrobił się bardzo trudny dla kierowców, to nie jest już to auto, które świetnie się prowadziło, tylko to auto być może ma gdzieś tam prędkość, ale bardzo ciężko jest tą prędkość z tego samochodu wydobyć, no i Andrea Stella mówił, że to nie jest coś, co bardzo szybko można rozwiązać, no i będzie trzeba prawdopodobnie z naprawieniem tego wszystkiego poczekać aż do przyszłego sezonu, więc no tutaj chyba wydaje się, że to co najlepsze w tym sezonie mieliśmy od McLarena dostać, no to już dostaliśmy. Na minus Lewis Hamilton za strategię, no bo ta strategia dziwna, ruszenia na pośrednich oponach, no i potem nieskorzystania z darmowego w zasadzie pit stopu i pojechanie na dwa pit stopy, no Lewis wziął to wszystko na siebie, że to była jego decyzja, no swoją drogą, no to no, gdzie było Ferrari, no po to ma zespół, żeby zespół no, wyprowadził go z błędu i powiedział, no Lewis, nie da się dobrym tempem dojechać tak nawet na tych wyjątkowo dobrych, miękkich oponach ponad 40 okrążeń. No Lewis nie zjechał, dopiero 6 miejsce gdzieś tam po całym wyścigu pojechał do szpitala, bardzo źle się czuł, więc no Lewis na minus oczywiście także FIA za całą tą sytuację, o której mówiliśmy wielokrotnie z tym guzikiem nieszczęsnym, który blokował moc w niektórych autach. Rzućmy sobie na koniec okiem na klasyfikację generalną, no tutaj Kimi Antonelli w każdej chwili w zasadzie może zostać mistrzem świata, już w Austin może przypieczętować tytuł, ma 340 punktów, 238, a więc 102 punkty mniej George Russell, 229 punktów trzeci Lewis Hamilton, 221 czwarty Max Verstappen. Verstappen, który tracił jeszcze niedawno dużo, dużo więcej, ma tylko 17 oczek mniej na tym etapie od George'a Russella. George Russell, który w tym triple headerze zdobył zaledwie 27 punktów. Dla porównania Max zdobył ich 76, więc to pokazuje w jakim gazie po prostu jest teraz Verstappen. Ma wreszcie to, czego czego chciał od początku, czyli bolid szybki i pasujący mu przede wszystkim. Charles Leclerc 5, 215 punktów, Lando Norris 6, 201, Oscar Piastri 138, Adjar 97, Lawson 75, to pokazuje, że jest królem środka stawki Liam Lawson, no i pierwszą dziesiątkę zamyka Pierre Gasly. Teraz przed nami tydzień przerwy, a po tym tygodniu będziemy mieli potrójny triple header, czyli pojedziemy do Ameryki Północnej. Najpierw, a potem południowej. Będzie najpierw wyścig w Stanach Zjednoczonych w Austin, potem Meksyk i ten potrójny głowacz. Może zakończymy na torze Interlagos w São Paulo przy okazji Grand Prix Brazylii. Na tym kończymy omówienie tego wszystkiego, co związane z Grand Prix Singapuru, ale program Hot Lap wróci jeszcze po króciutkiej przerwie na koniec.
0: Hot Lap.

0: Hot Lab.
1: No i wracamy do Hot Lapa i przechodzimy do segmentu Inne Serie, a w nim opowiemy sobie o tym, co działo się w Grand Prix Indonezji MotoGP. Zaczniemy sobie od kwalifikacji, a w nich Raul Fernandez potwierdził wysoką formę z treningów. Sięgnął po pole position na torze Mandalika w Indonezji. Obok kierowcy Trackhouse Aprilii w pierwszym rzędzie ustawić się mieli Marco Bezzecchi i Fabio Di Gianantonio, a więc tutaj pierwsze dwa pola dla Aprilii. Drugi utworzyć się mieli Marc Marquez, Jorge Martin, a więc tych dwóch dżentelmenów walczących o tytuł oraz zwycięzca sprzed roku, zaskakujący dosyć, Fermin Aldeger. Trzeci rząd to mieli być z kolei Ai Ogura, Pedro Acosta i Pecco Bagnaia. No i sprint. W sprincie działo się bardzo dużo. Sobotnia rywalizacja rozpoczęła się od bardzo dobrego startu Marca Marqueza oraz Jorge Martina, którzy tuż po ruszeniu z pól weszli w pierwszy zakręt i przed Bezzecchim, i przed Fernandezem. Na dojeździe do pierwszego łuku doszło do kolizji między Hiszpanem i Włochem, a więc między Fernandezem i Bezzecchim, w wyniku której oba motocykle upadły, a zawodnicy przedwcześnie zakończyli udział w sprincie, więc fatalnie się ten sprint zaczął dla Aprilii. Prowadzący w początkowej fazie wyścigu Jorge Martin zaczął narzucać wysokie tempo, stopniowo budując nad resztą stawki przewagę, która już w pewnym momencie sięgała nawet kilku sekund na 7 okrążeń przed metą. U zawodnika Aprilii pojawiły się jednak wyraźne problemy z tempem, prawdopodobnie spowodowane przegrzaniem ogumienia, czyli to jest ten błąd, który, ten problem, który u Jorge Martina pojawiał się bardzo często w tym sezonie tylko, czyli to, że on na początku miał rewelacyjne tempo, a potem gdzieś tam dosyć gwałtownie te możliwości jego spadały. Dwa kółka później Martin zaliczył uślizg, co bezbłędnie wykorzystał Marc Marquez, wyprzedzając rywala i obejmując prowadzenie, którego już Marc nie oddał do samego końca rywalizacji. Jeżeli chodzi o wyniki sprintu, to tutaj dosyć niespodziewanie Marc Marquez właśnie wygrywa na torze, którego on nie cierpi. No mówić nie cierpi, no w takim kontekście, że no bardzo nigdy nie był tutaj szybki Marquez, nigdy nic tutaj nie wygrał. Miał za to sporo przykrych przeżyć. No tutaj udało się wygrać sprint. Drugi Ai Ogura, trzeci Fabio Di Gianantonio, czwarty dopiero Jorge Martin, piąty Alex Marquez, szósty Pedro Acosta, siódmy Fermin Aldeger, ósmy Pecco Bagnaia, dziewiąte miejsce z jednym punktem dla Yamahy Fabio Quartararo. Przechodzimy do wyścigu. No a tutaj jeżeli chodzi o start wyścigu, no to zawodnicy przystąpili do niego w jednolitej konfiguracji ogumienia, wybierając pośrednią mieszankę na tył oraz miękką na przód. Ruszający z pole position Raul Fernandez utrzymał prowadzenie po starcie, podpierając atak Marco Bezzecchiego, podczas gdy Marc Marquez usadowił się na trzeciej pozycji. Na dalszych, w dalszych miejscach stawki Luca Marini wyprzedził Pecco Bagnaia, wypychając go z czołowej dziesiątki. Alex Marquez i Pedro Acosta uporali się z Aiem Ogurą. Na trzecim okrążeniu prowadzący Fernandez budował przewagę nad Bezzecchim, a jadący na czwartej lokacie Fermin Aldeger zaliczył wywrotkę w 14 zakręcie. Sytuację tę wykorzystał Jorge Martin, który błyskawicznie dogonił zmagającego się z tempem Marca Marqueza i skutecznie wyprzedził go w 10 łuku. Wkrótce potem z rywalizacji wyeliminowali się kolejni zawodnicy na 6 kółku. Jack Miller, potem Pecco Bagnaia. Zmiany zaszły także w czołówce, gdzie na 7 okrążeniu Marquez stracił 5 lokatę na rzecz swojego przyszłorocznego partnera zespołowego Pedro Acosty. Na 9 okrążeniu z rywalizacji wycofał się Toprak Razgatiolu, jadący z kontuzją barku po poradnym wypadku na rozgrzewce. W tym samym czasie Bezzecchi zaczął gwałtownie odrabiać straty do lidera, zmniejszając dystans do Fernandeza do zaledwie pół sekundy. W środkowej fazie wyścigu zacięty pojedynek o czwartą pozycję toczyli Marquez i Acosta, którzy kilkukrotnie zamieniali się lokatami. Acosta zaczął zmagać się z nieprawidłowym ciśnieniem w przedniej oponie, co zmuszało go do przepuszczenia rywali i wywołało spore zamieszanie w goniącej ich grupie. Wykorzystując fakt, że Fernandez odczuwał ból, Bezzecchi przeprowadził decydujący atak na dohamowaniu do pierwszego zakrętu w 19 okrążeniu i objął prowadzenie, którego, tak jak mówię, nie oddał już do końca. No i tak, Marco Bezzecchi wygrywa wyścig główny o Grand Prix Indonezji na torze Mandalika. Jest to pierwsze zwycięstwo w tym sezonie Marco Bezzecchiego od Mugello, a więc od maja, więc trochę się już musiał naczekać na to zwycięstwo Marco Bezzecchi. Od tamtej pory 6 razy wygrywał wyścig główny Marquez od ostatniej wygranej Bezzecchiego, więc tutaj trochę już minęło czasu. No ale łyżką dziegciu jest ten sprint, no bo pomimo, że Bezzecchi wygrał, no to patrząc na to, że Marquez wygrał sprint, a w wyścigu głównym był 6, no to wcale jakoś dużo punktów do Marqueza i do Martina Marco Bezzecchi nie odrobił. No ale tutaj sukces całkiem duży Aprili, bo Aprilia po raz pierwszy w historii królewskiej kategorii w wyścigu głównym okupuje pierwsze 4 miejsca, dokładnie tak. Pierwszy Marco Bezzecchi, drugi Raul Fernandez, trzeci Jorge Martin, czwarty Ayogura, pierwsze 4 motocykle na mecie to były motocykle Aprili. Piąty Pedro Acosta, szósty Marc Marquez, dalej Alex Marquez, Fabio Gianantonio, Fabio Quartararo, Bastianini, Binder, Marini Zarco, Morbidelli i z ostatnim punkcikiem w wyścigu głównym Alex Rins. Zerknijmy sobie teraz na klasyfikację generalną, a tutaj no, dochodziło do wielu zmian, no bo po sprincie Marquez wyprzedził Martina, po wyścigu głównym ostatecznie Jorge wrócił na pierwszą pozycję, ale ma tylko 2 punkty przewagi nad Markiem Marquezem, 355 Martin, 353 Marquez, trzeci Marco Bezzecchi, 309 punktów, 46 oczek straty do Martina, 44 do Marqueza, także mówię, no raptem przez tą wywrotkę w sprincie raptem kilka punktów odrobił do nich i to zwycięstwo a wcale aż tak wiele mu nie dało. Ayogura czwarty, dalej Pedro Acosta, tylko punkt za Ogurą, 259-258, 245 oczek Di Gianantonio, Raul Fernandez na dalszych pozycjach, Alex Marquez, który wyprzedził Bagnaia i dziesiąty Fermin Aldeguer. Ciekawostka w ogóle związana z Markiem Marquezem. Za każdym razem, kiedy w wyścigu głównym w tym sezonie Marquez staje na podium, jest to zwycięstwo, bo Marquez ma w głównych wyścigach 6 zwycięstw i 6 podiów, więc to jest tak ciekawe, że albo jeżeli już w tym sezonie, przynajmniej do tej pory, Marc Marquez staje na podium, to jest to zawsze najwyższy jego stopień. 5 zwycięstw i 11 podiów ma Marco Bezzecchi na tym etapie, zaledwie jedno zwycięstwo i 9 podiów Jorge Martin, no i to pokazuje, ile sprinty wnoszą do całej rywalizacji, bo pomimo, że Jorge Martin ma tylko jedno zwycięstwo, Marc Marquez ma 6, Marco Bezzecchi 5, to Jorge Martin jest liderem klasyfikacji generalnej, więc no tutaj te sprinty faktycznie dosyć istotnie mieszają się do stawki, do walki o tą najwyższą stawkę. Czy Bezzecchi ma jeszcze szansę na powalczenie? No ja mam nadzieję, że tak, ale obawiam się, że no to była ta dobra okazja, no gdyby on w tym sprincie dojechał wysoko, być może nawet przed Marquezem, no to trochę więcej tych punkcików by odrobił, no a tak no wcale to nie wygląda aż tak kolorowo, no i obawiam się, że Bezzecchi jest na takiej trochę ziemi niczyjej, no wątpię, żeby ktokolwiek go z tej trzeciej pozycji strącił, no ale do Martina i Marqueza też już raczej odrobienie strat będzie mało prawdopodobne, więc no z całą pewnością Marco, no po tym, że przede wszystkim Marco był już w zeszłym sezonie trzeci, miał apetyty mistrzowskie, na pewno jest to rok rozczarowań. A czy który z Hiszpanów, czy Jorge Martin, czy Marc Marquez zdobędzie tytuł, no to dowiemy się w najbliższym czasie. Kolejna runda na torze Phillip Island w Australii. Jest to prawdopodobnie ostatnia runda na tym genialnym torze australijskim, więc warto będzie to śledzić. Na sam koniec programu przechodzimy do segmentu
0: Gwiazdy Jutra.
1: 3 Polaków na testach debiutantów ELMS, czyli europejskiej serii wyścigów długodystansowych na portugalskim torze Portimão. Najlepiej zaprezentował się tam Tymek Kucharczyk, który podczas swojego pierwszego kontaktu z prototypem LMP2 pokazał naprawdę dobre tempo. Polak, który w tym sezonie zajął 3 miejsce w klasyfikacji serii Indy Next, ostatecznie testował samochód zespołu Forestier Racing by Panis. Kucharczyk szybko zaadaptował się do nowej konstrukcji, a w popołudniowej sesji uzyskał czas 1:33.522. Dało mu to 2 miejsce w tej części jazd i 4 pozycję w klasyfikacji całego dnia. Na torze pojawili się również Kacper Sztuka i Max Angelard. Sztuka sprawdzał się w klasie LMP3. 3, reprezentując zespół Brutal Fish by Campos, natomiast Angelard również uczestniczył w LMP3-kach, w testach LMP3-ek w barwach RAS GP. Dla całej trójki była to okazja zdobycia doświadczenia i zaprezentowania się przed zespołami startującymi w wyścigach długodystansowych. Szczególnie ten występ Kucharczyka może napawać optymizmem, bo no są te problemy z budżetem w przypadku kierowców z Polski. Cały czas rosną te budżety na Formułę 2 i Formułę 3. No Formuła 3 teraz będzie jeździć w zasadzie po całym świecie. Formuła 2 też jedzie, też będzie jechała do Kanady, do Meksyku, do Turcji. Dużo jest tych wyjazdów, te budżety rosną, więc ta droga bezpośrednia do Formuły 1 powoli staje się już taką zabawą dla naprawdę bogatych ludzi, albo takich, którzy mają dobre zabezpieczenie sponsorskie, czego niestety póki co polscy kierowcy nie mogą mieć. W Stanach Zjednoczonych, o czym przekonuje się teraz Tymek Kucharczyk, ten budżet także jest może nie aż tak ważny, ale też istotny, więc tutaj to ściganie długodystansowe jest teoretycznie najtańszą opcją, ale nie mniej fajną, nie mniej ekscytującą. No, proszę zobaczyć na Roberta Kubicę, jak on w tych wyścigach długodystansowych się wyśmienicie odnalazł, więc może to jest jakiś ten promyk duży nadziei, że jednak to nasze młode, fajne pokolenie Sztuki, Kucharczyka i innych nie będzie ostatecznie jakieś tam zmarnowane, tylko znajdzie swoje miejsce w wyścigach długodystansowych. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek programu Hot Lab. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Dzisiaj przy mikrofonie był dla Was Filip Lech. Do usłyszenia.
0: Hot Lab. Nowość w Akademickim Radiu Centrum.

Chuck Berry, Johnny B. Good na minutę po godzinie 20, więc zaczynamy audycję Dzień w Roku. Jowita Wójtowicz z tej strony, witam Was bardzo serdecznie i mam dla Was dawkę rocznic, jubileuszy, które obchodzimy w tym tygodniu. Zaczęliśmy od Chucka Berry'ego, no bo to człowiek, bez którego trudno wyobrazić sobie historię rock'n'rolla. Urodził się on 18 października 1926 roku, czyli gdyby żył, obchodziłby 100 lat. No i dał gitarzystom coś, co później kopiowały całe pokolenia muzyków. Charakterystyczne riffy, energię, no i przekonanie, że gitara może być głównym bohaterem piosenki. Johnny B. Good to jeden z jego największych klasyków. Historia chłopaka, który świetnie gra na gitarze i marzy, że kiedyś usłyszy o nim cały świat. Co ciekawe, utwór poleciał również w kosmos, bo znalazł się na złotej płycie umieszczonej na sondach Voyager, jako przykład muzyki z Ziemi. No i jeśli ktoś pyta, czego zaczął się gitarowy rock, no to właśnie od takich nagrań. I takim nagraniem też jest piosenka, którą usłyszycie za chwilę, mowa tu o My Generation oddechu. Mam nadzieję, że umrę zanim się zestarzeję. To słowa, które stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych manifestów młodzieżowego buntu. Dechu nagrali tą piosenkę 13 października 1965 roku w Londynie, a wydali dopiero w grudniu. A piosenka szybko stała się hymnem młodych ludzi, którzy nie chcieli słuchać pouczeń starszego pokolenia. Charakterystyczne zacinanie się Rogera Daltreya powstało częściowo przez przypadek, bo wokalista próbował dopasować tekst do linii melodycznej bezpośrednio w studiu, a ostatecznie menadżerowie zasugerowali, aby to zostawić, bo brzmienie przypominało styl zbuntowanych nastolatków. I co ważne, ten bunt nie był tylko pozą, bo The Who przenosili go również na scenę, gdzie instrumenty potrafiły kończyć koncert w kawałkach. I to właśnie z takiej energii wyrósł później punk rock. The Who, My Generation, i już w waszych głośnikach.

Zanim Genesis stali się zespołem wielkich, stadionowych przebojów, byli grupą, która lubiła bardzo muzyczne opowieści, teatralność i też długie, skomplikowane kompozycje. I Know What I Like, którą przed chwilą usłyszeliście, pochodzi z albumu Selling England by the Pound, wydanego 13 października 1973 roku i nagranego jeszcze z Peterem Gabrielem przy mikrofonie. To jedna z bardziej przystępnych piosenek z tej płyty i uwierzcie, że też jedna z krótszych, mimo że trwa 4 minuty, to większość na tej płycie trwa po 10 minut. Tekst też jest bardzo osobliwy, bo jest pełen takich obrazów i też brytyjskiego humoru. Opowiada on o młodym człowieku, który pracuje jako ogrodnik, ale niekoniecznie marzy o wielkiej karierze, bo bardziej odpowiada mu życie na własnych zasadach. I ta piosenka stała się też pierwszym singlem Genesis, który wszedł na brytyjską listę przebojów, a sam album jest powszechnie uznawany za jedno z absolutnych arcydzieł rocka progresywnego. Chociaż może nie każdy lubi i na pewno nie każdy kojarzy tą płytę z tym zespołem, ale na pewno każdy kojarzy Lynyrd Skynyrd. To jeden z najważniejszych zespołów Southern Rocka. Muzyki, w której spotykają się blues, country, mocne gitary i też amerykańskie opowieści z południa. Georgia Peaches, utwór, który za chwilę usłyszycie, jest on związany z wczesnym repertuarem grupy, pokazującym bardziej surową, koncertową stronę. Warto pamiętać, że historia zespołu została na zawsze naznaczona tragedią, która wydarzyła się 20 października 1977 roku i właśnie zaledwie 3 dni po premierze albumu Streets Survivors, bo samolot przewożący zespół rozbił się w Mississippi. Zginęli tam m.in. wokalista Ronnie Van Zant i gitarzysta Stevie Gaines i mimo tej tragedii muzyka zespołu przetrwała, a jego charakterystyczne brzmienie do dziś jest symbolem południowoamerykańskiego rocka. Lynyrd Skynyrd już w waszych głośnikach.

To jest Dzień w Roku w Akademickim Radiocentrum.

Po gigantycznym sukcesie albumu Rumors z 1977 roku Fleetwood Mac mogli nagrać kolejną płytę według sprawdzonego przepisu, ale zamiast tego postanowili zaryzykować i tak właśnie powstał album Task, wydany w październiku 1979 roku. Album bardziej eksperymentalny, momentami też surowy i pełen nietypowych rozwiązań, ale też najdroższy w produkcji jak na tamte lata, bo kosztował około 1,4 miliona dolarów. Lindsey Buckingham chciał też odejść od gładkiego radiowego brzmienia i sprawdzić, jak daleko zespół może przesunąć granice własnego stylu. I między innymi partie gitarowe czy wokalowe nagrywał we własnej łazience dla specyficznej akustyki. Eksperymentował też z różnymi prędkościami odtwarzania taśmy, czy partie perkusyjne nagrywał po pudełkach na chusteczki. No i też tytułowy utwór wyróżnia się niemal marszowym rytmem, a w nagraniu uczestniczyła Orkiestra Marszowa Uniwersytetu Południowej Kalifornii i nagrania samego utworu, ale też teledysku zostały przeprowadzone na pustym stadionie Dodgersów w Los Angeles i efekt był na tyle nietypowy, że część słuchaczy nie wiedziała, czego ma się spodziewać, a dziś sam utwór, ale też album są dowodem na to, że po wielkim sukcesie najciekawsze może być właśnie ryzyko i ryzykuje też artysta, którego usłyszycie za chwilę. Mowa tutaj o Davidzie Bowie, który wydał album Heroes dokładnie dzisiaj, w 1977 roku. I było to w okresie jego artystycznej przemiany i pobytu w Berlinie. Współpracował wtedy z Brianem Eno i producentem Tonym Viscontim. Eksperymentując z elektroniką, przestrzenią i nietypowym brzmieniem gitar, najbardziej znanym utworem z tej płyty stała się oczywiście kompozycja tytułowa, czyli opowieść o dwojgu ludzi, którzy próbują odnaleźć chwilę wolności w świecie pełnym podziałów. No i inspiracją dla tekstu była m.in. scena zaobserwowana przez Bowiego w pobliżu muru berlińskiego. Co ciekawe, piosenka nie była od razu ogromnym przebojem na wszystkich rynkach, a jej znaczenie rosło z czasem, aż stała się jednym z najważniejszych nagrań w całym dorobku artysty. David Bowie i Heroes już na 98,2 FM.

Don't Change od In Excess, czyli singiel z albumu Shabu Shaba, wydanego 13 października 1982 roku. Był to pierwszy album muzyków wydany na całym świecie, a nie tylko w Australii i Nowej Zelandii, jak dotychczasowo, no i otworzył im drogę do międzynarodowej kariery. Australijski zespół łączył w sobie rock z New Wave i tanecznym pulsem, a Michael Hutchence stopniowo stawał się jednym z najbardziej charakterystycznych frontmenów w swojej generacji. Na tej płycie właśnie znalazło się Don't Change, czyli utwór, który z czasem stał się jednym z najważniejszych w repertuarze grupy, bo to piosenka o zachowaniu własnej tożsamości i nie uleganiu zmianom narzucanym przez świat. Bardzo aktualna, jeśli mnie zapytacie, a jej brzmienie jest jednocześnie chłonne i emocjonalne, bo mamy tutaj rytmiczną sekcję, która napędza nam całą kompozycję, a wokal nadaje jej taki osobisty charakter. Don't Change zyskało później drugie życie dzięki licznym interpretacjom innych artystów. No a co jeszcze stało się ikoniczne? No oczywiście Hold the Line od Toto. Zadebiutowali oni 15 października 1978 roku. No i od początku wyróżniali się tym, że ich muzycy mieli ogromne doświadczenie studyjne, bo zanim założyli zespół, pracowali przy nagraniach innych artystów, no i dzięki temu świetnie znali zarówno techniczne możliwości studia, jak i zasady tworzenia przebojów, bo właśnie Hold the Line stało się jednym z największych hitów z ich debiutanckiej płyty. Utwór rozpoczyna charakterystyczny fortepianowy motyw, po którym wchodzą mocne gitary i chwytliwy refren. David Page, autor piosenki, opowiadał, że inspiracją była m.in. sama fraza Hold the Line, bo najpierw pojawiła się jako pomysł na tekst, a dopiero potem rozwinęła w całą kompozycję. I właśnie to, że muzycy wcześniej już byli cenionymi artystami, no to wpłynęło na krytyczne zdania krytyków, bo przyjęli oni bardzo chłodno ten album, zarzucając im zbyt rzemieślnicze podejście, ale słuchacze oszaleli na punkcie płyty, a singiel Hold the Line dotarł nawet na 5. miejsce amerykańskiej listy przebojów Billboard Hot 100. No i to udowodnili, że muzyczna precyzja i radiowa przebojowość wcale nie muszą się wykluczać. Hold the Line już w waszych głośnikach.

Give It Away od Red Hot Chili Peppers, a to wszystko dlatego, że za dwa dni swoje 64. urodziny obchodził będzie Flea, czyli basista zespołu, którego styl jest jednym z fundamentów brzmienia całej grupy. W jego grze słyszymy funk, punkową energię, ale też niezwykłe wyczucie rytmu. Dobrym przykładem jest właśnie Give It Away z albumu Blood Sugar Sex Magik. Bas Flea nie ogranicza się tutaj do podtrzymywania rytmu, bo niemal prowadzi nam cały utwór, a do tego gitara, która dodaje mu ostrego, oszczędnego brzmienia. Tekst piosenki też wiąże się z ideą dzielenia się tym, co mamy, zamiast kurczowego trzymania się swoich własności. Utwór stał się jednym z największych przebojów zespołu, no i pomógł im też dotrzeć do szerszej publiczności. A Flea, no do dzisiaj pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych basistów muzyki rockowej. Składamy mu już najlepsze życzenia. A ja, pozostając tak w tematyce basistów, no to w tym tygodniu niestety obchodzimy pierwszą rocznicę śmierci Sama Riversa, czyli basisty i współzałożyciela grupy Limp Bizkit. Jego partie basowe były bardzo ważnym elementem brzmienia zespołu, który na przełomie lat 90. i 2000. pomógł spopularyzować nu metal, łączący ciężkie gitary z hip-hopowym rytmem. Rearranged, które za chwilę usłyszycie, pochodzi z albumu Significant Other z 99. roku i pokazuje nam nieco inną stronę grupy niż jej najbardziej agresywne utwory, bo basista stworzył hipnotyzujący, ale też niezwykle melodyjny i jazzujący groove, który napędza całą kompozycję i stanowi jej główny fundament. A co ciekawe, ta kultowa partia powstała zupełnie spontanicznie podczas jednego z soundchecków zespołu. No a po śmierci fani i muzycy wspominali go jako ważną część rodzinnej atmosfery zespołu. No to przypomnijmy sobie Sama Riversa w utworze Rearranged.

16 października 2012 roku Mac DeMarco wydał album Tu, a jego jedną z najbardziej rozpoznawalnych piosenek z tej płyty jest Freaking Out the Neighborhood. DeMarco zasłynął swoim swobodnym stylem, lekko rozstrojonym brzmieniem gitar i piosenkami, które brzmią trochę jakby powstały podczas spontanicznego spotkania w garażu. No i pod tą pozorną beztroską często kryją się jednak bardzo osobiste teksty, bo Freaking Out the Neighborhood można odczytywać jako próbę wyjaśnienia się z własnego zachowania. Bohater utworu zwraca się tutaj do matki i daje do zrozumienia, że nie wszystko, co robi, powinno być powodem do jej zmartwień. I tak sobie sprawdzałam, jakie opinie można znaleźć o tym albumie. No to na przykład w serwisie Album of the Year płyta ma bardzo dobre opinie i uważana jest za jedną z najważniejszych wydawnictw wczesnego indie rocka i bedroom popu. Wolny od modnych gatunków etykiet na płycie Tu DeMarco odnajduje swoje miejsce w niekończącym się dźwięcznym brzęczeniu gitary, przemierzając główną ulicę twojego umysłu z instrumentem przewieszonym przez ramię. Tak brzmiała jedna z recenzji i myślę, że tak właśnie można podsumować jego twórczość. A podsumować dzisiejszy dzień w roku można utworem Boba Dylana Knocking on Heaven's Door. A to wszystko dlatego, że 13 października 2016 roku Bob Dylan otrzymał literacką Nagrodę Nobla za tworzenie nowych form poetyckich w ramach amerykańskiej tradycji pieśni. Decyzja ta wywołała dyskusję, bo czy tekst piosenek może być literaturą na równi z powieścią i poezją? No w przypadku Dylana odpowiedź wydaje się oczywista. Jego utwory od dekad wpływają na muzyków, poetów i całe pokolenia słuchaczy. A Knocking on Heaven's Door powstało jednak znacznie wcześniej, bo w 1973 roku na potrzeby filmu Pat Garrett and Billy the Kid. Krótka, oszczędna kompozycja opowiada nam o człowieku, który czuje, że zbliża się koniec jego drogi, a sama piosenka doczekała się wielu interpretacji, w tym znanej wersji od Guns N' Roses. No i Nobel dla Dylana był symbolicznym potwierdzeniem tego, że piosenka może być nie tylko melodią, ale też pełnoprawną formą literackiej wypowiedzi. Także ja zostawiam Was w tym poetyckim nastroju i dziękuję Wam za to, że byliście dzisiaj ze mną w tym dniu w roku. Mam nadzieję, że dostarczyłam Wam fajnych ciekawostek. No i słyszymy się za tydzień, gdzie będę miała dla Was porcję tych najświeższych. Była z Wami Jovita Wójtowicz. Do usłyszenia. Cześć.

To jest audycja Rezonans w Akademickim Radiu Centrum.

Counterfeit i Enough na sam początek audycji z roku na rok. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota, rozpoczynamy naszą audycję Rezonans właśnie w tym... O, powiedziałam audycję z roku na rok. Moi drodzy, przyzwyczaiłem się tak do tych śród wcześniej. Audycja Rezonans oczywiście teraz brzmi i teraz puszczam wam, zamiast piosenek, które wydane były w danym roku, to puszczam wam kawałki, których nie potrafię pozbyć się z mojej głowy przez miniony tydzień. Także dzisiaj będzie trochę mocno. Na pewno nie będzie tak spokojnie jak w tamtym tygodniu, bo chyba mnie poniosło, wiecie? Także zobaczycie, co tutaj się będzie działo, ale zaczęliśmy sobie od zespołu Counterfeit, który powstał w 2015 roku i wokalistą w tym zespole jest Jamie Campbell Bower. To jest aktor brytyjski, którego możecie znać z takich filmów jak na przykład Darren Aronofsky, Miasto Kości. On grał też w Stranger Things, grał w Harrym Potterze i Insygnii, tego takiego wampira bladego z blond włosami w Zmierzchu też grał, także tutaj naprawdę jest wysoko i jego brat również z nim grał w tym zespole. No i właśnie w 2015 roku powstał zespół, a w 2017 roku wydali oni album Together We Are Stronger. Jest to moim zdaniem świetny krążek, w ogóle bardzo dobre piosenki się na nim znajdują. Wybrałam najpierw kawałek Enough, bo słuchałam go bardzo, bardzo często, jak byłam jeszcze chyba w gimnazjum w ogóle. To wielbiłam ten zespół, także musiał się tutaj pojawić, bo przypomniałam sobie po prostu o ich istnieniu ostatnio, no i tak zaczynałam tego słuchać ponownie. Generalnie to album był wydany zarówno na CD i na winylu. Na winylu oczywiście było ich trochę mniej, ale jest to bardzo, bardzo ciekawy krążek, tak jak już mówiłam. Tekst w tym kawałku jest o nienawiści, o tym, że oni są bardzo przeciwni przemocy, takiemu politycznemu podziałowi i tutaj jest bardzo dużo właśnie takich tekstów też na tym albumie, także jeżeli kogoś to interesuje, no to fajnie jest się w tym zagłębić, no a brzmią oni po prostu cudownie, a kolejny kawałek, który sobie przesłuchamy, też będzie od nich z tego samego albumu, tylko nazywa się As Yet Untitled, czyli do tej pory nienazwany. No i to jest jeden z ulubionych w ogóle kawałków Jamie'ego Campbella Bowera, bo tak właśnie mówił w wywiadach, że to jego ulubiony utwór do nagrywania podczas pracy nad albumem i do grania na żywo. Mieli też koncert kiedyś w Polsce, pamiętam, ale nie mogłam pojechać, bo jeszcze miałam za mało lat, także niestety się tam nie udałam, ale zazdroszczę wszystkim, którzy mogli tam się właśnie znaleźć, no bo oni, z tego co pamiętam, brzmieli bardzo dobrze na żywo. No teraz zespół się już niestety rozpadł, także nic więcej dla nas nie nagrają, no ale możemy docenić to, co zrobili. Także posłuchajmy sobie już teraz As Yet Untitled.

Absence of Mine z kawałkiem Color of Love. Jest to taka propozycja dość nietypowa, bo słyszeliście, jak to wszystko się zmieniało, ale to mi właśnie w tym kawałku urzekło i nie mogłam w ogóle tego pojąć, jak oni to wszystko połączyli, ale sekcja rytmiczna tego zespołu jest po prostu nieziemska i cudowna. Kawałek wyszedł w 2019 roku w albumie Smile, Aren't You Happy? Także bardzo fajna nazwa i okładka jest taka trochę kolorowa, psychodeliczna, z jakimś takim uśmiechem dziwnym, rozpływającym się. Także też całkiem ciekawie. Oni tutaj łączą elementy alternatywnego metalu z grunge'em, z post-hardcorem. Tutaj jest też trochę nowoczesnego rocka. Właśnie w zależności od tego, który moment piosenki sobie puścicie, to brzmi ona inaczej. I to mnie chyba w tym tak najbardziej zaciekawiło, bo na początku to brzmi, jakbyśmy byli w Seattle, no a później jest po prostu jakieś łojenie, jakbyśmy byli w Nowym Orleanie. Ale dzisiaj i do grunge'u, i właśnie do sludge metalu też sobie przejdziemy, także tak jak wspominałam, dzisiaj jest troszeczkę mocniej, także ten rezonans nie będzie taki spokojny. Także przechodzimy sobie teraz już dalej. Kolejny kawałek przypomniał mi się właśnie kilka dni temu, jego istnienie mi się przypomniało i tam jest tak mocny werbel, tam jest tak mocny właśnie ten snare, że wydaje mi się, że to by mnie wybudziło, nieważne w jakim momencie życia bym była, ile bym nie spała wcześniej, to ta piosenka by mnie postawiła po prostu na nogi. Jest to zespół, który jest moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawy. Jest to kawałek z ich piątego albumu studyjnego. Jest to zespół francuski. Z francuskiego nazwa albumu to jest Smutne Przedmieście. Nie będę teraz tutaj psuć francuskiego innym, ponieważ tego języka akurat nie znam, no ale właśnie Smutne Przedmieście. No i oni tutaj robią dużo ciekawych rzeczy, co za chwilę sobie w sumie usłyszycie, ale jest zmiana tempa. Ten wokal jest w ogóle piękny, on jest bardzo taki melodyjny w porównaniu do tego, jak brzmi muzyka i nie wiem, co jadł perkusista przed nagraniem tego kawałka, ale na pewno nakarmili go dobrze. Także już teraz w waszych głośnikach Hangman's Chair z kawałkiem Naive.

z kawałkiem Jesus Fly. No powiem wam szczerze, że jak pierwszy raz to usłyszałam, to myślałam, że to jakiś projekt Chrisa Cornella, o którym pojęcia po prostu nie miałam wcześniej, bo ten wokal bardzo mi przypominał jego wokal w niektórych momentach. Ale nie, to jest zespół, który pochodzi z Sheffield w Wielkiej Brytanii. W ogóle ten album został wydany w 2020 roku. No ale właśnie zyskał na Bandcampie bardzo dużą popularność przez to, że brzmiał właśnie jak takie połączenie Soundgarden z Alice in Chains, z Stone Temple Pilots, więc ludzie się na to rzucili, bo nadal mieli ochotę słuchać takiej muzyki, szukali jakiejś nowości właśnie w podobnym klimacie, więc panowie zdobyli naprawdę, naprawdę dużą popularność na tamtej platformie. No i wyszedł właśnie w 2020 roku album zatytułowany tak samo jak zespół Dead Blonde Stars. Jest tam 11 utworów z tego, co pamiętam, no i właśnie Jesus Fly był chyba najpopularniejszy na Bandcampie, tam było najwięcej odsłuchań. On trwa prawie 4 minuty, ale też zmienia się w bardzo podobny sposób, jak zmieniały się kawałki w Soundgarden, albo trochę Audioslave też ma takie klimaty, to przez te gitary, prawie jak Tom Morello. No, wiecie, o co mi chodzi, słyszeliście przed sekundą. Także wydaje mi się, że trzeba to porównać po prostu z oryginałem, także teraz Soundgarden za kilka sekund w waszych głośnikach z kawałkiem moim chyba ulubionym od nich. Zatytułowany jest Slaves and Boulders i to jest po prostu, tak jak nazwa wskazuje, po prostu przejedzie nas walec, wielki walec nas przejedzie. Dobrze, że już jest tak późno w nocy, to jeżeli ktoś gdzieś tam przysypia, to bardzo przepraszam, a jeżeli nie może przysypiać, a to robi, no to zaraz się rozwija.

będzie to kawałek z albumu z 1991 roku, Bad Motherfinger. Także, moi drodzy, to jest w ogóle coś cudownego, moim zdaniem. Tutaj było dużo takiego eksperymentowania z dmuchaniem w struny gitary w ogóle. To są bardzo dziwne dźwięki w niektórych momentach. No i wokal Chrisa Cornella na tym kawałku to jest coś, moim zdaniem, niesamowitego. To, jak wysoko on potrafił śpiewać i w ogóle growlować, także zaraz sobie tego posłuchamy. Może ja już nie będę gadać, tylko po prostu dam mu pośpiewać i dam im grać już teraz w waszych głośnikach. Soundgarden i Slaves and Bulldozers.

Strange Bones i Snake Pit w audycji Resonans. Moi drodzy, to jest taki dziwoląg troszeczkę. Kawałek został wydany w 2017 roku i panowie, to brytyjski zespół pochodzący z Blackpool. No i oni tutaj łączą różne gatunki ze sobą w sumie. Tu jest taki garażowy rock, elektronika, jest też trochę punk rock wrzucony do tego wszystkiego. Jest to w swoim brzmieniu takie industrialne mocno dość w niektórych momentach. Nie tylko ten kawałek, ale generalnie ich twórczość. Także jeżeli to są wasze klimaty, no to polecam sobie to sprawdzić, bo oni na platformach streamingowych mają zaledwie po kilka tysięcy słuchaczy. A wydaje mi się, że tworzą coś świetnego. Snake Pit, w ogóle oni są powiązani bardzo z wydawnictwem o tym samym tytule. I ich muzyka właśnie dobrze sprawdza się w sumie w takich zestawieniach z cięższym rokiem alternatywnym i z takimi mocniejszymi brzmieniami, ale oni powstali w tych czasach, kiedy właśnie rzeczywiście ta brytyjska fala nowoczesnego punk rocka powstawała, gdzie zaczynali wykorzystywać elektronikę i właśnie bardziej eksperymentowali produkcyjnie przy tych wszystkich kawałkach. I oni podobno na koncertach, niestety nie byłam jeszcze na ich występie na żywo, ale oni podobno na koncertach mają takie pokłady energii, że ludzie po prostu nie wiedzą, co tam się dzieje. Wszyscy są na scenie, pod sceną. W ogóle wokalista biega w każdą stronę, także wydaje mi się, że to może być przedsięwzięcie warte po prostu uwagi. No a teraz przechodzimy do kolejnego kawałka. To jest piosenka, której też nie mogłam pozbyć się z głowy, jak już sobie ją przypomniałam, bo tak jak wam mówiłam o Hangman's Chair wcześniej, że przypomniałam sobie o ich istnieniu, tak samo z Counterfeit, no to miałam chyba ten tydzień taki właśnie na wspomnienia i czasy takiej mojej młodości właśnie, jak byłam jeszcze taką młodą nastolatką bardzo. Także tutaj są kawałki, których kiedyś słuchałam po prostu nałogowo, oporowo, jak to mówi teraz młodzież. No i kawałek, który za chwilę sobie przesłuchamy, jest od zespołu My Enemies and I, a sama piosenka zatytułowana jest Perfect po prostu. Jest to też kawałek z 2017 roku z albumu The Best Inside. No i Perfect właśnie otwiera ten album. On został wydany jakoś w listopadzie, chyba pamiętam, że w zimie, bo słuchałam go wtedy bardzo dużo w zimie. I oni pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, z Richmond w stanie Virginia. No i oni właśnie łączą post-hardcore z metalcorem. Jest tu też trochę elektroniki, ale to wszystko jest takie ciężkie i jest lekko niepokojące w niektórych momentach. Ta piosenka może nie aż tak, ale reszta tego albumu. W ogóle ten album wyprodukowany został przez Janego Kay, który współpracował też z Disturbed, z Megadeth, z Staind, także ten album jest naprawdę bardzo, bardzo dobry, jeżeli chodzi o jakość tego nagrania i brzmienie samo w sobie. No a wydaje mi się też, że oni po prostu na żywo wymiatają, także teraz posłuchajmy sobie tego, jak brzmi to w głośnikach. Perfect od My Enemies and I.

zespół Cowboy Hunters z kawałkiem Sleep. To była taka dość nietypowa propozycja, bo wydaje mi się, że ten wokal nie do końca skleja się tak na pierwszy, nie na pierwszy rzut oka, no bo po pierwszym odsłuchu. Wokal nie za bardzo skleja nam się z tym, co dzieje się w tle, bo tam w tle jest strasznie tak mroczno, mrocznie ciemno, gęsto, tak bym powiedziała. Ten bas jest taki tłusty, ale wokal jest bardzo, bardzo przyjemny tak naprawdę. No i potem te kobiece chórki, które wpadają. W ogóle na temat samego zespołu Cowboy Hunters nie da się znaleźć za dużo informacji, bo oni o sobie za dużo nie piszą, ale robią świetną muzykę. No i właśnie Sleep jest niby tytuł to sen, ale wydaje mi się, że jest to bardziej o takim wyczerpaniu, o takiej ucieczce od rzeczywistości, takim własnym odrętwieniu po prostu przez życie. No i jest to po prostu bardzo ciekawa propozycja i kolejne dwa kawałki, które mam dla was, też będą ciekawe, dość specyficzne. Wydaje mi się, że najdziwniejsze zostawiam na koniec, żebyście się w razie czego nie przestraszyli. Zespół Fitów. Jest to zespół dość ciekawy, w ogóle kawałek z debiutanckiego albumu od nich, który nazywa się Remnants of the Vassal. Będzie to specyficzne, jest tutaj kobiecy wokal, co znowu bardzo ciekawe, bo raczej nie jest to mój wybór zazwyczaj. No ale tutaj jest kilka głosów. Ten kobiecy wokal jest dominujący, ale tych głosów jest kilka. W ogóle ta technika tego, w jaki sposób oni śpiewają, bardzo ciekawe, mega ciekawe. A jeżeli chodzi o brzmienie, to oni łączą ze sobą sludge, doom metal, shoegaze. Jest to takie dość ciężkie, powolne, bardzo takie właśnie tłuste w swoim brzmieniu, ale wydaje mi się, że piękne. Pod koniec będzie mocniej, bo zagram dla was I Hate God z kawałkiem Take As Needed For Pain z albumu Take As Needed For Pain z 93 roku. No, zespół pochodzący z Nowego Orleanu w Luizjanie, także sludge metal pełną parą w połączeniu właśnie z takim hardkorowym punkiem. Tu jest też dużo bluesu w ogóle w tym albumie i w tym kawałku. Doom metal, także tutaj naprawdę wszystko się pięknie ze sobą łączy. Jest to dość długi kawałek, bo trwa on ponad 6 minut, także będziecie musieli to przetrwać, ale mam nadzieję, że będzie to bardzo, ale to bardzo przyjemnie, bo ja na przykład widziałam to na żywo i powiem wam szczerze, że zakochałam się w tym zespole od nowa, bo miałam od niego lekką przerwę, bo jest on jednak taki mocniejszy i czasami trudny w odbiorze, ale naprawdę moim zdaniem warty uwagi. No dobrze, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za spędzenie ze mną tej ostatniej godziny. Jeżeli macie jakieś swoje propozycje piosenek, których nie możecie pozbyć z głowy, no to piszcie mi pod 515-515-982. A już teraz mówię wam dobranoc, audycja Rezonans powoli dobiega końca. My przechodzimy do zespołu Fitów. Przed mikrofonem była Agnieszka Piechota. Cześć i do usłyszenia.

4 minuty po godzinie 22. Dobry wieczór, tu Akademickie Radio Centrum, tu Wieczorynka i przy mikrofonie Dorota Dudek. Może są takie osoby, które słowo Wieczorynka w Radio Centrum słyszą po raz pierwszy. To przypominam tym, którzy już tu byli, a tych, którzy przybyli tu po raz pierwszy, serdecznie witam i informuję, że Wieczorynka to spotkanie wszystkich tych, którzy wierzą, że po zmroku dźwięki brzmią jakby inaczej. Po zmroku to pojęcie szerokie, bo czasami jeszcze widzimy jakieś resztki dziennego światła, a czasami znajdujemy się w całkowitej ciemności. Tu, skąd nadaję, w studiu Akademickiego Radia Centrum zawsze jest odrobina światła od konsolet radiowych, ale po waszej stronie ciekawa jestem, czy tego światła jest więcej, czy mniej. Zwykle komunikujemy się na facebook.com/wieczorynka.fm albo na wieczorynka@centrum.fm. Do tego kontaktu zapraszam przez cały sezon Wieczorynki, cały sezon, który potrwa aż do wakacji i rozpoczęliśmy już w zasadzie w lipcu, jeżeli trzymać się kalendarza bardzo ściśle, ale tym dzisiejszym spotkaniem już na pewno rozpoczynamy 16 rok istnienia audycji Wieczorynka. Bardzo się cieszę, że jesteście razem ze mną. Zapraszam, pozostańcie przez cały sezon, aż do czerwca przyszłego roku. To, co pojawi się na antenie, będzie bardzo różne, jak to zwykle bywa. Te osoby, które pilnują kalendarza, te osoby, które słuchają Radia Centrum uważnie, z pewnością zauważyły, że dzisiaj spotykamy się po raz pierwszy w nowym sezonie audycji autorskich, choć sezon ten wystartował w ubiegłym tygodniu. Ale jeżeli ktoś słucha Wieczorynki już od jakiegoś czasu, to wie, że w zasadzie co roku właśnie na przywitanie jesieni uciekam z naszego kraju za ocean. Tak też było w tym roku i myślałam, że jak co roku z nad Pacyfiku przywiozę ze sobą trochę akustycznych brzmień, takich brzmień z gatunku Americana, czy folk, czy wild folk, ale też i trochę brzmień europejskich, ale konfrontacja z polską pogodą, zetknięcie się z tym polskim chłodem po zagranicznym cieple, no tym razem było tak mocne, że jakoś zupełnie nie pasują mi te akustyczne brzmienia i dlatego dzisiaj do 23 pozostajemy w klimatach elektronicznych, nieco nowszych, albo takich, o których z przerażeniem dzisiaj odnotowałam, że mają już 20 lat.

Harrow Downhill od Toma Yorka był pierwszym singlem z albumu The Eraser, który ukazał się w 2006 roku, chociaż napisany jeszcze za czasów tworzenia albumu Hail to the Thief. Radiohead jakoś nie pasował Tomowi na album tejże grupy. Pozostawił go do dopracowania i pojawił się on właśnie na albumie solowym. Nie bez powodu Tom York pojawia się w wieczorynce dzisiaj, bo fanom jego twórczości na pewno znany jest wywiad, który pojawił się niedawno na The Rolling Stone, w którym wywiad, czy w zasadzie taka rozmowa, w której dzieli się swoimi muzycznymi i nie tylko przemyśleniami z innym muzykiem, jakim jest Harry Styles. Opowiadają panowie sobie nawzajem o swoich odczuciach, o swoich przemyśleniach, o swoich doświadczeniach i między innymi o doświadczeniach swoich z muzyką elektroniczną, opowiada Tom York. Warto przysłuchać się temu, jak wypowiada się o tym, jaką swobodę potrafi dawać ten gatunek muzyczny. Słychać to już dość mocno na albumie The Eraser, który jednak jest taki elektroniczno-gitarowy. Ten utwór Harrow Downhill w wieczorynce pojawiał się niejednokrotnie, bo to jeden z przykładów takiego społecznego, niekiedy politycznego zaangażowania Toma Yorka w wiele spraw, które niepokoiły go tu akurat na własnym rodzimym podwórku brytyjskim. Ale taki pełen rozkwit tych utworów, które znalazły się na The Eraser, rozkwit elektroniczny, odnotować możemy na płycie z remiksami utworów podstawowych. No a tam pojawia się ktoś, kogo myślę, że poznacie od pierwszych sekund, a zarazem ktoś, kto powracać będzie do waszych głośników, jeśli tylko zechcecie zostać się z wieczorynką aż do godziny 23:00.

Imperial, artysta, którego tu w Wieczorynce bardzo lubimy, artysta, co do którego tożsamości niejednokrotnie dyskutowaliśmy, zanim stała się ona wreszcie jawna. Artysta, który no niezwykle pasował mi do naszego dzisiejszego spotkania, do tej aury, która panuje przynajmniej tutaj, skąd nadaje Wieczorynka, tu w Lublinie, choć wiem, że słuchacie tej audycji w przeróżnych miejscach naszego kraju i całego świata, no ale kiedy temperatura spada poniżej 10 stopni, to już naprawdę wypada Beriala posłuchać i tego jego charakterystycznego, nie do podrobienia brzmienia, choć przy tym nie do podrobienia stawiam trzy kropki, bo mam dzisiaj kilka przemyśleń na temat tego, jak niektórym artystom udaje się odtworzyć ten berialowy klimat. Mam nadzieję, że uda się to zaprezentować w ciągu najbliższych minut. Jest jeszcze jeden artysta, który też niezwykle pasuje mi i do tej aury, i do tego momentu w roku, i który no, świetnie polską jesień potrafi umilić. I wypadałoby posłuchać jego najnowszej twórczości, ale ja z uporem maniaczki przywoływać będę starsze jego albumy. Więc co najmniej po wakacyjnej przerwie do Wieczorynki powraca James Blake.

tych, którzy być może chcieliby posłuchać Jamesa Blake'a w najnowszym wydaniu, a więc w wydaniu z płyty Trying Times z tego roku, uspokajam z pewnością w trakcie tego dość długiego sezonu audycji autorskich w Radiu Centrum zajrzymy i do tej produkcji, kiedy tylko będzie ona nam bardziej pasowała, kiedy tylko będziemy potrzebowali właśnie takich brzmień, jakie znalazły się na tamtym albumie, czyli takich bardziej być może momentami właśnie wokalnych, akustycznych, idących bardziej w stronę neo-soulu na przykład i takiej właśnie z nim romantyzującej elektroniki. Dziś na nasze spotkanie potrzebne jest coś innego i dlatego pojawił się album, o którym już zawsze będę mówiła, że to jest najlepiej zdany egzamin z albumu następującego po debiucie fonograficznym, a na pewno długo grającym debiucie fonograficznym. Wszyscy zastanawiali się, z czym przyjdzie James Blake. Overgrown to jest płyta moim zdaniem kompletna i wracam do niej niezwykle chętnie, choć nie bardzo często, bo jakoś tak żal mi jest może przyzwyczajać się do tych brzmień. Później w twórczości Jamesa Blake'a nastąpiły momenty lepsze i momenty słabsze, choć to zdecydowanie subiektywna opinia, ale były takie płyty, które moim zdaniem wręcz w jego katalogu mogły się nie wydarzyć. I tu nasza mocna dyskusja z minionego sezonu o tym, czy artyści powinni rzeczywiście wydawać wszystko to, co przychodzi im na myśl, a z drugiej strony, dlaczego ktokolwiek miałby im tego zabronić. Jedną z najmocniejszych pozycji w katalogu Jamesa Blake'a w mojej ocenie w ostatnich latach jest płyta, która no zadziwiająco, muszę powiedzieć, dla mnie ma już... Czy to naprawdę są 3 lata? Patrzę aż do

katalogu patrzę aż do tego albumu. Tak, ona wyszła jesienią 23 roku. Playing Robots into Heaven. Jaki to był piękny powrót. I z tego powrotu dwa fragmenty. Fallback i później I Want You to Know.

James Blake i I Want You to Know. Utwór, który moim zdaniem jest absolutnym topem, jeśli chodzi o cały ten album od Jamesa Blake'a sprzed 3 lat. Chyba jest najlepszym momentem na całej tej płycie, choć podkreślam, wrażenie to subiektywne. I Want You to Know, można by się spodziewać, widząc sam tytuł, że będzie to jakiegoś rodzaju cytat z utworu Overgrown, którego słuchaliśmy wcześniej, z wcześniejszej twórczości tego artysty, a tymczasem to był motyw muzyczny prosto z utworu Beautiful od Snoop Dogga. I tę frazę tam śpiewa Pharrell Williams. Kiedy pierwszy raz słyszałam ten utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą, to ochoczo sprawdzałam wszelkiego rodzaju rejestry w poszukiwaniu jakichś danych Williama Bivana, czy też Beriala, bo coś mi tam naprawdę berialowo brzmiało, choć później to przełamanie, takie mniej więcej na 2 minuty przed końcem utworu, takie klubowe przełamanie, to z kolei pachniało bardzo mocno Jamie XX, ale też i tą właśnie klubową stroną Jamesa Blake'a, której w ostatnich latach z różną częstotliwością się oddawał. Świetny utwór, który no, przywodzi na myśl najlepsze lata muzyki garage, muzyki UK funky, dubstepu, wszystkich tych brytyjskich sytuacji muzycznych, których nie chcę zapominać i dobrze, że one jeszcze przejawiają się gdzieś tam, pojawiają się nie tylko u artystów oczywistych czy typowych dla tego gatunku. No i tak było też, takie też uczucia miałam, kiedy pierwszy raz usłyszałam utwór, który za chwilę pojawi się w Wieczorynce i to będzie jeden z tych momentów, których może niekoniecznie, które być może niekoniecznie zawsze pojawiają się w pierwszej audycji po długiej wakacyjnej przerwie, bo zdaję sobie sprawę z tego, że są tutaj pewnie osoby, które słuchają po raz pierwszy Wieczorynki i nieco się zdziwią, że do tego koktajlu muzycznego dorzucimy coś, co będzie z nieco innej, nie chcę mówić półki, bo półki kojarzą się jakoś tak u nas z poziomami, no ale z nieco innej szuflady muzycznej, można tak powiedzieć. Proszę wyobrazić sobie moje zdziwienie, kiedy w pewien powszedni dzień, w samym środku dnia, w niezwykle upalną pogodę, w sklepie, w którym sprzedawane są artykuły kosmetyczne, usłyszałam utwór, który zupełnie zbił mnie z tropu i byłam przekonana, że słyszę coś, w czym chociaż palec jeden maczać musiał Berial. Polecam może nie do końca skupiać się na tekście tego utworu, ale na pewno warto skupić się na brzmieniu, więc otwieramy taką szufladę z granic popu i R&B i słuchamy utworu The Bridge.

Być może wrzucenie Kelleli do szufladki muzyki popowej czy nowego soulu, nowego R&B, to nie była do końca sprawiedliwa ocena z mojej strony, no bo przecież Kellela gdzieś na pograniczu muzyki elektronicznej porusza się już od dłuższego czasu. Choć na najnowszej płycie, która ujrzała światło dzienne podczas przerwy od audycji Wieczorynka, a więc w lipcu, trochę od tych elektronicznych, tanecznych dźwięków odchodzi na rzecz być może bardziej takich shoegaze'owych, alternatywnych, nawet momentami indie rockowych, ale wciąż jest to wydawnictwo, które ukazało się nakładem Warp Records, znanych i lubianych tutaj w Wieczorynce. No ale kiedy usłyszałam ten utwór, to muszę powiedzieć, że złapałam się za głowę i również szukałam twórców i również szukałam producentów. Beriala tam nie ma, ale jest tam coś takiego właśnie breakbeatowego, garage'owego, może momentami, choć stłumionego, za czym bardzo tęskniłam. I usłyszeć to w takim wydaniu, a tutaj obok Kelleli jest jeszcze bardzo znana obecnie i myślę, że budująca swoją karierę Pink Panthers, właśnie znana bardziej w świecie muzyki pop. No, usłyszeć to jest coś odświeżającego, a na pewno w warunkach kompletnie nie wieczorynkowych, powiedziałabym antywieczorynkowych. Będziemy się przyglądać temu, co robi Kellela. Nie pierwszy raz pojawiła się w Wieczorynce i nie po raz ostatni, a tymczasem na zegarze nieco ponad kwadrans do godziny 23, a więc do końca naszego spotkania. No tak kręciłam się wokół tego Beriala dzisiaj w audycji, ile tylko mogłam, bo jakoś najbardziej tęskniłam za jego twórczością. Przypomniało mi się też dzisiaj podczas słuchania tych utworów razem z wami, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, że jeszcze w poprzednim sezonie Wieczorynki obiecywałam całą audycję poświęconą temu artyście. Może jeszcze w tym sezonie to się uda sprawić, a tymczasem około kwadransu z tym właśnie artystą spędzimy, choć z jego przyjaciółmi również, no i tutaj będą też powroty, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, bo pod koniec audycji pojawią się dwa utwory, Her Revolution i His Rope, Tam Burial i Tom York, którego już dzisiaj słuchaliśmy, a także Fortet. Wcześniej jeszcze utwór Nova, to Burial i Fortet. Nova to utwór, myślę, że dość znany, natomiast Her Revolution His Rope rzadziej grane przeze mnie w Wieczorynce, natomiast uważam, że to jedne z najlepszych produkcji Beriala ostatnich lat, Beriala i jego przyjaciół. To muzyka, która została wydana już chyba w czasie covidowym, pod koniec 2020 roku. Niezwykle klimatyczna i te wszystkie utwory, które pojawią się do 23, to jest zdecydowanie spokojniejsza odsłona Beriala ostatnich lat. Mam zatem nadzieję, że będą koić was do snu albo do wszystkiego tego, co jeszcze planujecie dzisiaj nocy. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Słyszymy się w kolejną środę po 22:00. Dorota Dudek raz jeszcze dziękuję i mówię wam dobranoc.

0: naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.

Centrum 98,2 FM.